0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Swój dawny blask odzyskał ratusz w Nowym Sączu. Właśnie zakończył się 2-letni remont tego zabytkowego budynku. Efekty prac mieszkańcy miasta i turyści mogli oglądać podczas dnia otwartego. Zainteresowanie było duże.
2: Proszę bardzo, bilet.
3: Dzień dobry.
2: Na pamiątkę.
3: Ładny. Super, można sobie pochodzić?
2: Wszędzie można.
4: Po odnowieniu, no to widać, że jest piękne. Dobrze, że winda jest, bardziej dostępne będzie.
5: Piękny jest, naprawdę piękny, odnowiony, czuć się z nowością.
6: No, odnowiony ratusz wspaniale wygląda, a na zewnątrz te kolory są też bardzo ładne.
7: Proszę Państwa, tutaj urzęduje na co dzień Pan Prezydent. Może Pan sobie usiąść na miejscu.
8: Fascynujące, widać, że masa dobrej roboty włożona tutaj.
9: Udało się tak dużą, ale też i trudną inwestycję doprowadzić do końca. Środki były pozyskane z programu Polski Ład. Była bardzo trudna, bardzo skomplikowana, wielowątkowa. Wiele elementów tutaj nas zaskoczyło. Myślę, że można się spodziewać, bo każdy, kto remontował kiedyś dom, łazienkę, mieszkanie, zdaje sobie sprawę, jaka to trudna inwestycja, a co dopiero tak duży budynek i to jeszcze z końcówki XIX wieku. Efekt jest bardzo dobry. Moim zdaniem mieszkańcy będą na wiele lat mogli spokojnie patrzeć na ten budynek i cieszyć się z tego, że tak piękny budynek znajduje się w Nowym Sączu. Będzie to także atrakcja turystyczna, bo to będzie powód do tego, żeby wiele osób ponownie odwiedziło Nowy Sącz i zobaczyło, jak piękny mamy ratusz w centrum Nowego Sącza. Z takich ciekawostek to oczywiście kwota, która została wydana, to 27 milionów złotych. Dużo środków własnych z budżetu, ale oczywiście większość to dofinansowanie, czyli pozyskane środki zewnętrzne. Z takich ciekawostek, które się pojawiły wewnątrz ratusza, to klimatyzacja we wszystkich pomieszczeniach, to nowoczesny system ostrzegania przed pożarem, to wymiana parapetów i stolarki otworowej na stolarkę dębową, bezcęczną. Bardzo się z tego cieszę, bo to także ekologia i ekonomia się tutaj pojawia, ze względu na oczywiście obniżenie kosztów ogrzewania. I element, który chyba jest najczęściej komentowany, to winda. Oczywiście straciliśmy w ten sposób może dwa czy trzy pomieszczenia, ale myślę, że warto te bariery dla niepełnosprawnych niwelować, żeby mogli też uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Te osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się, mogą teraz bez problemu zmierzać do ratusza i korzystać z wszelkich jego atrakcji, bowiem winda ma 5 przystanków od samej płyty rynku. Można się dostać również na poziom minus 1, czyli do restauracji, no i oczywiście na wszystkie kondygnacje naszego ratusza. Co jeszcze z takich ciekawostek dotyczących ratusza? Oczywiście tak, stworzyliśmy tylko taką opaskę kilkumetrową wokół ratusza. Następnym etapem będzie

0: Remont płyty rynku, oczywiście będzie więcej zieleni, będzie nowy plac zabaw, nowa fontanna, zmieniamy troszeczkę układ całej płyty, ale oczywiście to jest faza na razie projektowa. Myślę, że specjalnie poświęcę temu osobne spotkanie i pokażę Państwu propozycję tej płyty rynku. Ratusz pozostaje dalej siedzibą władz miasta, czyli na piętrze, w którym się znajdujemy, będą gabinety prezydenta, wiceprezydentów, pani skarbnik, sekretarza miasta. Oczywiście też będzie miał tutaj siedzibę Biuro Rady Miasta, ale także Wydział Inwestycji, Wydział Księgowości, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Informatyki. Też muszę powiedzieć, że pracujemy oczywiście cały czas nad nowym budynkiem. Pojawiają się już pierwsze koncepcje, mamy taki program funkcjonalno-użytkowy i myślę, że to też będzie temat, który wkrótce z Państwem poruszę i będę przekazać więcej szczegółów, tak żebym już się nie odrywał od tego tematu, tylko był po prostu rzeczywiście przekazał konkrety związane z tą planowaną inwestycją.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Remont ratusza kosztował prawie 30 milionów złotych. Akcje pod hasłem Na Straży Życia 12 maja organizują strażnicy graniczni z Nowego Sącza. To z okazji 35-lecia tej właśnie formacji. Będzie można m.in. poznać Straż Graniczną od kuchni, ale też pomóc uratować komuś życie.
2: Major Straży Granicznej Bogumił Strojny, rzecznik prasowy komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Już 12 maja Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu będzie gościć uczniów klas o profilu mundurowym oraz studentów w kierunku bezpieczeństwa. To nie tylko okazja, aby poznać kulisy służby, ale przede wszystkim uratować komuś życie. Pod hasłem Na Straży Życia odbędzie się bowiem szeroko zakrojona akcja krwiodawstwa oraz rejestracja dawców szpiku. Najważniejszym punktem programu Dnia Otwartego w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu jest akcja Na Straży Życia. Podczas wydarzenia zarówno funkcjonariusze, jak i uczniowie będą dawać krew. Celujemy wysoko, bo chcemy zebrać tylko tego dnia aż 35 litrów życiodajnego płynu. Na 35-lecie powołania Straży Granicznej. Dlatego do wzięcia udziału w akcji zachęcamy wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania. Kolejnym elementem Dnia Otwartego w Karpackim Oddziale Straży Granicznej jest Dzień Dawcy Szpiku. W ramach przedsięwzięcia funkcjonariusze i pracownicy oddziału oraz podległych mu placówek będą się rejestrować w bazie potencjalnych dawców szpiku. Dzień otwarty dla uczniów klas mundurowych to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Uczniowie klas mundurowych, w tym o profilu Straży Granicznej, mogą liczyć na wyjątkowy program. To m.in. pokaz musztry paradnej w wykonaniu funkcjonariuszy Wydziału Odwodowo-Reprezentacyjnego, występ orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej, pokaz dynamiczny Wydziału Zabezpieczenia Działań, prezentacja sprzętu i pojazdów służbowych, jakimi pogranicznicy posługują się na co dzień, a także robota pirotechnicznego wykorzystanego w sytuacji zagrożeń w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Dla uczniów przygotowaliśmy też specjalne prelekcje i ważne informacje na temat zasad naboru do formacji. Dzień otwarty w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu to kolejne wydarzenie realizowane w ramach obchodów jubileuszu 35-lecia powołania Straży Granicznej w Polsce. To nie tylko pokazy, prezentacje sprzętu i lekcja bezpieczeństwa, to także sprawdzian solidarności i empatii. Łącząc pasję do munduru i bezinteresowną pomoc, chcemy udowodnić, że hasło Na Straży Życia to dla nas realne zobowiązanie. Organizatorem akcji na straży Życia jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Karpacka Grupa Krwi przy Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu w porozumieniu z komendantem oddziału generałem Brygady Straży Granicznej Adamem Jopkiem.
1: Akcja już 12 maja. Nie są groźne dla ludzi, ale kiedy czują się zagrożone, mogą ukąsić. Mowa o żmijach, które już można spotkać na tatrzańskich szlakach. Szczególnie w pogodne dni. Warto uważać.
3: Temperatury poszły w górę, więc ze stanu hibernacji się już wybudziły. Wychodzą kwiecie.

0: mówić. Mowa o żmijach, które już można spotkać na tatrzańskich szlakach. Szczególnie w pogodne dni warto uważać.
1: Temperatury poszły w górę, więc ze stanu hibernacji się już wybudziły. Wychodzą kwiecie.

0: ugodowisk, szukając samic, więc można je przez to zobaczyć może troszkę więcej. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, śródleśne polany.
1: To jest zwierzę płochliwe, żmija człowieka unika, w związku z tym wprost na szlaku, no to może być jakiś super przypadek, że zechce pani żmija do pana żmii przejść przez szlak. Żmija to nie jest zwierzę, które poluje na człowieka i ma przyjemność w ukąszeniu turysty, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije i może się zdarzyć ukąszenie. Jeżeli będziemy się rozglądać i stawiamy nogę, no to takiego przypadku przykrego nie będzie.
0: Generalnie nocą polują, nocą są bardziej aktywne, no ale w ciągu dnia korzystają z promieni słońca, łapiąc temperaturę, wygrzewając się, zwłaszcza do około godzin południowych, kiedy już bardzo mocno świeci słońce, to też tego nie lubią, więc się uszowają, ale takie godziny ranne, później popołudniowe już gdzieś bardziej można spotkać. Agresywne specjalnie nie są, raczej schodzą człowiekowi z drogi, no ale jeżeli gdzieś się nadepniemy, gdzieś zejdziemy ze szlaku, zaczniemy coś kombinować, czy w pobliżu szlaku, jak żmija będzie na skałach, czy na pniach drzew, czy na leżących powodach, zaczniemy coś tam przeganiać, robić zdjęcia zbyt blisko, no to w ramach obrony, jak się poczuje zagrożona, może ukąsić.
2: Trzeba podwiązać po prostu, żeby dalej się nie rozprzestrzeniało ten jad, nie?
3: Jakieś ziele zerwać, przyłożyć je, babeczkę lancetowatą.
4: Zrobić ucisk i zgłosić się jak najszybciej pośrodek. W aptece powinien być, ewentualnie do jakiejś przychodni.
5: Najpierw ucisk zrobić, zgłosić się jak najprędzej, nie? Do jakiegoś ośrodka, nie? Najbliższego, do udzielenia pierwszej pomocy, nie?
6: Trzeba przewiązać nad miejscem ukąszenia kilkanaście centymetrów.
3: Właśnie słyszeliśmy, że to wysysanie takie sławne wcale nie jest takie skuteczne i wcale nie jest zalecane przez lekarzy.
0: No dzieci, osoby dorosłe, starsze, osoby, które coś chorują, no to przede wszystkim muszą uważać, więc niezwłocznie wzywamy pomoc. Natomiast zdrowy człowiek, który raczej na nic się nie leczy, obserwacja raczej wystarczy, aczkolwiek nic nie wiadomo. Możemy być po prostu uczeleni na jad żmij, więc nigdy nic nie wiemy. Raczej trzeba się zawsze na SOR dać i pod obserwację, czy też na podanie antytoksyny.
7: Sylwiusz Kosiński, lekarz TOPR. Trzeba jak najszybciej wezwać pomoc. Bardzo mało prawdopodobne, żebyśmy sami sobie dali rady. Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała. Najlepiej unieruchomić tą kończynę.
0: Jak nas ukąsi pszczoła, no to boli piecze, coś tam, ale a żmija jak nas ukąsi, to jest uderzenie jak patykiem wydostać. Mniej więcej no taka siła, jak uderzenie jakiegoś mocnego patykiem w nogę. Na pewno jak spojrzymy, to zobaczymy dwie ranki. To są zęby, które się muszą wbić. Nie każde ukąszenie, no to jest szczyknięcie jadu, bo to też tak jest, że żmija ten jad, no to służy jej do polowania, uśmiercenia zwierzyny, którą potem zjada, więc ona też ten jad, powiedzmy, troszkę oszczędza. To nie jest tak, że za każdym razem ten jad strzykuje, no ale raczej trzeba się spodziewać, że ten jad nas strzyknęła.
8: Jak żmija, to lezeć i nie oddychać może wszędzie. No u nas zawsze tak lecyli, bo jak w holach człowiek był po złowce, nogle cię ugryzła taka żmija, no to nic nie było innego. I no się brało ziemi, przykładało się tą ziemią. Jabo przesło i człowiek przezył, albo nie.
0: Trzeba uważać, po prostu trzeba się rozglądać. Żmija zejdzie nas z drogi, jak wyczuje wibracje, ruch gruntu, że się zbliżamy. Ona się chowa, nie szuka takich wrażeń, jest agresywna.
9: Tematem zajął się nasz reporter Łukasz Bobek. Ruszył ogólnopolski tydzień bibliotek.

0: tego wydarzenia? Po co ono jest organizowane?
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie bardzo radiosłuchaczy. Sądecka Biblioteka Publiczna zawsze z wielką radością i z przyjemnością włącza się we wszystkie akcje, które są, dotyczą promocji czytelnictwa, bibliotek, książek. I temu właśnie też służy w tym roku już 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To jest wielkie święto bibliotekarzy i bibliotek. I wszystkich oczywiście czytelników, bo bez czytelników oczywiście nasza praca, nasz wkład i promocja czytelnictwa nie miałyby żadnego sensu. Dlatego też Sądecka Biblioteka Publiczna wraz z oddziałem dla dzieci i młodzieży oraz 7 filiami na terenie miasta Nowego Sącza przygotowała bardzo bogatą ofertę od 8 do 15 maja. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzania wszystkich placówek na terenie miasta Nowego Sącza. Oczywiście Ogólnopolski Tydzień Bibliotek bardzo mocno wspierany jest przez pana prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla. Drodzy państwo, zaczynamy od 8 maja. I powiem tutaj pokrótce, że bardzo mocno w tym roku włączył się oddział dla dzieci i młodzieży, zbiory zabytkowe regionalne oraz wszystkie filie mają bardzo bogaty program. Oczywiście na wszystkie te zajęcia bardzo proszę, abyście się państwo zapisywali, bowiem lokale, którymi dysponujemy, nie mogą przyjąć wszystkich osób, które by chciały wziąć w tym wydarzeniu, dlatego są preferowane zapisy. Cały program oczywiście jest na stronie Sądeckiej Biblioteki Publicznej, ale tak pokrótce może powiem, co też przygotowały oddział dla dzieci i młodzieży, zbiory zabytkowe i filie na terenie miasta Nowego Sącza. Między innymi otwieranie starych ksiąg, tutaj zbiory zabytkowe i regionalne we współ z oddziałem dla dzieci i młodzieży przygotowały, otwieramy stare księgi, warsztaty literacko-plastyczne dla grup zorganizowanych. Kolejna historia, podróż do sądeckich archiwów, lekcja biblioteczna, również zbiory zabytkowe i regionalne bardzo mocno się zaangażowały. Oddział dla dzieci i młodzieży przygotował wspaniałe warsztaty, takie między innymi jak tydzień z serią Operacja, detektywistyczna przygoda w bibliotece. Jest to dedykowane, to spotkanie jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wszystkie kluby dyskusyjne działające w głównym budynku biblioteki, oddział dla dzieci i filie oczywiście prowadzą takie dyskusyjne kluby książki i wszystkie bardzo serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tych wydarzeniach, bo rzeczywiście dyskusyjne kluby książki w Nowym Sączu wyjątkowo cieszą się wielką popularnością i chęcią wzięcia udziału w tych spotkaniach. Następne spotkanie to Otwórz Książkę, Otwórz Świat, biblioteczna przygoda dla dzieci. Następne to Odkrywamy Bibliotekę z Fenkiem, jakie światy kryją w sobie książki, jak można je poznać dzięki bibliotece. To będą warsztaty i szereg innych, ale może skupimy się na tym, co operuje główna siedziba Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. Rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek wystawą połączoną z występem kabaretu Ergo. Wystawa jest zatytułowana Protest, a autorem tej wystawy jest pan Henryk Janusz. Pan Henryk Janusz od ponad 50 lat pasjonuje się fotografią. Jest członkiem Sądeckiego Towarzystwa Fotograficznego. Uczestniczy w wielu wystaw indywidualnych, jak i grupowych. Bardzo już mieliśmy okazję gościć pana Henryka w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. I tym razem postanowiliśmy połączyć wystawę zatytułowaną Protest z występem kabaretu Ergo. Przypomnę tylko, że kabaret działa od ponad 40 lat, a założycielem tego kabaretu jest pan Leszek Bolanowski, autor tekstów, reżyser i animator kultury. Bardzo serdecznie zapraszam na wspaniałą wystawę połączoną z występem kabaretu 8 maja o godzinie 17 w piwnicach zabytkowych Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. Kolejnym spotkaniem oczywiście to spotkanie autorskie z pisarką, eseistką, której twórczość cieszy się dużym uznaniem wśród czytelników i krytyków literackich, wielokrotnie nagradzana. Książki są bardzo rozchwytywane. Mowa tu oczywiście o wspaniałej autorce, pani Graż-

0: magazynie Plebanek. Oczywiście w trakcie tego spotkania, jak podczas każdych spotkań autorskich, będzie można oczywiście porozmawiać z autorką o jej planach, dlaczego dany bohater w jej książce postąpił tak, a nie inaczej, ale to wszystko oczywiście dowiecie się Państwo w trakcie tego spotkania. Dodam tylko, że spotkanie autorskie z panią Grażyną Plebanek organizowane jest w ramach działającego przy bibliotece właśnie dyskusyjnego klubu książki. To jest właśnie, dostaliśmy dofinansowanie do tego spotkania, więc bardzo się cieszymy, że pani Grażyna Plebanek spotka się z sądeczanami, ale również z osobami, które biorą udział w dyskusyjnych klubach książki. Kolejne spotkanie to spotkanie ze wspaniałym duetem literackim. Duet pisarski, który podbił serca czytelników pełnymi emocji, ciepła i życiowej mądrości powieściami. Mowa tu oczywiście o pani Marii Ulatowskiej i panu Jacku Skowrońskim. Wspaniałe osoby, kiedy miałem przyjemność obsługiwać czytelników i podawać im książki. Rzeczywiście kolejki ustawiały się do ich książek. Wspaniałe spotkanie. Jestem bardzo zaszczycony, że właśnie Sądecka Biblioteka Publiczna w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek może zaprosić Państwa na tak wyjątkowe spotkanie. Oczywiście to spotkanie odbędzie się 13 maja o godzinie 17. Kolejne i ostatnie już spotkanie to spotkanie z panią Agnieszką Płonką. Pani Agnieszka Płonka napisała książkę zatytułowaną Stary Przyjaciel. Oczywiście będzie to promocja tej książki. Jest to opowieść o relacjach, które mimo upływu lat potrafią powrócić i zmienić nasze życie. Ale o szczegółach tej historii i dlaczego ta książka właśnie została tak napisana, a nie inaczej, dowiecie się Państwo właśnie już 14 maja o godzinie 17 właśnie na spotkaniu z panią Agnieszką Płonką. Dodam tylko, że pani Agnieszka jest wykładowczynią w Wyższej Szkole Biznesu Dobrym Sączu. Bardzo serdecznie zapraszam. Cały program, oczywiście wszystko to, co dzieje się w oddziale dla dzieci i młodzieży, czy w oddziale, tam, gdzie są zbiory zabytkowe i regionalne, główny budynek, filie, cały program jest na stronie Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Zachęcam również do odwiedzenia Facebooka, Instagrama. Tam będą reklamowane te wydarzenia, więc bardzo serdecznie zapraszam do Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Wszystkie chwili serdecznie zapraszamy. Nasza oferta naprawdę jest bardzo bogata i jest w czym wybierać. To, co przygotował dział zbiory regionalne i zabytkowe, w większości książki one są na co dzień niedostępne dla wszystkich użytkowników. Oczywiście przychodzą tylko pasjonaci, którzy akurat piszą prace jakieś doktorskie czy rehabilitacyjne i oni tylko mogą korzystać z tych książek, ale będziecie również mogli Państwo zobaczyć te najcenniejsze nasze zbiory. Oczywiście nie będzie można ich dotykać, ale pracownik będzie kartkował, żebyście Państwo mieli tą świadomość i zobaczyć, jak dawniej była książka wydawana, a jak jest współcześnie. Taki rys historyczny po wspaniałych, pięknych, zabytkowych książkach, którymi właśnie Sądecka Biblioteka Publiczna może się szczycić.
1: Mówił dyrektor biblioteki Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja. Koncerty, wystawy i happeningi uliczne. Między innymi to czeka nas w ramach obchodu w Nowym Sączu Roku Sądeckich Kolejarzy, mówi zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Jestem tutaj z grupą osób, z zespołem, z którym w ostatnich tygodniach przygotowywaliśmy wydarzenia związane z czymś, co czeka nas w sądeckiej kulturze w tym roku, czyli z Rokiem Sądeckich Kolejarzy. Dlaczego dzisiaj konferencja i dlaczego Rok Sądecki Kolejarzy, to szanowni państwo, zaraz zaprezentuję. Zacznijmy może od tego, że za moimi plecami jest oznaczenie graficzne całego Roku Sądeckich Kolejarzy. Wszystkie materiały, wszystkie wydarzenia, które od teraz będą się odbywać w Nowym Sączu, a dotyczyć będą właśnie Roku Sądeckich Kolejarzy, będą miały właśnie zaprezentowany za naszymi plecami logotyp i takim logotypem będziemy się posługiwać. Jest to nawiązanie zarówno do długiej tradycji Nowosądeckiej Kolei, jak i do nowoczesności, którą dzisiaj Sądecka Kolej prezentuje. Jest to bowiem oparte na projekcie Impulsu, aktualnie produkowanego przez firmę Newag, będącą spadkobiercą

0: Składów naprawczych taboru kolejowego od lat funkcjonujących w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, rok sądeckich kolei. Dlaczego dziś? W dniu jutrzejszym odbędzie się sesja Rady Miasta i na tej sesji jednym z punktem tej sesji będzie uchwała dotycząca ogłoszenia roku 2026 rokiem nowosądeckich sądeckich kolejarzy. Uzasadnieniem tej uchwały będzie fakt, iż właśnie w roku 2026 przeżywamy okrągły jubileusz 150-lecia przyłączenia Nowego Sącza do linii Tarnowsko-Leluchowskiej, do uruchomienia kolei połączenia ówczesnego Nowego Sącza z ówczesnymi ziemiami Polski linią kolejową. Linia kolejowa, która nieprzerwanie funkcjonuje od 150 lat. Dodam, że w 1876 roku powstały zakłady będące protoplastą ZNTK-u, a później właśnie wspomnianego na początku NEWAG-u. Zakłady naprawcze taboru kolejowego, które działają w Nowym Sączu, również nieprzerwane od 150 lat i nieprzerwanie przez ten okres zatrudniają setki, a nawet tysiące osób pracujących w branży kolejowej. Nowy Sącz koleją stoi i Nowy Sącz swoje funkcjonowanie w ostatnich 150 latach miał mocno powiązane właśnie z tym środkiem lokomocji. Kto ma olej, idzie na kolej, jak to mówiło sławne powiedzenie kiedyś w Nowym Sączu. I chyba wracamy do tego powiedzenia, bo kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem komunikacji nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Należy docenić nie tylko wkład nowosądeckich pracowników zakładów kolejowych, nowosądeckich kolejarzy, rodzin związanych z tymi instytucjami. Mamy całe osiedle, które było dedykowane swego czasu dla kolejarzy, także Nowy Sącz jest miastem wyjątkowo mocno kolejarskim. Należy to uhonorować w sposób właściwy, w sposób zakreślony w kulturze sądeckiej. Dlatego są z nami przedstawiciele wszystkich podmiotów, którzy biorą udział w tym wydarzeniu, zainteresowanych rokiem kolei, ale także pasjonatów kolei, dlatego mamy tutaj w mundurze kolejarskim przedstawiciela, którego zaraz przedstawię. Szanowni Państwo, jest ze mną pan dyrektor Zenon Ćwik z zespołu szkół nr 4 w Nowym Sączu i Krzysztof Orczykowski żebym nie przekreślił nazwy, już Państwu powiem, bo to ważna instytucja, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, także witam serdecznie. Panowie też zaprezentują swoje pomysły na ten rok. Jest ze mną pani Małgorzata Głowska, reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Jest pani Joanna Iwańska z Nowosądeckiej Małej Galerii. Pani Milena Małecka-Rogal z Pałacu Młodzieży, pan Marek Rylewicz z Sądeckiej Biblioteki Publicznej, pan Jarosław Jakubowski, reprezentujący Biuro Prezydenta Rocznik Sądecki oraz z zespołu Świetlic Środowiskowych pani Małgorzata Kalczyńska. Będę prosił każdego z przedstawicieli tutaj obecnych o zaprezentowanie w zakresie działalności własnych instytucji pomysłów na rok kolei, bo tych pomysłów, jak Państwo widzicie, jest całe mnóstwo, więc trochę nam zajmie zaprezentowanie tych pomysłów, ale chcę, żeby mieszkańcy Nowego Sącza mieli pełne źródło informacji na temat tego, co się będzie działo w tym roku. Dodam tylko, że oprócz instytucji miejskich właśnie wymienionych, w rok kolejowy zaangażowanych będzie kilka innych instytucji. NEWAG, PKP PLK, Parafia Kolejowa z Nowego Sącza, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei oraz MKS Sandecja Nowy Sącz, znana przez lata jako Kolejowy Klub Sportowy. Te podmioty zostaną poproszone oficjalnie o udział w tych obchodach. Wstępne rozmowy już oczywiście z nimi były, są zainteresowane. Co do tematów, które zostaną zrealizowane z tymi podmiotami, będzie dedykowane jeszcze spotkanie z Państwem. A dzisiaj zaprezentujemy to, co Nowy Sącz przygotował specjalnie dla Państwa. I dlatego zaczniemy od nadania Technikum nr 4 imienia Sądeckich Kolejarzy. Bardzo proszę o prezentację.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Orczykowski, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół

0: numer 4. Tak pan prezydent wcześniej wymienił, na jutrzejszej sesji Rady Miasta zostanie przegłosowany wniosek o nadanie imienia techniku numer 4 w Nowym Sączu Sądeckich Kolejarzy. Chciałbym również podkreślić to, że inicjatywa nadania imienia jest przede wszystkim od samorządu uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców naszej szkoły i dorastała przez dłuższy czas w wspólnocie naszej szkoły. Przechodząc dalej, będziemy mieli przyjemność ogłosić uroczystość nadania imienia dnia 27 listopada 2026 roku. Wtedy planowane są wszystkie szczegółowe obchody naszych świąt, a wydarzenia, które będą nawiązywały do tego święta, będą opiewały na wmurowanie tablicy pamiątkowej zorganizowanej na naszej szkole w hołdzie pokoleniom kolejarzy oraz upamiętnienia 150-lecia kolei w Nowym Sączu. Również jako przedstawiciel Nowosądzkiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei chciałbym ogłosić, że nasza szkoła stara się o zorganizowanie pociągu retro na trasie Nowy Sącz-Muszyna dla uczniów Technikum Kolejowego, żebyśmy mogli również zderzyć się z tą historią kolei, jaka występowała tutaj na regionie Sądecczyzny. Również wspólnie z dyrekcją i nauczycielami będziemy organizować międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki na sądeckich torach dla wszystkich szkół w Nowym Sączu oraz na sam koniec będziemy mieć spotkanie absolwentów z obecnymi nauczycielami oraz uczniami technikum numer 4 w kwestii porównania sobie czasów, które były i które są i które będą. Dlatego jest to naprawdę fajne wydarzenie i na pewno będziemy mogli dużo z niego wynieść, jeśli chodzi o społeczność uczniowską.
1: Szanowni Państwo, Miejski Ośrodek Kultury również przygotował szereg propozycji na ten rok, w którym będziemy czcić Rok Sądeckich Kolejarzy. Pierwszym wydarzeniem będzie to spotkanie muzyczno-taneczne na peronie kultury, które odbędzie się 27 maja. Będzie ono skierowane do młodych twórców, młodzieży oraz dzieci i w tym czasie będą prezentować swoje taneczno-muzyczne występy. Następnym wydarzeniem będzie konkurs plastyczny Świat oczami dziecka w tytule Pociąg moich marzeń. Jest to trzecia edycja konkursu organizowanego przez MOK, w którym dzieciaki będą mogły zaprezentować swoją wizję pociągu marzeń. Będzie to wydarzenie na 29 maja, a zwieńczeniem okaże się wystawa prezentowana w Miejskim Ośrodku Kultury we foyer. Następnym wydarzeniem będzie kawiarenka wspomnień kolejarskich w MOK 19 czerwca oraz 13 listopada. Kawiarenka będzie służyła cyklem spotkań z emerytowanymi kolejarzami oraz osobami związanymi z koleją. Będą opowiadać o historiach, anegdotach wspomnień związanych z pracą na kolei. Prezentowane będą również archiwalne fotografie oraz inne atrybuty związane z tym wydarzeniem. 19 czerwca również planujemy wernisaż wystaw fotograficznej Kolejarskie Wspomnienia Teatralne. Będzie to

0: budową całej scenografii na Płycie Rynku. Następnym działaniem będzie, zaplanowaliśmy na 18 sierpnia w okazji 150. rocznicy wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza mszę świętą wraz z koncertem na żywo na dworcu PKP. No i wieńczącym wydarzeniem będzie kolejowa potańcówka w stylu retro z okazji Dnia Kolejarza, planowana na 21 listopada tutaj w obecnym Miejskim Ośrodku Kultury. Będzie ona stylizowana w stylu lat 50., 60. i 70. Mamy nadzieję, że goście, którzy tutaj przybędą, będą chcieli uczestniczyć i będziemy ich zachęcać do stylizacji właśnie w tym klimacie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani dyrektor galerii.
2: Nowosądecka Mała Galeria z ogromną radością włącza się w obchody Roku Sądeckich Kolejarzy. Przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty. Jedne warsztaty będą skierowane dla dzieci i młodzieży, drugie warsztaty będą skierowane dla osób dorosłych. Na lipiec przewidzieliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci. Jeżeli pogoda pozwoli, będą to warsztaty plenerowe. Natomiast czerwiec, lipiec, sierpień w ramach wieczornego malowania cyklu zajęć będą to warsztaty dla dorosłych. I zwieńczeniem tych prac, tych zajęć będzie zorganizowanie 13 sierpnia w wernisażu w piwnicach Nowosądeckiej Małej Galerii, gdzie zostaną zaprezentowane te prace. I również na ten dzień, 13 sierpnia, zaplanowaliśmy wernisaż fotografii, które będzie miało miejsce w głównym budynku, w głównych sali Nowosądeckiej Małej Galerii.
3: Drodzy Państwo, witam serdecznie. Pałac Młodzieży przeważnie kojarzony jest z dziećmi i tak to też bywa, że nasze działania są do nich skierowane, jak i do młodzieży, ale myślę, że akurat oferta związana z Rokiem Kolejarzy będzie również miłą ofertą dla szerszego grona mieszkańców Nowego Sącza. Zaczynamy od takich działań zupełnie naszych wewnętrznych. Marzec, listopad to podcasty z naszą grupą dziennikarską na temat Kobiety na kolej. Taka intrygująca nazwa, ale chcemy przez to podkreślić rolę kobiet w tej takiej branży, która może kojarzy się mimo wszystko bardziej z mężczyznami, a okazuje się, że wiele kobiet przez wiele stuleci było z tą właśnie koleją związanych. O tym chcemy opowiedzieć w naszych podcastach. Następnie warsztaty, konkursy plastyczne, które toczą się w zasadzie od maja do czerwca, to pociąg wyobraźni, ale taki bardziej w grafice związanej z wagonami, mapami, biletami, a więc takie gadżety czy przedmioty związane z koleją, nietypowe rysunki. Walizka pełna marzeń to kolejny konkurs plastyczny, myślę, ciekawy na wykonanie walizki retro, która będzie potem zaprezentowana między innymi w trakcie naszego spektaklu, o którym za chwilę. I wreszcie projekt Lokomotywy 3D, Lokomotywy Historycznej, i tu zwieńczenie tego konkursu 1 czerwca, bowiem 1 czerwca jest duże działanie plenerowe, które zresztą Pałac Młodzieży będzie prowadził nie sam, ale z pozostałymi instytucjami kultury w Nowym Sączu. Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim pod hasłem kolej, kolejarze, pociągi. Więc przybliżamy najmłodszym mieszkańcom te zagadnienia. Bardzo taką spektakularną rzeczą w czasie tego Dnia Dziecka będzie żywy pociąg, bicie rekordu Guinnessa w żywych wagonikach. Tu już serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście to będzie poprzedzone naszym regulaminem, który wyślemy do przedszkoli i szkół nowosądeckich. Tam dokładnie wyjaśnimy, na jakiej zasadzie zaprosimy Państwa do tego bicia rekordu. Potem dzień najważniejszy chyba dla pałacu i najbardziej spektakularne takie działania, 9 sierpnia. Modernizacja ulicy Piastowskiej, upiększenie tej ulicy i przeznaczenie jej dla dzieci. Bardzo dziękuję za zaakceptowanie przez pana prezydenta tego pomysłu. Myślę, że on będzie służył przez wiele, wiele lat. Akurat w tym roku przekształcimy naszą uliczkę w stację Pałac. Tam będą rzeczywiście, myślę, że to będzie miła niespodzianka przy otwarciu 9 sierpnia, ale powiem tylko, że będą instalacje przypominające dworzec kolejowy, przypominający peron kolejowy. Tam dzieci będą mogły przez wiele miesięcy poznawać właśnie tajniki związane z koleją, a cała ulica zrobi się kolorowa i bardzo dziecięca, ale to niespodzianka. 9, tak jak mówię, otwarcie, wtedy też zapraszamy do działań bibliotekę, która będzie tam prezentować swoje różne działania związane z koleją, a my zapraszamy

0: zapraszamy jeszcze wszystkich w tym dniu, bo 9 sierpnia to taki dzień rodzin i dzieci. Na Rynku Sądeckim będziemy spektakl prezentować dla dzieci Wesoły Pociąg, a wcześniej będziemy muzyką, piosenką i tańcem też opowiadać, kochani, o kolei. O 18 będzie z kolei spektakl i jego premiera. To takie dwa najbardziej najważniejsze rzeczy. Natomiast jeszcze wciąż mamy przed sobą starą kolonię greko, taką terenową z, razem z Wydziałem Kultury, która będzie opowiadała o miejscach związanych w Nowym Sączu z koleją. Myślę, że będzie cieszyła się no, też dużym powodzeniem. I jeszcze wernisaż końcowy, wernisaż już, który będzie wynikiem takiego jak gdyby warsztatów plastycznych Pociągiem Doliną Popradu. To już zaplanowane na wrzesień, październik działanie. Być może, że to będzie wtedy pokazana nie tylko kolej, ale także piękna polska jesień. To te działania Pałac Młodzieży serdecznie Państwa zaprasza. Tak jak powiedziałam, dzieci i młodzież do działania, Państwa do odbioru tych rzeczy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzień dobry, Sądecka Biblioteka Publiczna również włącza się oczywiście w działania. 4 lata temu zainicjowaliśmy akcję Kolej na Książkę, Książka na Kolej. To wspaniale się wpisuje właśnie w ten rok i z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji dla wszystkich.

0: działania Państwa do odbioru tych rzeczy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzień dobry, Sądecka Biblioteka Publiczna również włącza się oczywiście w działania. 4 lata temu zainicjowaliśmy akcję Kolej na książkę, książka na kolej. To wspaniale się wpisuje właśnie w ten rok i z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji dla wszystkich.

0: Następne działania to pociąg pełen opowieści i tutaj nasi najmłodsi czytelnicy dowiedzą się o historii kolei, jak zapoczątkowała się kolej i jak się rozwijała, w jakim tempie. Również przygotowaliśmy następne akcje, to kolej dużych prędkości, oddział dla dzieci i młodzieży i dział zbiorów regionalnych zabytkowych zaprasza na lekcje biblioteczne, gdzie będzie można obejrzeć wszystkie dokumenty związane właśnie z historią kolei w Nowym Sączu. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Zespół Świeci Środowiskowy w Nowym Sączu. Oczywiście też włączamy się do szczytnej akcji i już dzieci zaczynają tworzyć wagoniki. Chcemy wpisać się w karty Księgi Guinnessa i stworzymy najdłuższy pociąg wykonany z papieru, z kolorowego papieru w jesienią. Oprócz tego mamy niespodziankę dla mieszkańców. Ubieramy naszego kolejarza, na pewno znany Państwu kolejarz, który idzie do pracy, jest obok dworca PKP. Nasze dzieci ze świetlicy związanej z historią kolejarzy, czyli świetlice przydworcowe, uszyją różne stroje dla naszego kolejarza, tak żeby nie zmarzł jesienią czy zimą. Także oczywiście nasze dzieci będą wdrażane w różne warsztaty, spotkania związane z tematyką kolejarzy. Także zapraszam serdecznie do obserwowania też naszych działań. Dziękuję.
2: Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, redakcja rocznika sądeckiego, jedynego naukowego czasopisma historycznego w naszym regionie, z dumą włącza się w obchody Roku Sądeckich Kolejarzy i będziemy starali się nie tylko zaprezentować pewne kwestie naukowo, ale również tak, by trafiać z historią pod strzechy. No chciałoby się powiedzieć, kolej na historię. Przygotujemy w tym roku przede wszystkim 54. tom rocznika sądeckiego, który, nie będę zdradzał szczegółów, ale oczywiście będzie kolejowy i tutaj pochylimy się nad dziejami warsztatów kolejowych, nad dziejami pojazdów, historią umundurowania i tak dalej. Będzie to bardzo ciekawy numer, chociażby z tego względu, że zajmiemy się historycznymi czasopismami kolejarskimi i spróbujemy przybliżyć te realia, które przez 150 lat towarzyszyły sądeczanom nie tylko. Planowane wydanie to wrzesień 2026 roku, natomiast dwa miesiące później będziemy chcieli w ręce sądeczan oddać zarys historii kolei sądeckiej. Zobaczymy, jak będzie ostatecznie wyglądała ta publikacja w kształcie naukowym czy popularno-naukowym. Mamy już pewien zarys i chcielibyśmy, aby to zostało po prostu, Szanowni Państwo, dla potomnych nie tylko w bibliotekach, ale w prywatnych biblioteczkach naszych mieszkańców. Natomiast ważnym też jest to, by trafiać z wiedzą do młodzieży, dlatego poprzez inicjatywę pana prezydenta ruszymy w tym roku z corocznym konkursem historycznym, który będzie skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale w związku z tym, że będzie to pierwsza tegoroczna edycja, ona oczywiście będzie miała sznyt kolejowy, kolejarski i będziemy mogli tutaj nie tylko sprawdzić uczniów z wiedzy ogólnej na temat historii Nowego Sącza, ale przede wszystkim odnośnie tych aspektów kolejarskich, bo przecież Nowy Sącz przez 150 lat koleją stał i koleją stoi. W czerwcu tegoż roku będziemy organizować konferencję naukową przy współpracy z Akademią Nauk Stosowanych, która również pozwoli nam nie tylko zaprezentować te elementy historii kolei na ziemi sądeckiej, ale przede wszystkim pokazać, jak nasze miasto zmieniło się choćby urbanistycznie i gospodarczo na przestrzeni 150 lat dzięki temu, że zostaliśmy przyłączeni do sieci kolejowej i powstały warsztaty, osiedla, dworzec, etc. Szanowni Państwo, oczywiście włączymy się w pozostałe działania, które zostały tutaj zaprezentowane i zaprezentowane będą. No i oczywiście będziemy chcieli, żeby ta historia trafiała do wszystkich, nie tylko w sposób publikacji naukowych czy popularno-naukowych, ale redakcja będzie realizowała przez cały rok materiały dokumentalne, głównie w postaci krótkich rolek internetowych, aby tę historię popularyzować. Bardzo dziękuję.
3: Szanowni Państwo, Wydział Kultury i Sportu, oprócz koordynacji tych wszystkich działań jednostek, które zostały tutaj świetnie zaprezentowane i sami Państwo widzicie, że ogrom różnych inicjatyw jest tak wielki, że będzie przygotowana specjalna

0: strona, podstrona, gdzie spis treści tych wszystkich wydarzeń Państwo będziecie mieć, bo rzeczywiście można się w natłoku tych fantastycznych wydarzeń pogubić. Takim uzupełnieniem będzie instalacja muralu w Nowym Sączu. Może nie zdradzę lokalizacji, może przy okazji będzie jakiś koncert, konkurs, kto pierwszy znajdzie tą lokalizację tego muralu, który będzie poświęcony właśnie roku kolei i wszystkiemu temu, co się będzie działo, jak również bardzo ciekawa instalacja, która też zostanie z nami na dłużej, galeria na Wąskiej, też Państwo obserwujcie, bo ona też będzie w tym roku dedykowana i poświęcona właśnie temu fantastycznemu wydarzeniu. Także ja ze swojej strony dziękuję i zapraszam do obserwowania i śledzenia tych wszystkich wydarzeń, które są dla Państwa przygotowane.
1: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Coraz bliżej rozbudowy pierwszego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Władze miasta podpisały projekt zagospodarowania terenu i projekt budowy nowego budynku. Zmiany są konieczne, mówi Jacek Tomasik, dyrektor pierwszego ELO w Nowym Sączu.
2: Bardzo się cieszę z takiego dużego zainteresowania medialnego sprawą mojej szkoły, dlatego że ta szkoła wymaga zmian, również tych zmian infrastrukturalnych i poczyniliśmy takie działania właśnie w tym kierunku. Udało nam się zainteresować władze Nowego Sącza i pracowaliśmy wspólnie nad tą koncepcją dotyczącą zmiany funkcjonowania mojej szkoły w kierunku stworzenia takiego systemu, w którym można myśleć o wprowadzeniu jednozmianowości w jakiejś bliższej perspektywie. Przede wszystkim jako szkoła, jako dyrektor tej szkoły zarządzam kilkoma budynkami, bo jesteśmy tutaj, odbywamy tą rozmowę w budynku historycznym z końca XIX wieku. Obok mamy dobudowany pawilon z roku 93. Na ulicy Długosza znajduje się bursa dawna imienia Tadeusza Kościuszki, czyli internat szkoły również naszej, i mamy też taki budynek dawny gospodarczy z lat 70. zwany popularnie filią lub gimnazjum, ponieważ tam od roku 1999 właśnie to gimnazjum funkcjonowało, aż do czasu wielkiej reformy, która te gimnazja zlikwidowała, w to miejsce wprowadzono szkoły podstawowe. Więc nadarzyło się teraz taka okazja, żeby zaadoptować miejsce na potrzeby szkoły, która jest szkołą z ambicjami, jest to szkoła z tradycjami, i profil naszych absolwentów to są uczniowie, którzy marzą o studiach na najlepszych polskich i zagranicznych uniwersytetach, uczelniach wyższych. Jako nowy dyrektor, czy młody stażem dyrektor, przystępując do konkursu, zastanawiałem się, jak ta szkoła ma funkcjonować w ciągu najbliższych 5 lat. Doszedłem do takiego wniosku, że utrzymywanie jednego z budynków, który jest niedostosowany w ogóle do potrzeb edukacji, w którym panuje ciasnota, w którym te warunki bezpieczeństwa nie do końca są spełniane, w którym mamy do czynienia też z poważnymi problemami, ponieważ jest to budynek energochłonny. Jest również kwestia złego stanu technicznego tego budynku, zagrzybienie, inne problemy. No, zewnętrznie ten budynek też nie wygląda okazale. To jest właśnie ten budynek, który tutaj graniczy tutaj z ulicą Matejki. I teraz rozważając wiele wariantów, jeden taki, no to, że w dalszym ciągu te środki są kierowane na jakieś doraźne przeróbki, doraźne remonty. Drugi wariant taki, że stawiamy sobie pewne wyzwania na miarę XXI wieku i stwarzamy komfort zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Po trzecie też możemy być dumni jako mieszkańcy Nowego Sącza, że wreszcie mamy jakąś nowoczesną inwestycję. Chyba nie tak dawno jakiś człowiek z zewnątrz, jakiś youtuber, bardzo wulgarnie obśmiał też miasto Nowy Sącz, więc myślę, że w tym momencie mielibyśmy też dobry przyczynek do tego, żeby pokazać, że właśnie stać nas na realizację tego typu wyzwań, i taki budynek powinien się pojawić w naszym mieście.
3: Łączony ze szkołą, z obecnym budynkiem?
2: Tak, ten budynek jest właśnie zaplanowany w taki sposób, że on będzie też, jeśli chodzi o ilość kondygnacji, nawiązywał do budynku tego historycznego. W zasadzie projekt, który przygotował Wydział Inwestycji, architekt, który tutaj był na wizji lokalnej, który współpracował ze mną, bardzo ładnie zaplanował takie przejście z tradycji na nowoczesność, bo ten budynek jest dwukondygnacyjny, będzie oczywiście

0: całe zaplecze dla osób niepełnosprawnych, będzie winda, będą też sale lekcyjne zaprojektowane w taki nowoczesny sposób, zaaranżowane w taki sposób, żeby te lekcje po prostu były nie udręką dla nauczycieli i dla uczniów, tylko żeby one się odbywały w warunkach cywilizowanych. No i też nawet te obrysy okien, można powiedzieć, ten projekt jest zaczerpnięty właśnie ze starego budynku, więc to jest taka forma, która mnie osobiście odpowiada i nad tym też pracowaliśmy, żeby to było połączenie tej nowoczesności z tradycją. Ta metoda Aleksandra Wielkiego, tak? Jest wielki problem, próbujemy rozsupłać coś, co jest nierozwiązywalne, w związku z powyższym trzeba to przeciąć, tak? Czyli ten węzeł gordyjski pod tytułem budynek o nazwie Pieszczotliwej Filia przechodzi do historii. W tym miejscu mamy działkę, która nadaje się do postawienia nowej konstrukcji i ta nowa konstrukcja spełnia już te nasze potrzeby edukacyjne. Jest połączona z innymi budynkami szkoły, czyli pawilonem o nazwie N oraz z budynkiem historycznym. No tutaj wszystkich szczegółów nie będę zdradzał, ale te sale są rozplanowane na parterze, na pierwszym piętrze, jeszcze na drugim piętrze mamy taką salę specjalistyczną. W momencie, kiedy już, że tak powiem, rozpoczniemy prace inwestycyjne, oczywiście te informacje zostaną Państwu przekazane.
1: A jeżeli uda się, co to szkole by dało, wybudowanie tego nowego skrzydła?
0: Oprócz takiej zmiany o charakterze jakościowym, gdzie pojawia się obiekt nowoczesny, wyposażony w sposób taki, jaki jest zgodny ze standardem edukacyjnym w XXI wieku, nie tylko w Polsce, ale w innych również krajach Unii Europejskiej, no to przede wszystkim dla mnie najważniejszy cel – przejście na jednozmianowość. Zakładając, że edukacja to też rodzaj ciężkiej pracy, w klasie pierwszej, klasie drugiej, klasie trzeciej, klasie czwartej, przed maturą, szczególnie wszyscy myślą o swojej przyszłości, o studiach, o dalszej drodze życia, to w tym momencie ta jednozmianowość stwarza komfort

pierwszej, klasie drugiej, klasie trzeciej, klasie czwartej, przed maturą szczególnie wszyscy myślą o swojej przyszłości, o studiach, o dalszej drodze życia, to w tym momencie ta jednozmianowość stwarza komfort w drodze życia.

0: będzie racjonalny dla naszej placówki. Fakt drugi to jest taki, że zabiegałem od samego początku i spotkałem się z bardzo przychylnym stanowiskiem prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hansla, który zainteresował się również tym problemem i muszę powiedzieć, że tutaj znaleźliśmy wspólny język i te działania zostały podjęte. Fakt trzeci to jest, przygotowałem koncepcję, którą skierowałem do prezydenta miasta Nowego Sącza. Fakt czwarty to są konsultacje, które prowadziliśmy z Wydziałem Inwestycji, bo jako dyrektor mam dwóch przełożonych, jednym z nich to jest właśnie organ prowadzący, czyli miasto Nowy Sącz i podległe mu agendy, czyli Wydział Inwestycji. Tutaj uzgadnialiśmy z architektem szczegóły dotyczące planowania, rozmieszczenia, rozrysowania tego całego budynku, przeznaczenie tego budynku, jakieś materiały i tak faza wizualizacyjna, która została później opublikowana przez prezydenta miasta Nowego Sącza na tutaj tym kanale informacyjnym, którym prezydent dysponował. Rozumiem, że ta informacja już gdzieś tam dotarła do opinii publicznej. To jest zielone światło dla tej inwestycji, czyli mamy pomysł, przeszliśmy do fazy projektowej, teraz rozumiem, że władze Nowego Sącza podejmują wyzwanie finansowe dotyczące tej inwestycji. To już jest pytanie do włodarzy miasta Nowego Sącza. Ja jako dyrektor, który wykonuje zadania powierzone mi przez organ prowadzący, jestem tutaj do dyspozycji. Mamy stały kontakt z panem prezydentem. Pan prezydent przedstawił też taką wizję funkcjonowania szkoły i tych działań inwestycyjnych na spotkaniu z Radą Pedagogiczną i tutaj rozumiem, że no słowo się rzekło. Także tutaj teraz czekamy na działania inwestycyjne i liczę tutaj i apeluję o współpracę wszystkich tych, którzy mogą się przyczynić do tego, żeby ta inwestycja powstała. Mam na myśli tutaj współpracę z Radą Miasta Nowego Sącza, mam na myśli tutaj współpracę z Urzędem Miasta Nowego Sącza, mam na myśli także współpracę ze środowiskiem edukacyjnym, ponieważ edukacja jest ważna dla naszego regionu. Sądeckie szkoły mają bardzo dobre wyniki, zajmują bardzo wysokie miejsca w rankingach i muszę powiedzieć, że ja też kibicowałem dyrektorom z innych szkół sądeckich, którzy przechodzili właśnie tą fazę rozbudowy, remontów, jakichś ulepszeń. No i cierpliwie czekałem na swoje miejsce w tej kolejce i dlatego też liczę, że teraz społeczność drugiego liceum, społeczność zespołu szkół elektryczno-mechanicznych, społeczność zespołu szkół ekonomicznych, społeczność co najmniej chyba trzech szkół podstawowych też będzie kibicować, żeby tutaj na ulicy Długosza, na ulicy Matejki też taka inwestycja powstała, z której po prostu będziemy dumni jako sądeczanie, jako tutaj przedstawiciele tego środowiska edukacyjnego, że te nasze marzenia udało się zrealizować przy właśnie takim poparciu, wsparciu zarówno ze strony decydentów, jak i absolwentów, uczniów, rodziców, no i generalnie także przedstawicieli środowiska edukacyjnego.
1: Mówił Jacek Tomasik, dyrektor pierwszego LO w Nowym Sączu. Nie tylko książki, ale też gry planszowe można wypożyczać w Nowym Sączu. Taka wypożyczalnia działa w bibliotece pedagogicznej. Do wyboru jest kilkaset różnych gier, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych, mówi Alina Marek, dyrektor biblioteki.
2: Biblioteka pedagogiczna to wszystko, co służy rozwojowi naszych czytelników, tych obecnych i tych przyszłych, między innymi gry planszowe. Obecnie na półkach do Państwa dyspozycji ponad 500 gier planszowych, które mogą Państwo wypożyczyć do domu.
3: Dodajmy 500 tylko tutaj w Nowym Sączu, bo w filiach pewno więcej.
2: Tak, drugie 500 w filiach w Rabce, w Nowym Targu, w Zakopanem, w Myszanie Dolnej, w Limanowej i w Gorlicach, czyli w naszych 6 filiach.
3: Jeżeli chodzi o tematykę tych gier, to gry edukacyjne, przygodowe, jak to wygląda?
2: Gry edukacyjne, piękne słowo, przygodowe, jeszcze piękniejsze, gry rozrywkowe, gry dla dzieci, dla młodzieży, dla całych rodzin oraz na wydzielonych półkach gry dla dorosłych. Bardzo chętnie są wypożyczane, ponieważ pracownicy biblioteki z dużą uważnością szukają tych gier. Szukają gier, które mają rozbudowaną fabułę i to są gry dla młodzieży. Szukają gier i kupujemy gry rekomendowane dla dzieci z rozbudowanymi elementami graficznymi, z

0: elementami towarzyszącymi, książeczki dodatkowe, pionki. Kupujemy gry rodzinne, sporo gier karcianych tak zwanych. Mogą Państwo usiąść z rodziną przy herbacie, przy kawie, losują Państwo karty i zadają Państwo sobie nawzajem pytania z tych kart. Jakim zwierzęciem chciałbyś być? Albo gdybyś mógł zmienić imię, to jakie byłoby to imię i dlaczego? Albo kto jest Twoim autorytetem? Bardzo głębokie, czasem dziwne pytania, których zwykle sobie nie zadajemy, a korzystanie z tych gier pomaga nam przełamać lody, pomaga nam lepiej się poznać po prostu.
1: Sporo tych nowości, ostatnio na półkach pojawiły się kolejne nowości, tak?
2: Tak, książki, gry, które kupiliśmy ostatnio, są z rekomendacji naszych czytelników. Pani zaproponowała, mamy taką grę Rok w lesie, to jest gra przestrzenna na spostrzegawczość, nie tylko dla najmłodszych, ale do tej gry dokupiliśmy również książki, bo książeczki są pięknie wydane, też z ilustracjami, podobnie jak Rok w lesie. One mogą służyć nie tylko do tego, żeby pogłębiać informacje o tych zwierzętach, ale również samodzielnie czytać, bo są w pięknej szacie graficznej, mają dużą czcionkę i te książki dokupiliśmy. Oczywiście niektóre są już w czytaniu, bo nasi czytelnicy już je wzięli. Oprócz tego mamy taką piękną grę, na przykład grę W krainie baśni, gdzie można odwiedzić krainę baśni losując poszczególny element. Szukamy karty i na pięknej, planszowej, baśniowej krainie szukamy tych elementów. Gra uczy spostrzegawczości, ćwiczy koncentrację, rozwija uwagę, ćwiczy refleks, rozwija tą percepcję wzrokową i słownictwo. I tak jak mówiliśmy, mamy bardzo dużo gier z tymi rozbudowanymi elementami, ale jeżeli Państwo macie jedno dziecko, które chcecie zająć, zapraszamy również do naszej biblioteki, ponieważ mamy gry smarty, gdzie każda gra, a mamy bardzo dużo tych gier, każda gra ma książeczkę z poszczególnymi stopniami trudności i prowadząc dziecko uczymy je koncentracji, logicznego myślenia, rozwijamy uważność, także zapraszamy serdecznie, nawet dla pojedynczej osoby, dla pojedynczego dziecka znajdziemy grę.
1: Czyli gra to nie tylko zabawa, ale też nauka.
2: Tak, przede wszystkim gry uczą, bawią. A najważniejsze dla mnie to rozwijają takie relacje. To są teraz bardzo ważne zagadnienia, ale uczą również, kształtują nasz charakter. Uczą cierpliwości, rozwijania tych poszczególnych elementów, rozwijają charakter przez to, że nawet uczą nas pokonywać poszczególne trudności, dążyć do celu, ale i liczyć się czasem z przegraną, z porażką.
1: Chyba to najciekawsze to, że bez negatywnych emocji, tylko zabawa,
2: fajne spędzenie czasu. W relacji, bardzo dużo. Te gry, o grach możemy mówić w nieskończoność, ale naprawdę rozwijają bardzo dużo umiejętności, nie tylko pamięć, myślenie, ale i umiejętności językowe, matematyczne, myślenie strategiczne, logiczne i wszystkie takie te gry mamy, które spełniają te wszystkie walory, mają te walory.
1: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że te ostatnie pozycje jakby zamówili sobie czytelnicy. Czy tak. To znaczy, że można Wam podpowiedzieć?
2: Można podpowiedzieć, można to zaproponować. Mamy taką specjalną skrzyneczkę, zaproponuj książkę, no ale i zaproponuj grę. Możemy to przez nasz system komputerowy zaproponować, jeżeli czytelnicy mają swoje konto w systemie OPAK, mogą zaproponować konkretną książkę, mogą zaproponować nam w naszej rozmowie bezpośredniej tu na stanowisku dyżurującego bibliotekarza. Możliwości jest dużo.
1: I warto skorzystać.
2: Tak, zapraszamy serdecznie.
3: Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 61. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym magazynie lokalnym. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami. Przypominam, że informacje na bieżąco możecie śledzić na sk.pl.
4: SK2. Magazyn lokalny.
3: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Kolejną nową karetkę kupiło sądeckie pogotowie ratunkowe, tym razem dla podstacji w Łososinie Dolnej. Samochód zastąpił stary i mocno już wysłużony pojazd, który tam stacjonował. Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba i szef sądeckiego pogotowia Andrzej.

0: I Bodziany.
1: Powiat dołożył do tego 100 tysięcy, resztę pozostałe środki to są środki pogotowia ratunkowego. Mamy w sumie 9 podstacji, 10 jest główna w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że jeszcze się nam uda rozszerzyć o tą 11, o której tyle jest zapytań różnych, natomiast trwają rozmowy. Zobaczymy, jak będzie po spotkaniu z panem prezydentem, bo już deklarował pewną pomoc, więc jakby się udało doprowadzić, to będziemy mieć 11 podstację, którą będziemy rozbudowywać też dla miasta Nowego Sącza. Jesteśmy teraz w Ososinie, to jest druga podstacja, jeżeli mówimy o zespołach jednej karetki, pod względem ilości wyjazdów. Za zeszły rok było to 1446 wyjazdów dokładnie, więc bardzo się cieszę, że tutaj trafia nowy samochód. Samochód, który tutaj był wcześniej, ma już przejechane niespełna 200 tysięcy kilometrów, więc też już swoje przeżył. Każda karetka w tej chwili, którą kupujemy, to staramy się, żeby miała napędy 4x4, bo teren u nas jest jaki jest, więc tutaj też jest. Także mam nadzieję, że będzie służyła i zmniejszy to czas oczekiwania naszych pacjentów. Kolejną też planujemy, mamy też zaplanowane na przyszłość. Mówimy tutaj o Piwnicznej, mówimy tutaj o Krynicy, bo tam jeszcze też zwiększamy, więc jak gdyby cały czas jesteśmy na takim etapie, jakby to powiedzieć, unowocześniania i zmieniania floty, bo to jest najistotniejsze w tej chwili narzędzie dla naszych ratowników, żeby na czas dojechać.
2: Ambulans sanitarny z napędem 4x4 marki Mercedes. Rok produkcji 2026, wartość tego pojazdu to 620 tysięcy brutto, w tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspólnie z Radą Powiatu przekazał dotację w kwocie 100 tysięcy złotych. Samochód, który oprócz standardowego wyposażenia, które kosztuje, jak wspomniałem, 620 tysięcy złotych, wymaga jeszcze doposażenia w urządzenia, które znajdują się w każdym ambulansie. To jest respirator, to jest defibrylator, to są ssaki, to jest wiele urządzeń, które łącznie kosztować też będzie około 250 tysięcy, więc pełne wyposażenie ambulansu gdzieś domyka się w kwocie 900 tysięcy złotych. Tak, podstacja w Ososinie jest jedną z kluczowych naszych podstacji. W ramach wszystkich podstacji, w których funkcjonują zespoły ratownictwa medycznego w liczbie jednoosobowej, podstacja ta jest druga pod kątem ilości udzielanych świadczeń w danym roku. W roku 2025 roku Zespół Ratownictwa Medycznego z Ososiny Dolnej udzieliło około 1500 pomocy osobom poszkodowanym, więc po Grybowie jest to druga co do wielkości podstacja. Poza tymi oczywiście większymi, Nowy Sącz, Krynica i Stary Sącz, gdzie tych zespołów mamy od 2 do 5. Nie, cały czas, panie redaktorze, inwestujemy w sprzęt. I także w tym roku, w trzecim kwartale, zamierzamy zakupić kolejny taki ambulans, tak aby sukcesywnie tą flotę samochodową odświeżać. Tak? Warto wspomnieć, że ten ambulans, który funkcjonuje w Ososinie Dolnej od 2021 roku, ma przejechane do dzisiaj 198 tysięcy kilometrów, więc jest to spora ilość przejechanych kilometrów nie tylko na terenie powiatu nowosądeckiego, ale wiele świadczeń udzielonych przez ten zespół dotyczy powiatu tarnowskiego i powiatu limanowskiego. Kluczowym elementem jest zmiana organizacji ruchu na ulicy Śniadeckich. Każda dodatkowa stacja, która będzie uruchamiana na terenie Nowego Sącza, w 100% nie rozwiąże problemów, jakie mieliśmy w styczniu. Ona częściowo pomoże odciążyć zespoły ratownictwa, które funkcjonują na ulicy Śniadeckich, ale jeśli dalej będą problemy z korkami, z organizacją ruchu, to dojdzie do sytuacji, jaka miała miejsce w styczniu bieżącego roku. Ulica Głowackiego jest miejscem dobrym, tak? Bo to jest praktycznie też wylotówka zaraz do obwodnicy i możemy odciążyć tutaj centrum miasta Nowego Sącza, a jednocześnie być też wsparciem chociażby dla gminy Chełmiec w zakresie obsługi jej przez zespoły ratownictwa z Nowego Sącza czy z Ososiny Dolnej. Ta podstacja działałaby na terenie miasta Nowego Sącza. Planujemy tam na pewno jeden 24-godzinny zespół ratownictwa medycznego, ale do czasu, kiedy te kwestie wszystkie formalne nie zostaną uzgodnione, to dzisiaj trudno jest mi wyrokować, jaka będzie dalsza decyzja. Ja posiadam wiedzę, że ta podstacja, ten teren ma być użyczony przez miasto Nowy Sącz na 3 lata z możliwością przedłużenia do 10 lat, co z mojego punktu widzenia jest nieakceptowalne, bo trudno sobie wyobrazić, aby inwestor ponosił nakłady finansowe na taką podstację, nie mając gwarancji później zwrotu tych poniesionych nakładów. Oczywiście można to sformalizować w formie aktu notarialnego, umowy, ale zazwyczaj

0: Przekazuje się działki w formie darowizny i wtedy ten czy inny inwestor może spokojnie inwestować w budowę podstacji na terenie miasta Nowego Sącza. No tak, odnosząc się do tej propozycji co do ulicy Witosa i tą, którą nam Urząd Miasta przekazał, no to na pewno ta stacja, ta propozycja lokalizacji jest znacznie lepsza. Nie mówię, że Witosa była złą lokalizacją, tylko kwestie dotyczące samej infrastruktury znajdującej się na tej działki uniemożliwiają budowę tam podstacji.
1: Filip Danik, ratownik medyczny. Widać, że jeżeli chodzi o wyposażenie, wszystko jest dopasowane ergonomicznie. Dwa, że ten pojazd jest dużo bardziej podniesiony do góry i napęd na cztery koła, bo poprzedni również ma napęd na cztery koła, ale jest niższy. Ten pojazd jest podwyższony, więc pozwala nam wjechać dalej, po prostu. To jest zmiana zdecydowanie na plus, no bo mówię, nim wjedziemy po prostu dalej. Siłą rzeczy, a tu jest obszar taki, że często gęsto drogi się kończą, jakieś przejechać przez jakiś brud czy cokolwiek, no to auto będzie dużo bardziej lepsze pod tym względem. Powiedzmy, tu jest główna droga przez Łososinę, ruszamy powiat w prawo, powiat w lewo, wszystko wiejskie, okolice, lasy i tam już się drogi kończą, zwykle. Bite, tudzież często gęsto jakieś wypadki w polach, w lesie, no to siłą rzeczy trzeba dojechać jak najbliżej. Sprzętowo w Sądeckim Pogotowiu już od dawna nie narzekamy, bo sprzęt jest z najwyższej półki. Sprzęt będzie przekładany po prostu z tamtej starej karetki, bo to jest wszystko w miarę nowe, ale no, na sprzęt też nie możemy narzekać. Tutaj się możemy na pewno poszczycić, że no, jeżeli chodzi o Małopolskę, to myślę, że
2: pewno ułatwi dojazdy w tych naszych trudnych terenach, tym bardziej, że jest ona z podniesionym podwoziem, z napędem 4x4, także dojazd na pewno jest o wiele łatwiejszy i prostszy w tych naszych trudnych warunkach terenowych. Natomiast no, też trzeba sobie jasno powiedzieć, że sama karetka nic by nie zdziałała bez ludzi, bez obsługi, która tutaj jest w tej podstacji. Jak mówiłem wcześniej, naprawdę słowa uznania i podziękowania dla całej załogi podstacji pogotowia ratunkowego tutaj w Łososinie Dolnej. Naprawdę są to sprawni ratownicy i fachowcy w tej dziedzinie, do której tutaj są przeznaczeni. Tych wyjazdów mają sporo, bo widać z urzędu gminy, że często ta karetka wyjeżdża, jak tutaj pan starosta powiedział, nie tylko gmina Łososina Dolna, nie tylko gmina Gródek nad Dunajcem, ale również gminy ościenne i ościenne powiaty. Także widać, że lokalizacja tego punktu, tej podstacji jest dobra. A żeby ta pomoc była niesiona sprawnie, skutecznie, to wiadomo, że musi być odpowiedni sprzęt. I tutaj też jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się czy dofinansowali zakup tej karetki pogotowia ratunkowego tutaj dla Łososiny Dolnej, a więc i Sądeckie Pogotowie Ratunkowe i Powiat Nowosądecki, Zarząd Rada Powiatu. Będzie to na pewno z korzyścią i ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łososina Dolna, ale nie tylko. Założenie przy budowaniu tego obiektu było takie, żeby to skrzydło właśnie tutaj, tu zlokalizować tak zwany zespół wyjazdowy ratowniczy, czyli miała być straż, miało być pogotowie i miała być policja, i tak też się stało. Najdłużej z wprowadzeniem tutaj, można powiedzieć, zeszło, jeśli chodzi o podstację pogotowia. Natomiast jak już się tutaj to pogotowie znalazło, to mają naprawdę godziwe warunki, bo wcześniej ta podstacja mieściła się w starym ośrodku zdrowia w Łososinie Dolnej. Garaż był w zwykłym blaszaku. Tutaj te warunki są naprawdę już godziwe dla tej załogi, która obsługuje tę podstację pogotowia ratunkowego w Łososinie Dolnej.
3: Mówił wójt Łososiny Dolnej Adam Wolak. To już kolejna nowa karetka, która trafiła do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. W grudniu podobny pojazd przekazano podstacji w Grybowie. To jest bardzo trudny czas dla leśników. Wszystko przez suszę i duże zagrożenie pożarowe. Niebezpiecznie jest w całym kraju, dlatego patroli i kontroli jest więcej, mówi Wojciech Kurzeja z Nadleśnictwa Nawojowa koło Nowego Sącza.
4: Zagrożenie pożarowe zawsze istnieje, nie tylko przy wilgotności ściowej 10%, przepraszam, ale też przy wyższych wilgotnościach, więc no, trzeba mieć cały czas rękę na pulsie. Dlatego też nasze służby terenowe, leśniczowie, podleśniczowie, straż leśna, będąc w terenie, no, cały czas monitoruje, czy aby gdzieś tam w jakichś zakątkach naszego lasu, no, nie powstaje zażywie ognia. Też apelujemy do turystów, jeżeli tylko coś zaobserwują, przemieszczając się szlakami turystycznymi, to żeby po prostu nas informowali o takich sytuacjach. Przede wszystkim nie rozpalać ognisk, zwłaszcza w takim okresie, nawet w tych miejscach do tego dozwolonych bym się jednak raczej był wstrzemięźliwy. Mamy wiatr, te iskry mogą gdzieś tam się ponieść w las i może dojść do takiej sytuacji, jaką mamy teraz na wschodniej ścianie, więc po prostu, no, unikałbym tego. Oczywiście palenie papierosów, rzucanie do

0: też może skończyć się no, dramatycznie. Sieć dróg w lesie jest potrzebna właśnie nie tylko do tego wwozu drewna, ale do przeciwdziałania powstawaniu, czy też jakby powiedziałbym likwidowaniu tych pożarów. Tak? Im większa sieć dróg, szlaków zrywkowych w terenie, tym szybsza możliwość dotarcia i zneutralizowania tego pnia w zarodku, że tak powiem. I tu mamy przykład, nie? Że im większa ta sieć szlaków, tym te jednostki straży pożarnej mogą się przemieszczać, odciąć ten ogień na poszczególnych tych odcinkach, no i zapobiec takiej sytuacji, że ten ogień będzie się gdzieś rozprzestrzeniał w jakieś rozleglejsze zakątki lasu. Tak, jeśli chodzi o tereny górskie, no Nadleśnictwo Nowe ma jedną z większych sieci dróg, jeśli chodzi o Nadleśnictwo Górskie, więc tak naprawdę oprócz tych dróg dolinowych, które są, każda jedna jest drogą poposz, to te drogi dolinowe łączone są też takimi klamrami, które łączą się z tymi drogami, również drogami żwirowymi. No i one są dostosowane do przejazdu ciężkich wozów strażackich. Bo tymi drogami też wywozimy drewno. Mamy kilka zbiorników retencyjnych, które służą, już teraz są zbiornikami PEPOSZ, które służą, że gdyby odpukać, coś się w lesie jednak zapaliło, no tutaj jednostki straży pożarnej mają tą wodę gdzie pobierać i gasić w zarodku. Oczywiście mamy też bazę PEPOSZ. Ta baza wyposażona jest w tłumice, w takie gaśnice plecakowe, czyli do gaszenia takiego ognia w zarodku, tak? Czyli coś się pojawiło, zaczęło się palić i my sami jesteśmy w stanie to opanować. No jeżeli oczywiście ten ogień się zacznie powiększać, no to wtedy rzeczywiście straż pożarna i tutaj ukłony przede wszystkim do ochotniczych straży pożarnych, które są tak naprawdę pod ręką na miejscu, no i oczywiście PSP, która z nadleśnictwami też współpracuje. Tak, jest problem z wodą i to widzimy, tak? Mroźna, śnieżna zima. Byliśmy zadowoleni, że tego śniegu jest bardzo dużo, że ta wiosna będzie mokra, tak? Natomiast wegetacja, która do wegetacji każda roślina potrzebuje wody, natomiast przez półtorej, a nawet dwa miesiące, no nie mieliśmy opadów deszczu, tak? Więc ta woda, która była zmagazynowana tak naprawdę przez zimę, no została już jakby spożytkowana przez te rośliny. No i opadów jak nie było, tak nie ma. No liczymy, że jednak dzisiaj coś popada. No miejmy nadzieję i no i liczę na to, że ten opad będzie po prostu może nie intensywny, ale taki rzęsisty, długotrwały, z przerwami, żeby ta woda mogła spokojnie wsiąknąć w ziemię, a niekoniecznie spłynąć gdzieś do miejscowego potoku i odpłynąć tam do morza, no bo nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby jednak tą wodę jak najdłużej zatrzymać w lesie, żeby ta woda, ta ziemia tej wody dość mocno przyjęła, a nie spływała. No i oczywiście te wszystkie nasze działania związane z retencją, czyli zbiorniki retencyjne, wodospusty na szlakach, czyli odprowadzenie, szybkie odprowadzenie z dróg, szlaków tej wody do lasu i rozproszenie jej, no ma skutkować temu, że ta woda będzie jednak w tym lesie dłużej siedzieć, a im będzie dłużej, tym będzie wilgotno, a jak będzie wilgotno, no to o pożar może będzie trudniej. Ma bardzo duże znaczenie drzewostany liściaste, no, są drzewostanami, które no, gorzej się palą. Natomiast drzewostany sosnowe, takie monokultury sosnowe, gdzie nie ma ścioły, nic zielonego w spodzie, jest tylko igliwie materiał łatwopalny, który, tak jak Państwo pewnie słyszeli, ma wilgotność około 10%. To jest po prostu tak naprawdę materiał, gdzie przez niedopałek papierosa możemy spowodować wielki pożar. A jak się już zacznie palić, to dobrze wiemy, że temperatura, która wytwarza się przy takim paleniu, to już nie ma znaczenia, czy to drzewo jest żywe, zielone, po prostu się palą jak zapałki.
1: Jeśli chodzi o pożary lasów, na szczęście na Sądecczyźnie na tą chwilę nie występują takie zdarzenia. Co prawda mieliśmy zdarzenie, które dotyczyło bezpośrednio pożaru zarośli przylegających bezpośrednio do lasu, natomiast działania straży pożarnej jakby spowodowały to, że pożar nie rozprzestrzenił się bezpośrednio na las. No to tylko podkreśla, jak niebezpieczną teraz mamy porę roku, jak niebezpieczny jest brak opadów.

0: jaka jest suchość podłoża. Oczywiście też i traw, bo pożary traw też w dalszym czasie występują. Mierzymy się z kilkoma takimi zdarzeniami dziennie. Więc to tylko podkreśla, że no jednak w całym kraju to zagrożenie pożarowe jest wysokie, zarówno w lasach, jak i na terenach właśnie na łąkach, nieużytkach rolnych. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach to taki ekstremalny już przypadek, kiedy możemy chronić lasy po prostu w tych najbardziej gorących dniach ekstremalnych. Nie wchodzimy do lasów, nie uczęszczamy ścieżkami, szlakami. Oczywiście nie używamy ognia otwartego w lesie, nie pozostawiamy różnych przedmiotów. Jak pamiętamy, jedne z większych pożarów lasów, które miały miejsce u nas, często ich przyczyny nie były tak oczywiste, jak nam się wydaje. Często były to iskry z hamującego pociągu, bądź też inne. Także takie zagrożenie pożarowe w lasach, jeśli tutaj słyszymy wypowiedzi osób, które zajmują się lasami, że ściółka ma niższą wilgotność niż kartka papieru, no to musimy wziąć pod uwagę to, że jest to już naprawdę sytuacja skrajnie ekstremalna. I tutaj oczywiście w naszym terenie, z uwagi też na ukształtowanie terenu i lasy, to zagrożenie jest, nie jest tak ekstremalne jak na wschodzie naszego kraju. Natomiast no już tutaj mierzymy się z trzecim stopniem zagrożenia, więc to już jest stopień bardzo wysoki i też wymaga od nas intensywnej jakby pracy, żeby to nasze wspólne dobro nie uległo zniszczeniu. Dzisiaj mamy taki klimat, że te opady przynajmniej na tą chwilę nie występują. Jeśli są to zjawiska intensywne, to też nie są one wystarczające, aby ta ściółka w lesie złapała odpowiednią wilgotność, aby to zagrożenie spadło. Trzeba mieć jedynie nadzieję, patrząc na chociażby mapy publikowane na Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które prognozują jakby w najbliższym czasie opady deszczu i też tym samym spadek zagrożenia pożarowego w lasach. Jeśli dość szybko wystąpią opady, trawa się zazieleni, mamy ciepłą pogodę, ciepłą, wysoką temperaturę, to ta trawa świeża, zielona szybko przerasta starą i te pożary są jakby w mniejszej ilości występują. Jeśli długotrwale nie pada, trawa jest sucha, nie rośnie jeszcze świeżo, to tych pożarów jest zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o samą profilaktykę, no to co za każdym razem powtarzamy, głównym przyczyną pożarów traw są oczywiście podpalenia. To tutaj jest to jakby na pierwszym miejscu. Ludzie wypalają. Oczywiście przerabialiśmy tutaj kampanię Stop Wypalaniu Traw. To wszystko to, aby dotrzeć do świadomości ludzi. My jako Państwowa Straż Pożarna kategorycznie przestrzegamy przed wypalaniem traw. Dzisiaj sankcje za wypalenie trawy już są bardzo poważne. Może to zostać nawet zakwalifikowane jako narażenie życia i zdrowia. Można za to nawet pójść do więzienia w ekstremalnych, niebezpiecznych przypadkach. Więc tutaj naprawdę jest sporo do stracenia. Przede wszystkim doprowadzi to też do rozprzestrzeniania się tego pożaru w niekontrolowany sposób. Mamy ofiary śmiertelne zarówno w zeszłym roku, jak i w tym już z powodu wypalania traw. Niestety nawet w ubiegłych latach była to śmierć jednego ze strażaków. Także tutaj to jest zagrożenie i odpowiedzialność, które ludzie podpalający trawę jeszcze nie zdają sobie tak bardzo sprawy. Przede wszystkim, szanowni Państwo, ja apeluję też, nie wypalajmy tych traw. Zachowajmy tą bezpieczną odległość od budynków, od lasów. To wszystko bardzo łatwo dzisiaj może nam się rozprzestrzenić do niewyobrażalnych, jak widzimy na wschodzie, rozmiarów, gdzie tamten ogień jest z podmuchami wiatru bardzo szybko. Czasem ludzie podpalają trawy na tyłach swojego domu i nawet zostają zaskoczeni przez zmienny podmuch wiatru i gdzie może się ten ogień rozprzestrzenić w niekontrolowany sposób. Często wtedy można stracić dobytek życia, a jest to zupełnie niepotrzebne. Oczywiście jeśli najważniejsze jest jak najszybsze powiadomienie służb. Dzisiaj wiemy dobrze, tak jak tutaj już wspomnieliśmy wcześniej, że rozprzestrzenianie się takiego pożaru, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj już o pożarze wierzchołkowym, to jest wręcz niewyobrażalna prędkość. Możemy zostać zaskoczeni przez taki ogień, dlatego na pewno musimy się ewakuować w miejsce bezpieczne. Jeśli jesteśmy świadkami takiego pożaru, zawsze musimy w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo, poinformować wszystkich mieszkańców danego terenu, aby również bezpiecznie mogli się ewakuować, wezwać służby i oczekiwać na przybycie tych służb. Jeśli jesteśmy w stanie, jeśli pożar jest przez nas zauważony, a jest bardzo niewielkich rozmiarów, jeśli jesteśmy w stanie podjąć jakąś krótką, szybką akcję gaśniczą przy użyciu chociażby gaśnicy zlokalizowanej w własnym samochodzie, bądź też przy użyciu przygodnie napotkanego sprzętu, bądź też jakieś łopaty, może się udać ten pożar w zarodku jeszcze wygasić, zgasić i wtedy to zagrożenie nam się w ogóle nie rozprzestrzeni.
1: Mówił Mateusz Górski z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Jeżeli zauważymy dym lub ogień, zadzwonimy pod numer alarmowy 112 lub 998, bo to od naszej reakcji zależy, jak szybko pożar lasu uda się opanować i ugasić. Ruszyły zgłoszenia do kolejnej edycji akcji Poczta Obiadowa. Domowe, ciepłe, dwudaniowe obiady dla seniorów z Nowego Sącza i okolicy dostarczy.

0: o kurierze.
1: Przed nami czwarta edycja Poczty Obiadowej. Przypomnijmy, co to jest za idea.
2: Poczta Obiadowa jest to program, który ma na celu zapewnienie niesamodzielnym seniorom tutaj z okolic Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz pobliskich miejscowości obiadów dowożonych bezpośrednio do domu 3 razy w tygodniu.
1: No i rusza rekrutacja do kolejnej edycji. Powiedzmy, jak długo ona potrwa. No jak można się zgłosić?
2: Zgłosić można się przez formularz internetowy, który jest na naszej stronie. Jest on też udostępniony na naszych social mediach, także znajdziecie go Państwo na stronie www.sc.org.pl. W zakładce Pomoc Seniorom jest przygotowana do tego dedykowana strona Poczta Obiadowa, więc wchodząc na stronę trzeba uzupełnić króciutki formularz, on zajmuje około 5 minut. Żeby się zgłosić, trzeba, że tak powiem, spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończony 70 lat. Trzeba być oczywiście seniorem, żeby w ogóle tutaj próbować się zgłosić. Program jest co do zasady dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni, którzy mieszkają tutaj w terenie powiatu nowosądeckiego, jednak głównie skupiamy się na miejscowości Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec i Grybów. Natomiast bierzemy pod uwagę też miejscowości w okolicach tych głównie miast. Wchodzi tutaj też gminę Rytro, gminę Podegrodzie, więc śmiało można się zgłaszać. Jeżeli chodzi o nasze kryteria, mamy możliwość zakwalifikowania też seniorów, którzy nie do końca spełniają wszystkie te warunki, natomiast nie jest ich dużo, więc jeżeli znacie Państwo lub jesteście Państwo seniorem, który takiego wsparcia potrzebuje, to jak najbardziej zachęcamy, żeby się zgłosić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do kiedy potrwa rekrutacja, ponieważ w tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Jeżeli do końca tygodnia zgłosi nam się po prostu dwukrotna ilość po prostu osób, które możemy zakwalifikować, no to rekrutacja wtedy się zakończy. Natomiast jeżeli te zgłoszenia nie będą spływać tak szybko, no to prawdopodobnie potrwa to trochę dłużej.
1: Mamy kryterium dochodowe?
2: Mamy kryterium dochodowe. W tym roku jest to 2670 netto miesięcznie. Natomiast tak jak wspomniałam, w wyjątkowych sytuacjach możemy zakwalifikować seniorów, którzy ten próg przekraczają.
1: Kiedy ruszy Poczta Obiadowa?
2: Poczta Obiadowa rusza od tego czerwca, dokładnie pierwszy wtorek, bo będziemy obiady dowozić we wtorki, środy i piątki. Wypada, jeżeli się nie mylę, 2 czerwca, więc już niedługo, więc ten czas na zgłoszenia i na przeprowadzenie całej rekrutacji już też został nam niewielki, więc zachęcamy do zgłoszeń.
0: Mówiła Julia Sadoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, które koordynuje Pocztę Obiadową. Szczegóły są na st.org.pl. Razem z wiosną do naszego regionu wróciły burze. Niestety czasem mogą też zdarzyć się prawdziwe nawałnice z gradem i wichurami. Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi synoptyków, to w tym tygodniu w Małopolsce burze będą pojawiać się prawie każdego dnia, głównie na południu regionu. Dlatego warto uważać i posłuchać kilku ważnych rad od strażaków.
3: Jeśli chodzi o same burze, to wiemy dobrze, że są to zjawiska bardzo intensywne w swoim przebiegu. Często, zwłaszcza jeśli mamy tu okres długotrwałego braku deszczu, to te zjawiska są tym bardziej gwałtowne. Jeśli taką burzę jesteśmy w stanie, jeśli taka burza napotka nas w terenie otwartym, musimy na pewno szukać pierwszego, lepszego schronienia. Warto jest, aby pamiętać, aby takim schronieniem absolutnie nie były samodzielne, pojedyncze, stojące drzewa. Musimy jak najszybciej schronić się. Jeśli mówimy o burzy w naszych domach, to oczywiście tutaj bardzo ważnym jest, aby szczelnie pozamykać okna, aby pozabierać przede wszystkim, ponieważ burzom towarzyszą intensywne podmuchy wiatru, co głównie też stanowi zagrożenie przy budynkach. To też, co często pojawia się w alertach RCB, musimy pozbierać wszystkie wolne rzeczy z ogrodu, tak aby nie zostały porwane przez wiatr, nie wyrządziły szkody nam, bądź też nie zniszczyły dobytku. Pozamykać okna, najlepiej odłączyć energię elektryczną w budynku, aby nie doszło do zwarcia instalacji po uderzeniu pioruna. No i przeczekać taką burzę po prostu. Dla nas najważniejszym jest mimo wszystko znalezienie tego miejsca bezpiecznego, udanie się do najbliższego schronienia, być może są w pobliżu jakieś zabudowania, baraki. Tam możemy spokojnie tą burzę przeczekać. Ważne, aby podczas burzy nie znajdować się na otwartym terenie. Jeśli już taka sytuacja będzie miała miejsce, ważne jest, abyśmy maksymalnie zwiększyli swoją powierzchnię względem podłoża, aby nie gwałtownie się nie przemieszczać, ponieważ to wszystko, wykorzystując te różnice potencjalne,

piorun szuka takiego uziemienia do ziemi, możemy zostać wtedy porażeni piorunem. Jeśli chodzi o góry, to mieliśmy taki przypadek tutaj, gdzie tak naprawdę doszło do zbiorowego porażenia piorunem i to było na Giewoncie, gdzie doszło do uderzenia pioruna w krzyż. Wtedy, pamiętam, równolegle jeszcze trwała akcja w jaskini, gdzie było wydobycie, zdaje się, grotołazów. Tutaj wtedy też znaczne siły tatrzyńskiego pogotowia ratunkowego były zaangażowane w tamte działania. Też właśnie Straż Pożarna brała udział w tej akcji. Była to oczywiście duża akcja, gdzie tak naprawdę pierwsza w historii, gdzie doszło do takiego zdarzenia, tak dużej ilości osób poszkodowanych. I oczywiście jeśli chodzi o takie sytuacje, jest to bardzo ciężkie. W górach nie znajdziemy schronienia takiego przygodnie napotkanego. Natomiast no tutaj, szanowni państwo, i to chyba powiedzą wszyscy, którzy biorą udział w tego typu wyprawach, tutaj jakby profilaktyka, prewencja, a więc sprawdzenie pogody, sprawdzenie tej pogody ze znacznym wyprzedzeniem. Jeśli naprawdę jakiekolwiek występuje ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia, zrezygnujmy z takiej wycieczki, przełóżmy ją na inny dzień, bo w tym momencie nasze życie jest chyba najcenniejsze na względem takiej wycieczki. W ogóle, jeśli mówimy tutaj o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych, którym towarzyszą właśnie silne podmuchy wiatru, bądź też coś, co niewątpliwie było bardzo dużym w rozmiarze zjawiskiem, które dotyczyło miejscowości Librantowa, między innymi też, bardzo dużo budynków zniszczonych. Do takiego zjawiska mam wrażenie, że nie możemy się przygotować w stopniu zadowalającym. Natomiast co możemy zrobić? Uważam, że na pewno, zwłaszcza po sezonie zimowym, powinniśmy dokonać rewizji swoich budynków, czy aby na pewno po zimie, kiedy śnieg zalegał na dachu, kiedy z niego zjeżdżał, czy nie doszło do uszkodzenia, choćby zerwania mocowań blachy, mocowań dachów. Wiemy, że to zjawisko w swojej skali było tak potężne, że przewracało drzewa, wyrywało dachy praktycznie w całości, więc tutaj też trudno mówić o przygotowaniu. Natomiast na pewno zabezpieczenie tego, co mamy, tych elementów, które mogą się

powinniśmy dokonać rewizji swoich budynków, czy aby na pewno po zimie, kiedy śnieg zalegał na dachu, kiedy z niego zjeżdżał, czy nie doszło do uszkodzenia, choćby zerwania mocowań blachy, mocowań dachów. Wiemy, że to zjawisko w swojej skali było tak potężne, że przewracało drzewa, wyrywało dachy praktycznie w całości, więc tutaj też trudno mówić o przygotowaniu, natomiast na pewno zabezpieczenie tego, co mamy, tych elementów, które mogą się

0: Prawidłowy stan techniczny własnego budynku na pewno zmniejszy rozmiary tego zdarzenia.
1: Radził Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Warto też sprawdzać prognozy pogody oraz alerty meteo. Na smartfona można pobrać jedną z aplikacji, która przed burzami ostrzega. Przed nami ważne majowe wydarzenie, które organizuje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy z Nowego Sącza. To rodzinny piknik w miasteczku galicyjskim. Dzieci będą mogły fajnie spędzić czas, a rodzice dowiedzieć się czegoś nowego, bo w planach są też warsztaty oraz różne wykłady.
2: Maj to miesiąc, w którym na naszej antenie dużo mówimy o szkolnym ośrodku wychowawczym z Nowego Sącza. Tak samo jest i w tym roku. To przez różne wydarzenia, które są organizowane, między innymi duże wydarzenie, które jest już po raz trzeci, czyli Miasteczko Dzieci. Co za tym hasłem się kryje?
3: Za tym hasłem kryje się duża impreza o charakterze integracyjnym, na którą zapraszamy wszystkie dzieciaki, a w zasadzie zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Jest ona przygotowywana przez nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracujących w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Nowym Sączu. No i tak są opracowane wszystkie oferty dla dzieci, wszystkie stoiska, wszystkie formy zabaw, aby mogły w nich uczestniczyć wszystkie dzieci, czyli niezależnie od tego, jakie które dziecko ma trudności, będzie w stanie uczestniczyć praktycznie w każdej zabawie czy konkurencji, w każdej aktywności.
2: Tak patrzę na plakat tych wydarzeń, mnóstwo. Powiedzmy o tych najważniejszych, co się będzie działo?
3: Pierwsza rzecz to warsztaty. Warsztaty to sensoplastyka, muzykoterapia, to dogoterapia, są też warsztaty profilaktyczne, ceramiczne, z arteterapii, czyli przeróżne formy zabawy, fajnie zorganizowane, bo to już trzeci raz, więc wiemy, że dzieci to naprawdę lubią. I to jest ta forma, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce. I to jest ta forma prawdziwej, realnej integracji. Czy ktoś ma trudności większe czy mniejsze, czy ma jakikolwiek rodzaj niepełnosprawności, jest w stanie sobie poradzić. O to zadbamy na pewno, bo te warsztaty prowadzą specjaliści naszego ośrodka. Druga rzecz to przeróżne atrakcje, które są ciekawe dla dzieciaków. To fotobudka, to czesanie warkoczyków, maskotki, animacje dla dzieci, zabawy, konkursy z nagrodami, to dmuchańce, strefa relaksu, czyli od każdej strony można się i wyszaleć, wybawić, można też odpocząć. Jest na to przestrzeń.
2: Czy coś znajdą dla siebie również rodzice?
3: Oczywiście, o to też dbamy, zapewniamy możliwość konsultacji i tu do dyspozycji są terapeuci, specjaliści fizjologopedii, fizjoterapii, terapii autyzmu. W naszym ośrodku prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i również realizujemy program Za życiem, gdzie nie trzeba mieć żadnej opinii czy jakiegoś orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, tylko mając na przykład skierowanie od lekarza, można przyjść i korzystać z konkretnego rodzaju terapii, więc jakby wskazówki, jak skorzystać, jeśli cokolwiek w rozwoju naszego dziecka

0: jest otwarta, impreza jest integracyjna. Będzie również bardzo uroczyście, dlatego że wiąże się ona z 20-leciem naszego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a więc to już 20 lat naszego doświadczenia, tak? Jak powiem o tym, że z samego wczesnego wspomagania korzysta ponad 230 dzieci u nas w ośrodku, to rzadko kiedy w jakimkolwiek innym ośrodku na terenie, no chyba nawet Polski mogę powiedzieć, aż tak dużą grupę w jednym miejscu obejmuje się wsparciem, więc jakby będziemy się tym szczycić, ale to jest nasze 20 lat naszej pracy.
1: No właśnie, skoro Pani wspomniała o tym 20-leciu, to powiedzmy tak krótko, na czym to wsparcie polega?
0: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to jest idea, w myśl której już od momentu wykrycia jakichś trudności, czy to niepełnosprawności, czy w ogóle trudności rozwojowych u dziecka, udzielamy mu konkretnego wsparcia. Są u nas dzieci, nawet takie, które mają kilka tygodni. Przychodzą rodzice już od pierwszych dni, bo jak się rodzi dziecko na przykład z zespołem Downa, to rodzic od razu wie, że będzie wymagało pomocy i potrzebuje z jednej strony wsparcia medycznego, a z drugiej strony od początku prowadzenia terapii w tym kierunku, żeby prowadzić prawidłowo proces połykania, tak, wyregulować wszystko to, co związane z pracą z fizjoterapeutą. I u nas taka oferta jest darmowa, bo wiadomo, że są różne możliwości, niektórych rodziców stać na to, aby korzystać z oferty płatnej i dobrze, że w ogóle jest szeroko są takie możliwości, ale u nas można z tego skorzystać za darmo, więc dla wielu rodziców jest to bardzo ważne. A w kolejnych etapach do rozpoczęcia nauki szkolnej wyrównywanie różnych trudności, prowadzenie terapii w odpowiednim kierunku, żeby jak najlepiej wspierać rozwój dziecka z różnymi trudnościami. Wiele dzieci jest w normie intelektualnej. One przychodzą do nas na to wczesne wspomaganie, i potem idą do szkoły, ale mają dużo lepszy start normalnie w szkole masowej, ponieważ dało się wyprowadzić te ich trudności, że tak powiem, na prostą, tak, jakby wyregulować ich funkcjonowanie, czy to sensorycznie, czy w inny sposób, czy poprzez pracę z logopedą, czy właśnie najpierw neurologopedą. Mamy naprawdę świetnych specjalistów, takich, którzy kształcą się już nie tylko w tych pedagogicznych metodach, ale one są już z pogranicza medycznych, tak, więc jakby naprawdę wysoka specjalizacja.
1: Jak tutaj do Państwa, nie chcę użyć słowa trafić, ale się dostać na tym początkowym etapie? Jest jakieś skierowanie? Jak to wygląda? Jakiś wywiad?
0: Zawsze można przyjść, jest punkt konsultacyjny i można uzyskać informacje u nas, czy to z panią psycholog rozmawiając, czy z kimkolwiek z pracowników naszego ośrodka. Natomiast jeśli chodzi o samo wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, trzeba się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej i uzyskać orzeczenie, tak, na przykład, albo musimy mieć podstawy do tego, żeby dziecko przyjąć do terapii właśnie w ramach wczesnego wspomagania. Natomiast z programu Za życiem, tak jak mówiłam, tam już nie trzeba żadnego konkretnego skierowania drogą urzędową i tak dalej. Tu możemy my zdecydować, że na jakimś etapie, przez jakiś czas jest potrzeba wsparcia i możemy jej udzielić dziecku w miarę naszych możliwości, bo oczywiście program też jest ograniczony ilością miejsc.
1: I o tym wsparciu będzie można również porozmawiać 16 maja?
0: Tak, oczywiście. Z jednej strony informacja o tym, jaką ścieżkę można przejść, jest na naszej stronie, na stronie naszego ośrodka. Z drugiej strony, jak zawsze, można porozmawiać na miasteczku galicyjskim w ramach tego miasteczka dzieci.
1: Tak. Czyli warto się pojawić.
0: Warto się pojawić, bo naprawdę będzie i dużo atrakcji, i dużo warsztatów, i będą też goście, którzy dla nas wystąpią. Mani Mystkowianie, Promyczki Dobra, Rytm i Takt, grupy artystyczne naszego ośrodka, czy Dancing Queen, ADM. Naprawdę atrakcji moc. No i w związku z tym, że to 20-lecie, to jeszcze słodkości nie zabraknie.
1: To przypomnijmy tak jeszcze godzinowo i dokładnie w dniu, gdzie się mamy pojawić, od której godziny.
0: Zapraszamy na miasteczko galicyjskie w sobotę 16 maja. Cała impreza rozpoczyna się o godzinie 10, będzie trwała do 13, także kumulacja, 3 godziny super zabawy. Zapraszamy.
2: Z Sylwią Konopką, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu, rozmawiał Darek Ryś. Spotkanie w miasteczku galicyjskim już w sobotę od godziny 10. Można już zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Do podziału w tym roku jest rekordowo dużo pieniędzy, mówi Bożena Borkowska, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
3: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, 4 maja, rusza już kolejna, 12. edycja budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza.

0: Nowego Sącza na rok 2027. Najważniejsze daty dla mieszkańców Nowego Sącza to termin 18 maja. Do tego dnia mieszkańcy Nowego Sącza mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. W tym roku mamy rekordową kwotę na projekt do budżetu obywatelskiego, to jest 5 milionów 230 tysięcy. Mamy dwa rodzaje projektów, projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe. Podział środków finansowych jest 50 na 50, czyli 2 615 tysięcy na projekty ogólnomiejskie i taka sama kwota na projekty osiedlowe. Podział środków finansowych na projekty osiedlowe wynika z liczby mieszkańców na danym osiedlu oraz powierzchni danego mieszkańca na dzień 31 grudzień 2025. Zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego bo.nowysacz.pl. Projektami i obsługą budżetu obywatelskiego w mieście Nowym Sączu zajmuje się Biuro Aktywności Obywatelskiej z panią kierownik Kamilą Mateją na czele. Bardzo proszę panią kierownik o szczegóły budżetu obywatelskiego.
1: Szanowni państwo, tak jak pani prezydent wspomniała, ruszamy już z 12. edycją budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy tak naprawdę przypomnieć państwu podstawowe zasady składania projektów, bo nie ukrywamy, że w stosunku do lat wcześniejszych te zasady nie ulegają zmianie, więc znacząco tutaj nie trzeba będzie się dokładnie zapoznawać z nowymi zasadami. Czyli najważniejszą kwestią jest, kto może złożyć projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Mówimy tutaj o tym, że budżet obywatelski może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, znaczy projekt w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, niezależnie od wieku. Oczywiście musi pamiętać, aby być zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Nowego Sącza, bądź w przypadku, gdy osoba zamieszkuje Nowy Sącz, jednak tego meldunku nie ma, musi pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta, to jest na Rynek 1. Wzór takiego oświadczenia oczywiście jak co roku można pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Projekty, tak jak wspomniałam, może złożyć niezależnie od wieku każdy mieszkaniec, czyli może również złożyć mieszkaniec niepełnoletni. Tylko w takim przypadku musi pamiętać o dołączeniu zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział tej osoby w budżecie obywatelskim. Również z takiego formularza, takiej zgody należy pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Jak można złożyć projekty? Projekty jak co roku będzie można złożyć i można już składać w dwojaki sposób. Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego czy też formularza w wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy bardzo szybciutko utworzyć konto w systemie poprzez podanie adres e-mail. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywizacyjny. Po kliknięciu w ten link system pozwoli wnioskodawcy zalogować się do systemu i w tym systemie należy wypełnić takie same pola jak w formularzu papierowym informujące o złożeniu projektu i w ten formularz po prostu wypełnić elektronicznie i złożyć swój autorski pomysł na Nowy Sącz. W przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na złożenie projektu w wersji papierowej, oczywiście wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Również dysponujemy takimi formularzami wydrukowanymi w Biurze Aktywności Obywatelskiej, więc każdy mieszkaniec, który oczywiście nie ma możliwości wydrukowania, może zgłosić się do biura przy ulicy Jagiellońskiej 14 i taki formularz wraz z stosownymi załącznikami również możemy przekazać mieszkańcowi. O czym pamiętać? Jak co roku oczywiście do formularza wnioskodawcy muszą dołączyć listę poparcia. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt ogólnomiejski, lista poparcia musi być poparta przez 20 mieszkańców Nowego Sącza. Oczywiście nie wliczamy do tych osób popierających wnioskodawcy. Natomiast w przypadku projektu

0: osiedlowego. Lista poparcia musi być poparta przez jednego mieszkańca Nowego Sącza, bez względu na osiedle. Również nie wliczamy do tej listy poparcia wnioskodawcy. Tak jak wspomniałam wcześniej, w przypadku gdy projekt chce złożyć osoba niepełnoletnia, konieczne jest również dołączenie zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w urzędzie obywatelskim. W przypadku gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt na terenie instytucji miejskiej bądź na terenie niebędącym własnością miasta, konieczne jest dołączenie do takiego projektu stosownej zgody czy też oświadczenia o gotowości do współpracy. A taką zgodę wnioskodawca osobiście sam musi zwrócić się do danego podmiotu czy też do właściciela danego terenu o taką zgodę, którą musi kolejno przedłożyć do projektu. Tak dla przypomnienia, w przypadku terenów niebędących własnością miasta można wyłącznie realizować projekty miękkie. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju festynach, piknikach czy też zajęciach sportowych albo wszelkiego innego rodzaju działaniach miękkich. Nie ma możliwości realizacji na terenie niebędącym własnością miasta projektów inwestycyjnych. Gdy wnioskodawca jednak zdecyduje się złożyć projekt w wersji elektronicznej, dochodzą do niego dodatkowe obowiązki, czyli musi te zgody, które dołączył, czyli listy poparcia oraz oświadczenia gotowości współpracy, przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia projektu na dziennik podawczy w wersji papierowej stosowne do oświadczenia. Czego mogą dotyczyć projekty? Tak samo jak w latach ubiegłych, projekty muszą wpisywać się w zadania własne miasta i oczywiście muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. A dotyczyć mogą zarówno działań inwestycyjnych, mówimy tu o wszelkiego rodzaju remontach chodników, dróg, czy też doposażenia placów zabaw, które już istnieją, a które wymagają takiego doposażenia, czy też budowy nowych placów zabaw, czy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych, czy też rozbudowy jakichś skwerów, tworzenia parków kieszonkowych, jak tutaj w ostatnim czasie są takie parki tworzone na naszym Nowym Sączu. Możemy też doposażyć miasto w nowe ławki, kosze na śmieci, czy też oświetlenia albo stojaki rowerowe. Oczywiście projekty mogą dotyczyć również działań miękkich. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju działaniach społecznych, czyli w warsztatach, zajęciach dla seniorów, dla dzieci, czy też festiwali, wystaw, o imprezach, festynach. To już pomysł wnioskodawcy, co by chciał zrealizować na terenie swojego osiedla. Bądź możemy też ukierunkować swój projekt w kierunku działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Dotyczy to poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zielonych na terenie Nowego Sącza. Tak jak co roku musimy pamiętać o tym, że na poszczególne osiedla przypisana została poszczególna kwota, która jest przeznaczona na dane osiedle. I ta kwota też również ma znaczenie przy pisaniu projektu, ponieważ ona musi stanowić maksymalny koszt danego projektu. Nie ma możliwości, aby na danym osiedlu tą kwotę przekroczyć, żeby projekt na danym osiedlu przekroczył tą kwotę, ponieważ nie będzie spełniał on wymogów formalnych.
1: Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla, zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do składania projektu do budżetu obywatelskiego. Przypominam, ostateczny termin to jest 18 maj bieżącego roku. Ogłoszenie wyniku nastąpi 14 sierpnia tego roku. Zapraszam serdecznie. Przypominam, w Nowym Sączu mamy 25 osiedli i składamy wnioski na 25 osiedli, które znajdują się na terenie miasta Nowego Sącza. Kwoty, które są przeznaczone na poszczególne osiedla, Państwo znajdziecie na stronie bo.nowysacz.pl. Jest to strona budżetu obywatelskiego, gdzie są bardzo dokładne informacje, jak powinien wyglądać dany wniosek. Zaznaczam tylko, że największe kwoty, które są, to są na osiedlu Zawada, Biegonice, Poręba, Mała Helena, czyli osiedla, gdzie są najwięcej obszarowo. Natomiast najmniejsze kwoty to jest Centrum Osiedla Kienickiego i Kruślice. Jeszcze raz w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza serdecznie zapraszam do składania projektu.

0: Do każdego projektu musi być przygotowany kosztorys, czyli poszczególne elementy danego projektu muszą być oceniane finansowo i kwota musi się mieścić dokładnie w kosztorysie na dane osiedle, która jest. Te kwoty są umieszczone na stronie bo.nowysacz.pl. Jeżeli jest zawyżona kwota, wnioskodawca jest proszony o weryfikację danego projektu. Jeżeli na danym osiedlu jest kilka projektów, to nie ukrywam, że jest niesamowita konkurencja i mieszkańcy się mobilizują. Natomiast jeżeli na danym osiedlu jest tylko jeden projekt, to nie ukrywam, że ilość osób głosujących jest minimalna. Dlatego zachęcamy do składania projektów po kilka na dane osiedle. Pamiętam takie lata, gdzie do godziny 24 danego roku do końca była wielka rywalizacja i czasami kilka głosów miało decydujący wpływ, który projekt na danym osiedlu wygrywa. I do to zachęcamy. To jest budżet obywatelski, czyli obywatele decydują, co na danym osiedlu będzie realizowane.
1: Mówiła Bożena Borkowska, wiceprezydent Nowego Sącza. Szczegóły są na bo.nowysacz.pl. To symboliczne połączenie przeszłości z przyszłością. W Nowym Sączu odkopano, a potem ponownie zakopano kapsułę czasu. Pamiątki z 2026 roku dołożono do przedmiotów, które na miejskim rynku zakopano 25 lat temu. A przy tej okazji przez chwilę można było zobaczyć, jakie skarby trafiły wtedy do kapsuły. Mówi Wojciech Molendowicz z Dobrego Tygodnika Sądeckiego.
2: Rzeczy było mnóstwo, jak patrzymy na to rozkładówkę Gazety Krakowskiej z 5 stycznia 2001 roku. To widzimy, jakie bogactwo rzeczy ludzie włożyli do kapsuły czasu. Przeróżne środowiska, przeróżne organizacje, redakcje, ale też Klub Sportowy Sandecja, prywatne osoby, Encyklopedia Sandecka od Jerzego Leśniaka, od RTK zapis sesji Rady Miasta na taśmie, tak? VHS. Ciekawe, czy to da się obejrzeć. Od dzieci z MOK-u, tak? Są rysunki, są wypracowania, jak sobie wyobrażamy Nowy Sącz za 25 lat. No,
3: sporo tego.
2: Sporo.
4: W ogóle świat jest tak zbudowany, że się kręci wokół czasu. No i ten czas, żeby po prostu mierzyć, czy jest dobry, czy zły, no to jest tak oprawiany pewnymi pomnikami. No i kapsuła czasu, jak sama nazwa wskazuje, też mówi o tym, że coś upłynęło, coś się skończyło, kiedy się zaczęło. No i teraz wspominamy, co to było 25 lat temu, czy to były mądre pomysły, czy nie. Ale jak tak popatrzymy naokoło, to sporo ludzi jest, czyli to nie tylko nas, którzy tu zakopywali, coś tam wkładali, ściągnęło to, ale ściągnęło wielu sądeczan. Czyli pomysł widać był dobry. No i być może za 25 lat jeszcze więcej ludzi tu będzie, odkopując nową kapsułę. Pamiętam, oczywiście. Pamiętam też ludzi, którzy wymyślili, przygotowali scenariusz. To nie był autorski mój pomysł. Oczywiście organizacyjnie musiałem to jakoś zrealizować, ale ci ludzie byli przekonani, że to jest dobry pomysł. No i dzisiaj chyba jest po prostu ocena tego, co wymyślili, że to było dobre. Powiem prawdę, że nie wiedziałem dokładnie, co tam jest zakopane. Wtedy były takie czasy, że te obowiązki to zawsze tam człowieka gdzieś kierowały. Sam wiem, co włożyłem, bo wiem. Też tam ktoś mi coś powiedział. No nie ukrywam, że parę dni temu odświeżyłem wiadomości, więc było to dokumentowane, więc byłem pod wrażeniem różnorodności tych pomysłów. A ludzie się pewnie za chwilę dowiedzą, co to była ta różnorodność. No jak teraz tak myślę, to myślę, że to nie był za głupi pomysł, bo skoro to jest kapsuła czasu, gdzie żyjemy w tej tak zwanej osi czasu, ten czas był mierzony zegarkiem, no to zdjąłem to, co miałem i to uważałem, że coś dobrego mam, ale myślałem, że zobaczy, jak nie ja, to ktoś zobaczy, co prezydent miasta Nowego Sącza wtedy na rynku.
5: Właśnie dobrze, że przypomniano w pewnym momencie, że to był styczeń, bo ja pamiętam, że było zimno i pamiętam, że miałam 2 godziny okienka w szkole, byłam wtedy wiceprzewodniczącą Rady Miasta, wyszłam na to wydarzenie i wróciłam straszliwie zmarznięta, więc to mi się kojarzy. Oczywiście jako prezes Klubu Inteligencji Katolickiej daliśmy listę członków, ale również i przesłanie do tego, co zostanie

0: otwarte. I teraz sobie wspomniałam, że miałam takie myśli, co będzie za 25 lat, czy ja dożyję i czy ja zobaczę to, co wyciągnięto z tej beczki. Muszę powiedzieć, że w tym roku od początku tak myślałam, kiedy to zostanie otwarte, bo nie pamiętałam dokładnie daty. No i stało się, widzieliśmy, 25 lat to bardzo dużo, to jest ćwierć wieku, ale to jednocześnie mało, no bo żyjemy, jesteśmy i mieliśmy okazję być świadkami znowu jakiegoś wydarzenia ważnego.
1: Tak, oczywiście byłem radnym miasta drugiej, trzeciej kadencji w Nowym Sączu. Pamiętam bardzo doskonale ten czas. Prywatnie byłem przedsiębiorcą, więc dzisiaj je odnalazłem. Myślę, że przednia sprawa i doby tak dalej. Z każdego czasu powinny właśnie być takie kapsuły pielęgnowane i za jakiś czas pokazane społeczeństwu, zwłaszcza młodym pokoleniom, że warto dbać. Kto nie pamięta o historii, to nie doczeka przyszłości.
2: Jestem szczęśliwa, bo na Zemlę chyba nie doczekam. Nie wyobrażałam sobie, że tyle rzeczy tam się mieściło. No i teraz też dużo, dużo takich drobiazgów włożono i no, butelka, ta szynka, te różne roczniki sądeckie, no i poszczególne tam jakieś organizacje, szkoły, swoje pamiątki, zakłady.
3: Myślę, że rzecz najważniejsza, przesłanie do przyszłych pokoleń, do przesłanie do ludzi, którzy tutaj za 25 lat przyjdą otworzyć to, co dzisiaj wkopaliśmy. List do nich, informacja o tym, co się działo w mieście, informacje, którą mogą pozyskać z kuriera nowosądeckiego, z pendrive'ów, na których są sesje Rady Miasta Nowego Sącza obecnej kadencji, z materiałów informacyjnych o mieście Nowym Sączu, też dostępnych na formacie cyfrowej, na pendrive'ie. O mieście, zdjęcia miasta, informacje o mieście, informacje o ludziach istotnych w mieście. W związku z tym, że dziś mieliśmy smutną okoliczność, pogrzeb honorowego obywatela miasta, również informacje na jego temat związane z nim. W związku z tym w metalowej kapsule, która jest zabezpieczona śrubami, dostanie się to pod ziemię na następne 25 lat.
4: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Zgodnie z planem zakopana w tym roku kapsuła będzie odkopana za 25 lat, czyli w 2051 roku. Nowe miejsce do tworzenia dostali fani graffiti z Nowego Sącza. To metalowy płot w samym centrum miasta, który otacza teren budowy nowego parku handlowego po Starym Młynie. Opiekuje się nim magister Mors.
5: W okolicy bulwaru Narwiku, gdzie budowany będzie nowy park handlowy, pojawił się taki blaszany płot i ten płot podobno ma być takim legalnym miejscem, gdzie będzie można tworzyć graffiti.
6: O, jak ja tylko zobaczyłem ten płot, to jedna myśl. Zróbmy tam coś kolorowego. Jest to tymczasowa ścianka, więc warto to wykorzystać na różne działania. Podzieliłem to na trzy sektory. Jeden sektor będzie dla dzieci i młodzieży, którzy zaczynają przygodę z graffiti i zrobimy to w ramach warsztatów, czyli będzie pod moim nadzorem. Będą mogli się nauczyć młodzi szkicowania, rysowania i później malowania na blaszce. Dodam, że malowanie na blaszce jest najtrudniejsze, więc wchodzą na najgłębszą wodę, jaka istnieje, bo jest jeszcze falowana ta blacha, więc to jest w ogóle najtrudniejsze. Druga część środkowa to jest taka przeznaczona dla nas, dla sądeckich graficiarzy, kolegów, artystów, którzy malują już od wielu lat i tam pozostawimy swoje imiona. A trzecia część jest dla mieszkańców w ogóle. Wymyśliłem taką akcję, żeby to mieszkańcy zadecydowali, jakie hasło napiszemy na tej bramie. I od strony właśnie zamku, od strony ronda, można powiedzieć na wjazd do Nowego Sącza, na wjazd to jest taka brama, chciałbym, żeby pojawiło się hasło wymyślone przez mieszkańców. Nie mam pojęcia, jakie to może być hasło, czy to będzie jedno słowo, czy to będzie 10 słów, czy to będzie może jakiś wiersz, nie wiem. I to będziemy chcieli napisać właśnie na tej bramie.
5: Jeżeli chodzi o tę przestrzeń, którą tam dostaliście, wiem, że pierwsze graffiti już tam się pojawiło.
6: Tak, to w weekend majowy. No, szybko działamy, nie? Jest decyzja pana prezydenta, jest zgoda pana prezydenta.
5: Jest legalna ściana.
6: Jest legalna ściana, no to my, graficiarze i tutaj sądecka scena graffiti, nie będziemy czekać długo, nie? Jakby brakuje nam cały czas tych miejsc i to jest bardzo fantastyczna akcja, dlatego że lepiej, spokojniej na legalu zrobić sobie kolorowe graffiti. Przychodzą ludzie, przychodzą dzieci, robią sobie zdjęcia i wydaje mi się, że to wygląda lepiej. Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić

0: według kontrolowanych pewnych zasad.
1: A te warsztaty, które organizujesz dla młodzieży i dorosłych, to one, myślisz, że będą mogły być robione cyklicznie, żeby jak najwięcej osób spróbowało tego street artu?
0: Znaczy, wyszliśmy tutaj z panem prezydentem z takim założeniem, że może to wyszkolmy tą sądecką młodzież, pokażmy im to właśnie od tej strony. No i ja zaproponowałem, pan prezydent jakby jak najbardziej był przychylny tej akcji. Także widzimy się u mnie w galerii. Zaczynamy właśnie od projektowania, pokażemy, będą też graficiarze inni, którzy pokażą, jak oni to robią. I na ten moment wygląda na to, że musimy powtórzyć te warsztaty, dlatego że jest bardzo duże zainteresowanie. Nie spodziewaliśmy się, że tyle osób się zapisze. No brakło miejsc, ale będziemy robić dostawki i to pokazuje, że jest to potrzebne, że młodzi chcą robić, chcą sobie legalnie pomalować, także po pierwszych warsztatach będziemy podejmować dalej decyzję, co robimy dalej, czy warto w to iść, jak było, czy uczestnicy byli zadowoleni, także myślę że tak.
1: Rozumiem, że ta ściana będzie się zmieniać z biegiem czasu, bo to nie jest tak, że namalujecie coś i to będzie tam przez te 2 lata budowy trwało.
0: Znaczy to właśnie tu magiczne słowo, zależy ile budowa będzie trwała, bo na ten moment przewidzieliśmy, że raz to malujemy, ponieważ jakby nie było takiej koncepcji, że to będziemy malować, ale nie mówię nie, bo to tak samo jak serial na węgierskiej, dzisiaj jest, jutro go nie ma, zmieniam ten cykl. Też powstał spontanicznie. Być może dla nas miejsce legalne jest miejscem bardzo ważnym i chętnie będziemy tam zaglądać. Być może pokusimy się za jakiś czas na odnowienie. Na razie chcemy zapełnić całą powierzchnię, a to jest ogromna powierzchnia, bo to jest ponad 300 metrów długości, więc 600 metrów kwadratowych ponad.
1: A ten napis witający mieszkańców Nowego Sącza kiedy powstanie?
0: Napis, będzie ogłoszony konkurs na stronie Urzędu Miasta na Facebooku i tam będzie można w komentarzach propozycje podsyłać. Myślę, że więcej informacji właśnie znajdzie się na stronie Urzędu Miasta, także zachęcam do zaobserwowania, podglądania i sam jestem ciekaw, jakie to będzie hasło. Ja z kolegami będziemy to hasło później malować.
2: Mówił sądecki artysta Magister Mors. Po zimowej przerwie rowerzyści znowu wyjechali na ulicę Nowego Sącza. Fanów dwóch kółek można spotkać głównie na ścieżkach rowerowych. Warto jednak pamiętać o tym, że po zimie nasz rower musimy sprawdzić i przygotować do sezonu wiosenno-letniego. O tym, jak to zrobić, podpowiada Artur Poręba z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu.
3: Tak, jak najbardziej. Ruch już jest bardzo wzmożony. No, pogodę mamy super. Teraz też się to na tyle zmienia, że ten ruch jest cały rok, ponieważ dużo osób jeździ na rowerze do pracy, wszelkie załatwienia na mieście czy coś takiego załatwia po prostu na rowerze, no bo te zimy coraz słabsze są z roku na rok także. No, najbardziej podstawowa rzecz, czyli pompowanie kół, sprawdzenie, czy to powietrze jest. Przetarcie, wiadomo, skórzu, jeżeli ten rower stał przez kilka miesięcy. Sprawdzenie działania hamulców, no bo to jest też podstawa bezpieczeństwa. I takich połączeń śrubowych, gdzie coś mogło się po prostu poluzować. Możemy zrobić sami, jeżeli dysponujemy podstawowymi kluczami i pompką. A jeżeli tego nie mamy lub po prostu nie mamy chęci czy umiejętności, to jak najbardziej możemy zaglądać do serwisu.
2: Mówił Artur Poręba z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu.
4: SK2.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

O, nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9:00. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie

ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny, tak na pierwszych miejscach dwóch wymienione, ale jest jeszcze Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Pschalis. Nie, przepraszam, Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia Takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje podobno

0: Na marchewkowe pole to trzeba uważać, bo dopiero co zasiane. Nieposionym, jak to mówił klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK dwa marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobra Nocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK dwa. Bądźcie mi.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką u nas schabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Dawid Wajda. I zapraszam.

0: Niedzielna euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy. Może

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie i w przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: I peklam.

0: Nasz narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK2 za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu, znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wstawić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie z przymusu.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, witajcie. Będą koncerty i spektakle teatralne. Znany jest program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która ruszy już po wakacjach.
8: Cały miszmasz różnych wydarzeń kulturalnych, od hip-hopu po kulturę wysoką, poprzez kulturę ludową, koncerty rockowe.
7: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. A za tydzień w Ptaszkowej koło Nowego Sącza szósty półmaraton Jaworze. Organizatorzy przygotowali trasę główną o długości 23 km. Będą też trasy dla dzieci i młodzieży. Szczegóły są na sk.pl.
0: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Marius Manks. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakarce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żar.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpią w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan. Mówię, Evi Valarte, niech żyje sztuka. Jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. Okay. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Messiah.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: I po reklamie.

0: Dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym. Mesaja w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
7: Od Mazur po gór, szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13. Widzę, w takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
8: Najlepsze polskie hity. SK2.
7: Ostre.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie, jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem, jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. SK2. Bangaranga, czyli spadaranga. Ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SK2. I to jest ranga.

0: Polsce 2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później, niż godzinami czekać na lawetę.
1: SK2.

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetoidą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejorz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, witajcie. Warsztaty ze sztuki opowiadania proponuje mieszkańcom Sądecczyzny Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Poprowadzi je Jarosław Kaczmarek, opowiadacz i autor piosenek. Spotkanie 23 maja, szczegóły na mckasokół.pl. 900 metrów przewyższeń i 23 km do pokonania. Przed nami szósty półmaraton górski Jaworze, który odbędzie się w Ptaszkowej. Poza biegiem głównym będą też zawody dla dzieci. O szczegółach przeczytacie na kempasport.pl. Patronujemy tej imprezy.
8: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
9: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
8: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szermietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
10: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
11: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
12: Mistrz! Kolejorz! Mistrz, kolejarz!
8: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
0: Przysłowie jeszcze na dziś.
8: Tak?
0: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
8: Mhm.
0: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
8: Powiedz mi, jak to skomentować?
0: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

Dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity. SK2. A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: Bledka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medal.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą z T-Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: i posprzątam, i już wstawiam pranie, i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: I po reklamie.
7: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
8: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
7: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Wart Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
9: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas w nich.
7: A finał Ligi Mistrzów o 20:30. Wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Obrons zagra z tureckim Ziratem.
0: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
7: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie brązowo, złoto-brązowa niedziela.
0: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich 3 sety?
1: Najlepsze polskie hity.
0: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
7: Trzymamy.
0: No, wolne duchy, zaczynamy.

0: A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: SK2

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli słowa Wesce 2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11. SK2. Piłkarze ręcznie sobie myślą, a rzucić to wszystko.
1: Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
16: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również te z druku kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama. Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z

0: szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, witajcie. Będą koncerty i spektakle teatralne. Znany jest program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która ruszy już po wakacjach.
5: Cały miszmasz różnych wydarzeń kulturalnych, od hip-hopu po kulturę wysoką, poprzez kulturę ludową, koncerty rockowe.
4: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. A za tydzień w Ptaszkowej koło Nowego Sącza szósty półmaraton Jaworze. Organizatorzy przygotowali trasę główną o długości 23 km. Będą też trasy dla dzieci i młodzieży. Szczegóły są na sk.pl.
6: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
7: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
6: Oczywiście, że tak, na pewno.
7: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
6: Nie, ale jeszcze teraz nie. W ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
7: No właśnie. Mam dla was takie hity w SC2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę, to Edytę Bartosiewicz. Witajcie. Najlepsze polskie hity w SC2.

Z moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę, wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: 9 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: I po reklamie.

0: On kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. Westy 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w grach.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: Oh.
4: A nawet kolacji na obiad.
5: Hmm.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na

0: Cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 17. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluronsi. MC Warta Zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
4: gorący
3: wyskoczyło.
4: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
4: Brawo!
3: Pokonaliśmy
4: brawo!
3: Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
4: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

0: Teraz.
1: Maciek Musiałowski, Flora Westy 2. SK2. Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

0: Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania.
1: SK2

No, w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabawią.

0: Sony.
1: Wajda i Jarząbek.
2: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
3: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
0: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad

0: do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: I porytnie. Najlepsze polskie hity. SK2.

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi. Dzisiaj zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska-Kowalski. Bawcie się dobrze ze Ską 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.
16: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: po reklamie.
1: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również oferty z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.

0: Jedynka, dwa.
1: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak. Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?

0: 2.
1: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
2: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
1: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
2: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
1: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
2: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
1: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów, to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił

Wiele list hitów na całym świecie. No i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach. Jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst. No i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko Was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Polska 2.
1: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała

wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Masz Allegro Smart? To

0: dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
9: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: I po reklamie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.

0: Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
1: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
0: No i oni.
1: Wajda i Jarząbek.
2: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
3: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
0: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
4: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rajduch, zapraszam. Na początek tego magazynu zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej. Można poznać tu historię Nowego Sącza, ale też ludzi, którzy tu żyli. Warto odwiedzić oddział główny przy ulicy Jagiellońskiej, bo czeka na nas ciekawa ekspozycja stała, po której oprowadził mnie przewodnik Jakub Antoniak.
2: Zaczynamy od łącznika względem domu gotyckiego, bo jak wchodzimy z tej przepięknej, secesyjnej klatki schodowej, to od razu rzucają nam się w oczy panowie z wąsem obfitym, spoglądają na nas poważną miną, natomiast tutaj mamy łącznik. Ci panowie wcześniej w domu gotyckim, w naszej poprzedniej głównej siedzibie, funkcjonowali właśnie na klatce schodowej, a teraz można powiedzieć są takim naszym łącznikiem dosłownie i w przenośni z przeszłością. Też jak wchodzimy przez ten szeroki korytarz, trafiamy od razu na motyw kolejarski, bo Nowy Sącz koleją stał w zasadzie od samego początku tego motywu galicyjskiego. Tyle, że Franciszek Józef nie pałał jakąś szaloną miłością względem ziemi sądeckiej, ale wszystko się najbardziej prawdopodobnie wynika z pragmatyzmu związanego ze zbliżającą się ewentualną wojną, stąd możliwość przerzucania wojska, ciężkiego sprzętu w dość szybki sposób i sprawny było priorytetem. W taki sposób w zasadzie powstaje kolej żelazna tutaj, zahaczająca o Nowy Sącz. Powstaje nasz już pięknie zrewitalizowany parę lat temu dworzec kolejowy. No i warsztaty kolejowe, czyli teraz bezpośrednio tą spuścizną zarządza Nevag Spółka Akcyjna. Więc mamy to połączenie przeszłości z teraźniejszością. Też jak wkraczamy w głąb ekspozycji, widzimy szyldy naszych ówczesnych biznesmenów, bo niektóre rodziny zresztą po dziś dzień można spotkać w przestrzeni miejskiej, chociażby rodzina Rosmanitów, teraz chociażby kojarzona z perspektywy stomatologii, czy rodzina Batko, Franciszek Batko tutaj u nas na ekspozycji, a Zbigniew Batko, jubiler, dalej kontynuuje rodzinne tradycje, więc tutaj mamy kolejne to połączenie czasu przeszłego z naszą teraźniejszością.
1: Ale mamy tutaj, przepraszam, że przerwę, też fragmenty dotyczące ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Nowy Sąd.
2: Judaiki, właśnie w perspektywie naszego muzeum najbardziej ten motyw się prezentował jeszcze za czasu naszej galerii poprzedniej, czyli Starej Synagogi, która siłą rzeczy docelowo ma być rekonsekrowana przez krakowską gminę żydowską i ma wrócić do obiegu sakralnego. Natomiast tu też właśnie odnosimy się do tego motywu, bo 1/3 społeczności pod II wojnę światową Nowego Sącza to była ludność stricte żydowska, która tutaj normalnie funkcjonowała w przestrzeni miejskiej. Niejednokrotnie można by było zaryzykować sformułowanie, że biednemu Żydowi łatwiej było się dogadać z biednym Polakiem niż biednemu Żydowi z bogatym Żydem, więc tutaj nie było mowy o żadnym wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, które czasem takie pojęcia w perspektywie publicznej się pojawiają i są szkodliwe w zasadzie dla jednej i drugiej strony, bo nie wprowadzają tych pozytywnych relacji i chęci zrozumienia wzajemnej. A o to nam chodzi. Zresztą my mieliśmy tutaj już w przestrzeni galicyjskiej wielki tygiel kulturowy. W pewnym sensie my mieliśmy multikulti, zanim to było modne, więc bo też na kanwie samych Polaków, którzy się rozróżniali, wtedy zresztą pojęcie narodowości całkiem inaczej do tego podchodzono. Perspektywa właśnie Łemków, Pobórzan, Lachów, górali sądeckich, właśnie ludności żydowskiej, ludności cygańskiej, która sama z własnej woli porzucała tabory i tutaj się osiedlała. Więc naprawdę i do tego jeszcze osadnicy niemieccy jeszcze za Józefa II ściągnięci, więc ten tygiel kulturowy to był faktycznie normą i na co dzień, nawet chociażby względem nazwisk osób, które się w Nowym Sączu pojawiają, to był standard, że oprócz typowo skiski mieliśmy też właśnie i umlauty, i mieliśmy odnośniki właśnie łemkowskie, także w perspektywie tej ludności mieliśmy różnorodność, natomiast w perspektywie architektury mieliśmy w zasadzie jednolity kształt, no bo to, co mamy od rynku po dworzec kolejowy, na naszej ekspozycji się prezentuje z perspektywy architektonicznej. Bardzo dobrze, że ustawa krajobrazowa w perspektywie Nowego Sącza również działa i odreklamiamy tą przestrzeń miejską i możemy...
3: Pokazujemy to piękno.
2: Właśnie, pokazujemy dopiero często tą przestrzeń galicyjską, która w zasadzie jest analogiczna do tego, co widzimy w Wiedniu, do tego, co widzimy we Lwowie. Tak samo chociażby Biały Klasztor, też perspektywa w normalnej rzeczywistości. Siostry też z miłą chęcią oprowadzają, wpuszczają do swoich wnętrz. Też tam potężny ogród, niczy w Alicji z Krainie Czarów, więc też inne obiekty też mają swoją własną historię i zachęcają do odwiedzania.
3: Ale tak jak patrzę na te zdjęcia, stare zdjęcia, które tutaj w siedzibie Głównej Muzeum przy ulicy Jagiellońskiej można oglądać, to ta nasza architektura niewiele się zmieniła od czasów, który tu mamy rok, 1905-07 do dzisiejszych 100 lat.
2: To tak, właśnie dobrze, że są osoby, właściciele, którzy dbają o te obiekty, bo niestety to są świadkowie historii, którzy wymagają sporych nakładów, a oprócz tego są bardzo delikatni. Zresztą nawet z perspektywy chociażby starej kolonii, którą też tu również mamy uwypukloną, w zasadzie dla nas to jest takie zwykłe osiedle mieszkaniowe, jak teraz się często te prestiżowe osiedle, sypialnie miast się pojawiają. Natomiast no ponad 100 lat temu to była wielka innowacja na skalę właśnie środkowej Europy, bo tych blisko 700 kolejarzy z rodzinami musi gdzieś być ulokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy. Więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym. Też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i kościuszki, ulica, też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim, celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe czasy 100 lat temu, który lobbował za sprawą polską i też spory majątek potrafił przeznaczyć na właśnie dbanie o sprawę polską. Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie 20-lecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura, optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów, chociażby administracyjnych. Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej, transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewnie wisi i żaden mól go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś dwie dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie miał jakieś 10 punktów więcej.
3: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
2: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni 20-lecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra tutaj

potem z Nowego Sącza też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje, najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło mu bardzo, bardzo dobrze. Niestety ginie w zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich trzech, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika. Natomiast momentalnie Roman Sichrawa

0: względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika, natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach względem naszej ekspozycji. Również spoglądamy na generała Gizę, tu też zresztą wielka rola również rodziny, która bardzo skrupulatnie przechowywała materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy. Stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto. Takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
1: Dziękuję bardzo, Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Życie było wyznaczane przez święta, cykliczne wydarzenia czy obrzędy kościelne. Tak było dawniej na sądeckiej wsi wiele, wiele lat temu. O tych zwyczajach i o tym, jak żyło się dawniej, opowie sądecki etnolog Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny.
3: Dokładnie tak. Zupełnie znowu porównanie do dnia dzisiejszego, gdzie żyjemy bez żadnego cyklu, bez żadnej takiej kolistości. Życie na dawnej wsi lachowskiej było związane z cyklami. Pierwszym, takim najważniejszym tak naprawdę cyklem, który wyznaczał, to cykl liturgiczny związany z kościołem. Czyli tak jak święta rozpoczynają się w kościele, tak samo żyliśmy na dawnej wsi, a drugi, który się tutaj uzupełnia, to cykl wegetacyjny związany z wegetacją roślin. No i zaczynamy od początku, bo rozpoczynamy w ciemnej porze roku, ja ją tak nazwałem, wtedy, kiedy rozpoczyna się jesień. Rozpoczynamy czym? Jak w kościele, czyli adwentem, przygotowaniem tak naprawdę na Boże Narodzenie, na narodzenie się Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że to jest taka pozorna wędrówka Jezusa Chrystusa, która nam wyznacza ten cykl i rzeczywiście od narodzin po śmierci to w kółku tak samo się toczy. Mało tego, ta cykliczność jest też związana z dniem, bo dzień musi być taki sam, w ogóle cykl zachowania. To jest ciekawe, bo my dzisiaj tak nie żyjemy, nasze cykle nie są takie świadome, nie ma takiej świadomości cyklicznej i dlatego mamy tyle problemów z komunikacją werbalną w społeczeństwie, bo nie jesteśmy nauczeni tych cyklów, jak ktoś może funkcjonować, a kiedyś funkcjonowaliśmy bardzo podobnie, bo to się brało jednakowo. Ciemna pora roku, zaczynamy adwent, przygotowania do Bożego Narodzenia i tutaj adwent jest takim czasem umartwiania. Czasem, kiedy nie jak dzisiaj myślimy, że to jest radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, tylko to jest post. Ciężki post, gdzie zachowujemy ciszę, zachowujemy spokój, umartwiamy się, nie jemy w niektórych rygorystycznych domach mięsa, nie jemy takiego, nie jemy słodyczy, nie pieczemy, no wyciszamy się. Potem przychodzi Boże Narodzenie, które jest czasem radości. I w tym momencie czas zabawy, wspólnego świętowania, ale też przeżywania, bycia ze sobą powoduje kolejną cykliczność. No i idziemy dalej. Zaczyna się karnawał, w karnawale znowu zabawa. Mamy możliwość do tego, żeby się zacząć przygotowywać na kolejną część pracy w roku, ale też tutaj trochę się wyżywamy. Wyżywamy się swoją energią, no bo zabawa powoduje kolejne endorfiny i tak dalej. Przychodzi post. I znowu
1: czy to jest taki post jak ten w adwencie?
3: Jeszcze cięższy.
1: Jeszcze cięższy.
3: Wtedy nie jemy i chodzimy do kościoła na nabożeństwa. Między innymi na gorzkie żale. Na gorzkie żale mówimy moja wina. Moja bardzo wielka wina. Tak jakby wyrzucamy na

0: na zewnątrz to, co zrobiliśmy. Jakby oczyszczamy się w pewien sposób. My dzisiaj korzystamy z pomocy psychologów, a to było to wewnętrzne oczyszczenie na wsi. Czas zabawy, kiedy się pojawia energia, a potem czas wyrzucenia swoich grzechów, swoich złości, tego, co jest, umartwienia, postu. No wszyscy dzisiaj jesteśmy na jakichś tam dietach. Najśmieszniejsza dieta, którą sam stosuję, to dieta postu przerwanego, która jest tak naprawdę, była przez naszych dziadków stosowana normatywnie, bo jedzono od konkretnej godziny do konkretnej jedziny z konkretnymi przerwami, jakby to powodowało zdrowie. Kolejna dieta, którą wszyscy stosujemy, to jest nowa dieta powodująca, że jemy to, co jest sezonowe, no czyli to, co jedli nasi dziadkowie.
1: Czyli jakby wracamy do tego, co było dawno, dawno temu i oni dokładnie tak samo żyli.
0: To był ich naturalny tryb życia w momentach, kiedy mamy w ogóle oczyszczenia, tak? Oczyszczamy swój organizm od czegoś, to oni go oczyszczali w czasie postu. Nie jedli tłuszczu, nie jedli tłuszczu zwierzęcego, nie jedli mięsa, jedli tylko kaszę, więc to w ogóle błonnik przyjmowali. No my dzisiaj po prostu zamiast skorzystać z tych dóbr, które wypracowali u nas dziadkowie i poprzednie pokolenia, no korzystamy ze specjalistów.
1: Ale płacimy ciężkie pieniądze, proszę Państwa, żeby...
0: Nie chciałem tego powiedzieć, ale
1: nazywajmy rzeczy po imieniu.
0: Dokładnie o to mi chodziło, że dzisiaj korzystamy z tych dawnych prawideł. Ja się cieszę, że nasza rola etnologów za chwilę będzie dostrzeżona, ponieważ my te wszystkie rzeczy wiemy, bo się nauczyliśmy tych rzeczy raz, że z książek, z literatury, ale też z badań terenowych, które prowadzimy i takiego prawdziwego życia kiedyś na wsi. No to może my będziemy zajmować rolę niektórych lekarzy. To tak mówię żartobliwie, ale rzeczywiście jakby patrząc na to, co się dzisiaj dzieje i z czego korzystamy i do czego dążymy, to już było.
1: Czy czerpiemy tak naprawdę z tego, co było kiedyś?
0: Tak, czerpiemy, ale nieświadomie, bo korzystamy z tych diet, nie wiedząc, że te diety już dawno były wykorzystane. No i dokładnie tak samo jak z trawieniem dzisiaj mówimy pszenicy i tych wszystkich zbóż, które my nie przyjmujemy, bo to są zboża przetworzone dosyć mocno, a tamte, które wykorzystywali nasi dziadkowie, były dostosowane do naszych potrzeb i one dawały nam rzeczywiście te walory, które potrzebowaliśmy.
1: Czyli po tym poście, jak następowało lato, były żniwa, to oni znowuż jedli produkty zbożowe, tak?
0: Tak, ale też uzupełniali oczywiście nabiałami. Tych nabiałów nie było tak dużo, jak nam się wydaje, bo wszyscy mówią, że o, tam na wsi to nie mieli jajka, ser i mleko. Nieprawda. Jajka były na sprzedaż, ser był na sprzedaż, mleko było na sprzedaż. Często właśnie korzystaliśmy z mleka kwaśnego. Kwaśne mleko na sądeczyźnie i ziemniaki to była podstawa jedzenia. I kto teraz do Państwa zadzwoni? Oczywiście ci, którzy korzystają z tych diet, bo też jest taka dieta, która idzie w tą probiotyczną stronę. To było naturalne, to się działo. Jabłka kiszone, kiszona kapusta, którą na polskiej wsi jadano w konkretnych oczywiście obszarach, w konkretnym czasie, witaminach, która tam się pojawia. Kiszone jabłka. No ja dzisiaj tęsknię za tymi kiszonymi jabłkami, bo już nie sposób je dostać, ale ta cykliczność pokarmowa, wegetacyjna, cykliczność zwyczajowa, obyczajowa powodowała uporządkowanie na dawnej lachowskiej wsi. Czegoś, co dzisiaj w ogóle nie mamy. Nie jesteśmy w ogóle uporządkowani. My jesteśmy chaotyczni, bałaganiowi. No dobra, przepraszam. Jesteśmy uporządkowani, żeby odpisać na Facebooku i skorzystać z Instagramów i tych wszystkich szalonych metod, z których korzystamy, oni się spotykali i mówili.
1: Oni rozmawiali ze sobą.
0: Oni śpiewali do siebie. Mhm. Historie, które ja już naprawdę rzadko spotykałem w terenie,

0: My nie potrafimy śpiewać, od tego mamy jednostki i zapisujemy dziecko na lekcję śpiewu, lekcję czegoś tam, lekcję czegoś, siłownia. Na żadną siłownię nigdy nie chodził, bo on szedł do pola, do roboty. To była siłownia. On tam miał taką dietę i takie obowiązki, że jego to nie było potrzeba. Może warto w domu pośpiewać z dziećmi. To jest ważne, żeby dzieci śpiewały, bo to ich rozwija i nas też rozwija. I no, oczywiście obligatoryjnie potańczyć.
1: Mówił etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny. A my teraz zmieniamy temat. Każdy może nauczyć się, jak robić witraże. Takie zajęcia dla małych sądeczan proponuje Pałac Młodzieży. Na warsztatach powstają prawdziwe dzieła sztuki. O zajęciach opowiedział nam Tomasz Ruchała, nauczyciel, który je prowadzi.
2: Może zacznijmy od tego, że to jest witraż, który jest metodą Tiffany'ego, to znaczy jest to troszeczkę inna metoda niż witraże kościelne, które oprawia się w ołów, w profile ołowiowym. Tutaj witraż Tiffany'ego charakteryzuje się tym, że szkło poddane obróbce mechanicznej, to znaczy w cięciu, krajaniu i szlifowaniu, owija się taśmą miedzianą, samoprzylepną, i dopiero tą taśmę się łączy lutem gorącym, co powoduje, że powstaje witraż. Te witraże Tiffany'ego to przede wszystkim są znane z lamp Tiffany'ego, które podejrzewam, że są znane na całym świecie i każdy widział piękne kolorowe szkiełka zatapiane w ołowiu. W cynie. Natomiast my w Pałacu Młodzieży zajmujemy się małymi formami witrażowymi i to są przeważnie przewieszki, to są jakieś ozdobniki do okien, troszeczkę biżuterii. Dlaczego? Dlatego, że lampa to już jest bardzo skomplikowany etap i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości w pracowni będzie na tyle młodzież wytrwała i ktoś będzie próbował lampę Tiffany'ego robić.
3: No właśnie, młodzież czy dzieci, bo mówi pan o młodzieży, a do kogo skierowane są zajęcia, kto może wziąć w nich udział? Pytam pod kątem takiego bezpieczeństwa, bo mówimy o szkle, mówimy o cięciu tego szkła.
2: W regulaminie mamy, że od 10 roku życia, natomiast to jest zapis, który jest bardzo ruchomy. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tego, że zajęcia rzeczywiście są skoncentrowane na pracach bardzo niebezpiecznych, bo mówimy o szkle, które trzeba kroić, jest ostre, natomiast do tego dochodzi przede wszystkim też lutowanie, gdzie temperatura lutu to jest około 400 stopni. Więc tutaj oprócz przecięć mogą być poparzenia. Dochodzą różnego rodzaju chemikalia, które mogą drażnić skórę czy tworzyć jakieś podrażnienia. Natomiast tak naprawdę wiek uczestnika zależy od jego umiejętności, tak, na witrażu. Mam uczniów, którzy mają 8 lat i robią witraże i robią przewieszki, ale są manualnie już dokształceni do tego, żeby przy tym pracować i przede wszystkim są zdyscyplinowani, bo na takich zajęciach dyscyplina i koncentracja to przede wszystkim, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo, nie możemy się rozpraszać. I tak jak mówię, zapis mamy 10-latki, od 10 lat, od 10 roku życia przyjmujemy na witraż, natomiast jeżeli to jest osoba, dziecko, które jest manualnie uzdolnione, jest w stanie przeciąć szkło, czy narysować szkło, rysy zrobić na szkle, żeby wykroić to szkło, jestem w stanie nawet młodsze dzieci przyjąć. No i przyjmuję dopóki możemy, czyli 20-21 lat. W tej chwili są najstarsza młodzież, to jest 16-17 lat w tym momencie.
3: No i wiem też, że są sukcesy, mimo że te zajęcia tak naprawdę od niedawna są prowadzone tutaj u Was w placówce. No to pierwsze sukcesy już są na koncie uczestników.
2: Tak, pracownia taka witrażu powstała tak naprawdę 1,5 roku temu. Wtedy zaczęliśmy robić te małe formy witrażowe. No i mam rzeczywiście na koncie sukcesy moich wychowanków, którzy uczestniczą w wystawach. tutaj w lokalnych wystawach w Pałacu Młodzieży na pewno też są wyróżnienia i nagrody, gdzie staramy się uczestniczyć i pokazywać. Na samym początku też tak było, że po prostu chcieliśmy się pokazać z tym swoim formą witrażową, bo tego to jest niespodziewane.

0: spotkane. Natomiast w pracowni są dziewczyny już, no dziewczyny, dzieci, bo jedna dziewczynka ma w tej chwili 9 lat, druga ma 12, które zdobyły wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach, między innymi we Wrocławiu, i przywiozły stamtąd wyróżnienia. I dla mnie jest to, że jakaś satysfakcja, że pomimo takiego krótkiego okresu dziewczyny mogły już wyrobić sobie pewną formę, pewną technikę i nie boją się tego zaprezentować dalej. Tak? To na pewno trzeba zaliczyć do sukcesów.
1: Myśli pan, że w przyszłości te osoby, które osiągają sukcesy, jak i zarówno też te, które no, biorą udział w tych zajęciach, pójdą gdzieś dalej, faktycznie zainteresują się tą techniką tworzenia tych takich profesjonalnych witraży?
0: Znaczy, ja mam nadzieję tak, że ważne jest, żeby pokazać młodzieży czy dzieciom, że coś można robić i tak naprawdę troszeczkę własnego wkładu, a piękne rzeczy wychodzą. Natomiast czy ich droga potoczy się w stronę witraży czy witrażystów, no to myślę, że czas pokaże, bo na pewno witraż Tiffany'ego może być odskocznią od pracy zawodowej, na pewno może być hobby, które można uprawiać w domu i tworzyć. Spotykamy teraz coraz więcej takich form witrażowych na różnych jarmarkach czy różnych takich stoiskach regionalnych, gdzie po malutku osoby, które mają troszeczkę manualnych umiejętności i też plastycznych, tworzą to w domu. Teraz już nie ma problemu z dostępnością narzędzi czy też samego szkła witrażowego. Więc można to traktować jako hobby i mam nadzieję, że ta młodzież, która tutaj pociągnie tego baksyla, będzie w przyszłości może nie zawodowo tworzyć witraże, ale będzie to dla nich hobbystyczne jakieś zajęcie, które pozwoli im odizolować się od życia zawodowego, pozwoli im się zrelaksować, a poza tym, tak jak mówię, jest to też taka dziedzina plastyki, gdzie no, trzeba dość dużo koncentracji, trzeba dość dużo samego zaparcia, cierpliwości dużej, więc są to cechy, które na pewno będą procentować w przyszłości w innych zawodach czy w innych pracach, które będą wykonywać.
2: Na warsztaty można się zapisać o każdej porze roku, a godziny zajęć znajdziecie na www.pałacmłodzieży.pl. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, pojazdy czy broń. Między innymi to można było zobaczyć na wojskowych targach służby i pracy, które zorganizowano w całej Polsce. Były też targi wojskowe.

0: cierpliwości dużej, więc są to cechy, które na pewno będą procentować w przyszłości w innych zawodach czy w innych pracach, które będą wykonywać.
1: Na warsztaty można się zapisać o każdej porze roku, a godziny zajęć znajdziecie na www.pałacmłodzieży.pl. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, pojazdy czy broń. Między innymi to można było zobaczyć na wojskowych targach służby i pracy, które zorganizowano w całej Polsce. Były też targi wojskowe.

0: wygląda.
1: W wojsku nas interesuje szczelanie. 39 punktów, z 5 strzałów wszystkie szczelne, więc uważam, że się nadaje do wojska.
2: Jest, zdecydowanie jest to oglądać. Jest bardzo ciekawe, bardzo przyjemni tutaj przedstawiający, prawda? Bardzo przyjemni, bardzo dobrze informują, wytłumaczą wszystko. Także bardzo interesujące. O, zdecydowanie, to powinno być więcej takich wydarzeń. Albo fajnie by było, jakby było więcej takich wydarzeń, bo jak widać, zainteresowanie jest potężne.

0: pewno skorzystać z takich warsztatów.
1: Dzięki uprzejmości włodarzom Akademii Nauk Stosowanych, kapitan Zbigniew Czapik, oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Mamy możliwość zaprezentowania się na wojskowych targach służby i pracy. Przede wszystkim na zewnątrz sprzęt wojskowy, KT Orosomas, wóz dowodzenia Zawilec. Jest to, można powiedzieć, nowość, bo jeszcze nie był pokazany szerokiej publiczności taki pojazd.
2: Wojskowe targi służby i pracy zorganizowano w 15 miastach Polski.
3: Magazyn lokalny.
2: Michał Rajduchy, zapraszam. Nowoczesne Centrum Hipoksji i Hiperoksji otwarto w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Będą tam prowadzone treningi wydolnościowe dla różnych dyscyplin sportowych, mówi rektor uczelni Józef Ciuła.
4: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. No i Państwo, w związku z tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym, rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia Centrum Hipoksji i Hiperoksji pani dziekan Wydziału, pani Monika, doktor Monika Bigosińska.
5: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kriokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową. Także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
6: Marcin Maciejczyk.
7: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu. Zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza, zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko.

blisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego, przy kierunku wychowania fizycznego? Dlatego, że hipoksja, początki hipoksji związane są ze sportem. Żeby Państwu podać przykład, dlaczego to jest tak ważne zjawisko, odwołam się do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Meksyk jako miasto leży na wysokości 2300 metrów. I wówczas, kiedy były te Igrzyska Olimpijskie właśnie w tej mieście Meksyk, okazało się, że większość sportowców uzyskuje gorsze wyniki w dyscyplinach wytrzymałościowych. I przyczyna właśnie była jedna, to była właśnie hipoksja. I okazało się, że jest potrzeba aklimatyzowania zawodników do takich warunków. Czyli jeżeli wiemy, że zawodnik będzie startował w takich warunkach, no to trzeba go zaadoptować, przystosować. I to jest pierwsze zadanie naszego centrum tutaj, aklimatyzacja. Proszę popatrzeć, to jest tylko krok dalej. Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej, okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności właśnie wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych warunkach treningowych, odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trenuj wysoko. I dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza, tam trenowali. I to rzeczywiście był pierwszy taki model, który no, dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. I jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba ostatnio, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko, czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnej. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym. I teraz wykorzystuje się tą hipoksję i fizjoterapii do treningów zdrowotnych, więc wychodzi to coraz bardziej poza sport, wchodzi już ten aspekt zdrowotny, więc już okazuje się, że nawet kluby fitness budują sobie takie centra hipoksyjne, ale nie tak rozwinięte jak to tutaj, bo nie ma możliwości noclegu. Więc za chwileczkę pójdziemy sobie tam na górę i chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych. Mamy tam Kasper.

0: Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. Więc doświadczą Państwo, jak się oddycha na takiej wysokości. Jest tam mniej więcej 16% tlenu, więc no ciekawe doświadczenie. Nic strasznego, nikomu nic się nie stanie, proszę się nie obawiać. Więc dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że krótko wprowadziłem w temat. Jeżeli będą dalsze pytania, to myślę, że chętnie gdzieś tam odpowiem Państwu. Także dziękuję bardzo.
1: Cieszę się ogromnie, że w ten sposób poszerzyła się oferta naszej uczelni, która na pewno ma pewien wpływ na rekrutację studentów, zwłaszcza na kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia i w ogóle kierunki medyczne. Ponieważ wykorzystanie tak nowoczesnej bazy pozwoli studentom bezpośrednio, praktycznie poznać zasady działania, funkcjonowania, uczestniczyć w tym bezpośrednio. Sam osobiście jestem zainteresowany i hipoksją, i hiperoksją, a głównie hiperoksją, bo sam jestem, pan profesor mówił przed chwilą o tych warunkach zdrowotnych, nie tylko o treningu, ale również o sytuacji zdrowotnej. Jestem od wielu lat chory na sarkoidozę płucną, jestem w remisji, jest wszystko okej, ale przebywanie w warunkach hiperoksji, czyli tej zwiększonej ilości tlenu, dla mnie byłoby super korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o hipoksję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że już raz żeśmy sprawdzili znaczenie komory hipoksyjnej, tej, która mieściła się w poprzednim budynku, tam przy hali, gdzie była tylko hipoksja. Wtedy drużyna Sendycji, przygotowująca się, walcząca o awans do ekstraklasy, która zresztą wywalczyła, korzystała nie tylko z komory Krio, komory hipoksyjnej. Wtedy trener Radosław Mroczkowski troszkę z taką obawą wchodził w ten temat, ale wszedł i myślę, że efektem tych działań tutaj na uczelni, korzystania z tej odnowy biologicznej i tego właśnie wspomagania, tego prawidłowego wspomagania, pozwoliło Sandecji awansować. Jest tu jeden zawodnik, który wtedy uczestniczył, Bartek, dwóch, i Adrian Danek, którzy uczestniczyli w tych przygotowaniach, mogą sami nawet na ten temat coś powiedzieć. Ale jeszcze kończąc ten temat sportowy, stosowany był również tak zwany doping, ale dopuszczalny. Drużyna wyjeżdżała w warunki wysokogórskie, trenowała wysoko w górach. Pobierano krew tym zawodnikom, a później przed samymi zawodami tą krew, ich krew, pompowano do organizmu, który powodował zwiększenie wydolności oczywiście i ten efekt korzystny dla wyniku sportowego. No myślę, że tutaj pan profesor powiedział tak dużo na ten temat, więc nie mam sensu jeszcze tutaj to rozwijać, ale ja osobiście się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy startujący teraz akurat, ubiegający się o awans do finału Akademickich Mistrzostw Polski. W ubiegłym roku było wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że może się uda wywalczyć coś więcej. I jeżeli byśmy się zakwalifikowali do Akademickich Mistrzostw Europy, to myślę, że będziemy chcieli skorzystać z przygotowania tej komory i tych warunków przede wszystkim hipoksyjnych.
0: Zapomniałem w sumie chyba Państwu powiedzieć najważniejszego. Jakie warunki możemy tutaj stworzyć? Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza. Więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów. Więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajistów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach. To są zwykle takie wysokości 2-2,5 tysiąca metrów, czyli dokładnie takie, jak mamy właśnie na górze, więc w takich warunkach właśnie trenują zawodnicy, więc nie są to jakieś skrajne warunki, tylko właśnie takie optymalne, które pozwalają realizować ten trening, no bo proszę popatrzeć, to jest zarówno dwa stresory, stres związany z samym wysiłkiem i stres związany z niedotlenieniem, więc nie można tutaj stosować tych skrajnie dużych wysokości, więc dokładnie poczułem Państwo te warunki, w których odbywa się taki tradycyjny trening hipoksyjny, jeżeli przejdziemy teraz na górę, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś... Tak, jeżeli chodzi o hiperoksję, to tutaj zarówno hipoksja, jak i hiperoksja są normobaryczne. Być może Państwo kojarzą, ci, którzy związani są z ochroną zdrowia, jest tlenoterapia hiperbaryczna, czyli ta tlenoterapia związana jest właśnie z hiperoksją, czyli podawanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, dlatego hiperbaryczna. No i tam podaje się właśnie ten tlen pacjentom.

0: zazwyczaj po to, żeby się regenerowali, dotlenić ich i tym podobne. Natomiast tutaj te warunki, które mamy, to są warunki normobaryczne, czyli zarówno w pokojach i w warunkach hipoksji, jak i hiperbarii nie zmieniamy ciśnienia, bo tak jak wspominałem, jak wchodzimy wysoko w góry, to ciśnienie spada. W tej klenoterapii odbywającej się w warunkach szpitalnych jest hiperbaria, czyli wysokie ciśnienie nawet do 2 atmosfer. Natomiast tutaj nie zmieniamy tego ciśnienia, jest dokładnie takie samo. Modyfikujemy tylko skład powietrza, albo zwiększając, albo zmniejszając ilość tego tlenu. I w tych wybranych pokojach, bo ta hipoksja polega na biernym przebywaniu, więc udostępniamy tutaj pokoje. Zwiększamy tam wówczas ilość tlenu do 30% z tych 21%, które normalnie mamy. Więc powiedziałbym, taka łagodniejsza wersja tej takiej szpitalnej tlenoterapii hiperbarycznej. Ale to też pozwala nam wykonywać coś, co rzadko się robi, a staje się coraz bardziej popularne, bym powiedział, czyli kombinację treningu hipoksycznego, hiperoksyjnego, czyli proszę popatrzeć, nie tylko sama hipoksja, ale można bezpośrednio przejść i skorzystać z hiperoksji, czyli mamy 2 skrajne warunki, które wywołują jeszcze silniejsze te zmiany adaptacyjne, które dotychczas ciężko było połączyć. W centrum jest taka możliwość. Więc w tym momencie nie jest włączona tylko hiperoksja, jest tylko hipoksja, właśnie te wspomniane przeze mnie 2000 metrów. Wydaje mi się, że tutaj na południu Polski, oczywiście AKF Kraków teraz ma podobną komorę hipoksyjną, natomiast wydaje mi się, że tutaj na południu Polski żadna uczelnia nie ma takiej komory. Tak jak mówiłem, te komory, one nie są popularne. To raz, że koszt wybudowania takiej komory, pan rektor pewnie, pan kanclerz wie, ile to kosztowało. Natomiast wszystko zależy od warunków, jakie są stworzone, czy to jest tylko do treningu, czy też do noclegu, natomiast nie są to popularne miejsca.
1: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Profesor, ta część dydaktyczna, ta część zdrowotna, komercyjna jest bardzo ważna. Natomiast jeszcze kolejnym elementem, który tutaj się pojawia, jest część naukowa i część badawcza. Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze. Później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług. Jeżeli chodzi o koszty, koszt wybudowania tego centrum z adaptacją budynku to jest koszt około 1 800 000 zł.
0: To badania naukowe, które są przeprowadzane, wskazują, że to stała się metoda uniwersalna. Ona początkowo była rzeczywiście ukierunkowana na sportowców, sportów wytrzymałościowych, dlatego że manipulujemy tlenem, który jest potrzebny do wykonywania tych wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Natomiast te ostatnie badania powodują, że hipoksja to nie tylko te zmiany hematologiczne, czyli związane z krwią, ale zachodzą jeszcze zmiany niehematologiczne, czyli na poziomie mięśniowym, krwienia mięśni, liczby mitochondriów. I te zmiany okazują się, że są też korzystne w tych dyscyplinach, nazwijmy je beztlenowych, czyli takich szybkościowo-siłowych, sprinterskie, więc powoli staje się to rzeczywiście już metodą taką uniwersalną. Kiedyś rzeczywiście nikt by nie pomyślał, żeby sprinterów albo jakieś inne dyscypliny związane ze szybkością się wpuszczać na taki trening hipoksyjny, a teraz okazuje się, że ci zawodnicy też poprawiają swoje możliwości wysiłkowe, więc rzeczywiście wszystkie te dyscypliny również mieszane, gdzie zarówno jest wytrzymałość, siła, szybkość, tak jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy wszystkie gry zespołowe, sporty walki, to też metoda, która rzeczywiście może przynieść korzyści tym zawodnikom. Natomiast to, co wspominałem, to był początek, sporty wytrzymałościowe. Teraz to już raczej metoda uniwersalna. Dlatego przeszła też do treningu zdrowotnego. Tutaj nie chodzi już tylko, żeby poprawić wytrzymałość, wydolność pacjentów, ale już mamy te zmiany, o których tutaj też wspominaliśmy, czyli zmiany zdrowotne, czyli mamy już regulację apetytu, ta hipoksja już staje się taką metodą leczenia otyłości, że pacjenci otyli są wpuszczani do tych hipoksji, bo redukuje masę ciała. Posprawia też regenerację, ma działanie neuroprotekcyjne, czyli proszę popatrzeć, już poprawia funkcje poznawcze, więc rzeczywiście robi się z tego metoda, która staje się już nie tylko związana stricte ze sportem, ale już rzeczywiście są wpuszczani pacjenci. Już widziałem ostatnie badania, gdzie proszę sobie wyobrazić,

0: wyobrazić, wprowadza się ten trening hipoksyny u pacjentów po zawałach serca, czyli wydawałoby się, że ktoś ma zawał serca, bo niedokrwienie, niedotleniony, a tutaj wprowadza się ich do tego treningu hipoksyjnego, no bo oni adaptują się do niedotlenienia, czyli generalnie przygotowują się do tego kolejnego epizodu, czyli zapobieganie kolejnemu epizodowi takiemu niedokrwiennemu czy niedotlenienia, no bo oni się adaptują do niedotlenienia. Więc rzeczywiście metoda obiecująca, mimo że od wielu lat stosowana, natomiast pojawiają się kolejne gałęzie, już nie tylko w sporcie, w różnych dyscyplinach sportu, ale już próbuje się w coraz kolejnych jednostkach chorobowych próbować tej hipoksji lub kombinacji z hiperoksją. Dla osób z zewnątrz to odeślę Państwa do naszej strony internetowej, tam jest już wszystko opisane, ale generalnie dla osób z zewnątrz, których my nie znamy, wymagana będzie kwalifikacja lekarska, bo oczywiście są przeciwwskazania. No i tutaj po prostu lekarz będzie musiał wyrazić zgodę, że ktoś, kto chciałby skorzystać, musi przejść taką kwalifikację lekarską przez lekarza, żeby wykluczył przeciwwskazania, które oczywiście gdzieś tam, jak w każdych takich zabiegach fizykalnych, istnieją. A tak to potem już normalny proces rezerwacyjny i tak dalej. Więc to jest kluczowe właśnie stan zdrowia umożliwiający skorzystanie z hipoksji.
1: A w centrum mają być prowadzone zajęcia ze studentami i badania naukowe. Również ma ono działać komercyjnie. To nie jest bezpieczna wiosna dla motocyklistów. W ostatnich dniach w całym regionie doszło do wielu tragicznych wypadków, m.in. w okolicach Nowego Sącza, Limanowej czy na Podhalu. Dlatego policjanci proszą o ostrożność i wolniejszą jazdę.
2: Dlatego apelujemy o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności. Trzeba pamiętać, że motocyklista przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą na drodze zazwyczaj odnosi poważne obrażenia ciała lub ponosi śmierć. Dlatego przypominamy kierującym motocyklami, aby dostosowali styl jazdy do warunków panujących na drodze, zwracali uwagę na nawierzchnię, obserwowali, czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru, by również zachowywali odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla może być dłuższa niż samochodu, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Zawsze wcześniej i wyraźnie sygnalizowali zamiar wykonania manewru skrętu, czy też zmiany pasa ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o kierujących samochodami, muszą oni ponownie przyzwyczaić się do obecności motocyklistów na drogach. Kierowcy mogą mieć trudności z oceną odległości i prędkości jednośladu, dlatego lepiej założyć, że jedzie on znacznie szybciej, a tym samym wcześniej niż nam się wydaje, zbliży się do nas. Ponadto motocykl jadący w dużym ruchu wśród innych pojazdów może łatwo zniknąć z pola widzenia. Warto o tym wiedzieć, wykonując manewr zmiany pasa ruchu. Pamiętajmy, aby nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, gdyż może to doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem, a w konsekwencji do poważnego wypadku.
1: Mówiła Justyna Basiaga z Policji w Nowym Sączu. Policja przypomina, że wypadki dla motocyklistów kończą się zazwyczaj bardzo poważnie, bo nie są oni chronieni kabiną, tak jak kierowcy samochodów. Przed nami nocne zwiedzanie muzeów. W całej Polsce już w sobotę, 16 maja, swoje drzwi otworzą muzea i galerie sztuki po to, żeby zaprosić odwiedzających w nietypowych godzinach. Do akcji włączy się Muzeum Ziemi Sądeckiej. Tu co roku noc muzeów cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
3: Jak co roku przygotowaliśmy wiele atrakcji. No jest to wyjątkowa noc, ponieważ można na spokojnie przyjść wieczorową porą, pozwiedzać nasze ekspozycje stałe oraz czasową. Wraz z przewodnikami będzie można dowiedzieć się więcej na temat historii miasta Nowego Sącza, dotyczącej galerii Bolesława Barbackiego. Przewodnicy w sposób taki, mam nadzieję, ciekawy opowiedzą o losach naszego miasta, a także o ciekawych artystycznych osobach związanych z naszym miastem. I oprócz tej ekspozycji stałej przygotowaliśmy również wiele atrakcji, warsztatów, pokazów, zajęć, gier dla dzieci, dla dorosłych. Także zapraszamy serdecznie całymi rodzinami, bo od najmłodszych po osoby starsze na pewno znajdą coś dla siebie. Właśnie dzięki osobom, które przygotowują warsztaty, będzie można, mam nadzieję, miło spędzić wieczór, sobotni wieczór, więc jeśli Państwo nie macie planów na sobotni wieczór, to zapraszamy do gmachu głównego na

0: Wileńską 56, aby spędzić miło wieczór.
1: Wiem też, że będzie kuratorskie oprowadzanie po wystawie Ślady, którą można oglądać teraz w gmachu głównym.
0: Tak, zapraszamy, bo to jest też szczególna okazja, aby zwiedzić sobie wystawę. Wystawa jest bardzo ciekawa, pod takim hasłem Ślady. Kuratorka Joanna Hołda, nasza etnografka, opowie, jak w kulturze pojęcie ślady jest interpretowane, jakie ślady pozostawia człowiek po sobie. I w taki sposób bardzo interdyscyplinarny jest ta wystawa potraktowana. I Joasia opowie, w jaki sposób człowiek zostawia ślady po sobie, czyli w sposób taki bardzo dosłowny, czyli materialne ślady, ślady, które człowiek zostawił po różnych kataklizmach, wojnach. Są to pamiątki, fotografie, związane z tym różne historie, znaki jako symbole boskości, zostawione w sztuce religijnej, a także ślad jako symbol, znak autorskiego ja, czyli autoportrety i malarstwo artystów, i jest to pokazane za pomocą sztuki ludowej w większości.
1: Patrząc na przestrzeni poprzednich lat, jak to wygląda stan z muzeum w Nowym Sączu, tutaj w Muzeum Ziemi Sądeckiej? Czy ona cieszy się zainteresowaniem? Czy sądeczanie, turyści przychodzą tej nocy odwiedzać ekspozycję?
0: Noc muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe wydarzenia, warsztaty, więc można oprócz takiego normalnego, tradycyjnego zwiedzania zrobić coś ciekawego, coś kreatywnego, dowiedzieć się czegoś więcej, więc to jest wyjątkowa sprawa i przyciąga bardzo wiele osób, szczególnie sądeczan, to nas bardzo się cieszy. Może turystów mniej, ponieważ oni mają już w swoich miastach, w większych miastach inne atrakcje, ale właśnie nas to cieszy, że całymi rodzinami sądeczanie przychodzą, odwiedzają i w tym roku otwieramy właśnie gmach główny, bo zazwyczaj to była Galeria Marii Ritter, ale ze względu na przeprowadzony remont w galerii postanowiliśmy podzielić się przestrzeniami właśnie gmachu głównego.
1: To w jakich godzinach będzie można Was odwiedzić tutaj w nocy?
0: Zapraszamy w godzinach od 18 do godziny 22. Oprócz tych warsztatów, pokazów, oprowadzenia kuratorskiego jeszcze przygotowaliśmy taką specjalną atrakcję, ponieważ będzie lalkarz, który własnoręcznie wykonuje marionetki i będzie animował różne scenki. Także to myślę, że będzie też taka szczególna kratka dla dzieci i dorosłych.
1: Mówiła Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Noc muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej potrwa w sobotę od godziny 18 do 22. Pałac Młodzieży dołączył do obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. Zaplanowano je w Nowym Sączu w tym roku. O tym, co będzie działo się, mówi Milenia Małecka-Rogal, dyrektor placówki.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie. Pałac Młodzieży przeważnie kojarzony jest z dziećmi i tak to też bywa, że nasze działania są do nich skierowane, jak i do młodzieży, ale myślę, że akurat oferta związana z Rokiem Kolejarzy będzie również miłą ofertą dla szerszego grona mieszkańców Nowego Sącza. Zaczynamy od takich działań zupełnie naszych wewnętrznych. Marzec, listopad to podcasty z naszą grupą dziennikarską na temat Kobiety na kolej. Taka intrygująca nazwa, ale chcemy przez to podkreślić rolę kobiet w tej takiej branży, która może kojarzy się mimo wszystko bardziej z mężczyznami, a okazuje się, że wiele kobiet przez wiele stuleci było z tą właśnie koleją związanych. O tym chcemy opowiedzieć w naszych podcastach. Następnie warsztaty, konkursy plastyczne, które toczą się w zasadzie od maja do czerwca, to pociąg wyobraźni, ale taki bardziej w grafice związany z wagonami, mapami, biletami, a więc takie gadżety czy przedmioty związane z koleją, nietypowe rysunki. Walizka pełna marzeń to kolejny konkurs plastyczny, myślę, ciekawy na wykonanie walizki retro, która będzie potem zaprezentowana między innymi w trakcie naszego spektaklu, o którym za chwilę. I wreszcie projekt Lokomotywy 3D, lokomotywy historycznej, i tu zwieńczenie tego konkursu 1 czerwca, bowiem 1 czerwca jest duże działanie plenerowe, które zresztą Pałac Młodzieży będzie prowadził nie sam, ale z pozostałymi instytucjami kultury.

0: Sączu, Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim pod hasłem kolej, kolejarze, pociągi, więc przybliżamy najmłodszym mieszkańcom te zagadnienia. Bardzo taką spektakularną rzeczą w czasie tego Dnia Dziecka będzie żywy pociąg, bicie rekordu Guinnessa w żywych wagonikach. Tu już serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście to będzie poprzedzone naszym regulaminem, który wyślemy do przedszkoli i szkół nowosądeckich. Tam dokładnie wyjaśnimy, na jakiej zasadzie zaprosimy Państwa do tego bicia rekordu. Potem dzień najważniejszy chyba dla pałacu i najbardziej spektakularne takie działania, 9 sierpnia. Modernizacja ulicy Piastowskiej, upiększenie tej ulicy i przeznaczenie jej dla dzieci. Bardzo dziękuję za zaakceptowanie przez pana prezydenta tego pomysłu. Myślę, że on będzie służył przez wiele, wiele lat. Akurat w tym roku przekształcimy naszą uliczkę w stację Pałac. Tam będą rzeczywiście, myślę, że to będzie miła niespodzianka przy otwarciu 9 sierpnia, ale powiem tylko, że będą instalacje przypominające dworzec kolejowy, przypominające peron kolejowy. Tam dzieci będą mogły przez wiele miesięcy poznawać właśnie tajniki związane z koleją, a cała ulica zrobi się kolorowa i bardzo dziecięca, ale to niespodzianka. 9, tak jak mówię, otwarcie, wtedy też zapraszamy do działań bibliotekę, która będzie tam prezentować swoje różne działania związane z koleją, a my zapraszamy jeszcze wszystkich w tym dniu, bo 9 sierpnia to taki dzień rodzin i dzieci. Na Rynku Sądeckim będziemy spektakl prezentować dla dzieci Wesoły Pociąg, a wcześniej będziemy muzyką, piosenką i tańcem też opowiadać, kochani, o kolei. O 18 będzie z kolei spektakl i jego premiera. To takie dwa najbardziej, najważniejsze rzeczy. Natomiast jeszcze wciąż mamy przed sobą starą kolonię greko, taką terenową razem z Wydziałem Kultury, która będzie opowiadała o miejscach związanych w Nowym Sączu z koleją. Myślę, że będzie cieszyła się też dużym powodzeniem. I jeszcze wernisaż końcowy, wernisaż już, który będzie wynikiem takiego jak gdyby warsztatów plastycznych, pociągiem Doliną Popradu. To już zaplanowane na wrzesień, październik działanie. Być może, że to będzie wtedy pokazana nie tylko kolej, ale także piękna polska jesień. To te działania Pałac Młodzieży serdecznie Państwa zaprasza. Tak jak powiedziałam, dzieci i młodzież do działania, Państwa do odbioru tych rzeczy.
1: Mówiła Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży. W Nowym Sączu powoli dobiega końca Wielkie Psie Dreptanie. To akcja charytatywna, do której mogą jeszcze dołączyć miłośnicy psów i właściciele czworonogów. Mówi Ewa Surowiak, jedna z koordynatorek.
2: Wielkie Psie Dreptanie to, tak jak pan wspomniał, akcja charytatywna. Skierowana jest do wszystkich właścicieli psów i kotów, ale nie tylko, ponieważ osoby, które chciałyby w jakiś sposób włączyć się w tą pomoc, a własnego zwierzaka nie mają, zawsze mogą podejść do schroniska i wyprowadzić psa stamtąd, albo na przykład wyprowadzić psa sąsiada i też w ten sposób do tej naszej akcji się włączyć. O co chodzi? Przede wszystkim właściciele psów i kotów za darowizną w określonej wysokości albo po prostu datkiem, który sami uznają, odbierają w punktach pakiety startowe. Te pakiety startowe upoważniają ich do wzięcia udziału w tej akcji, a przede wszystkim służą temu, żebyśmy tych ludzi widzieli na ulicy. I już ich widać. Ja sama widziałam już kilka takich spacerujących psów z niebieskimi bandanami. Na tych bandamach są numery startowe. Każdy taki numer startowy bierze udział w naszej akcji. Właściciel psa otrzymuje w tym pakiecie poza numerem startowym również zestawy gadżetów, fajne informacje dotyczące tego, całą instrukcję postępowania i może rejestrować te swoje spacery na stronie naszego wydarzenia na Facebooku. Każda taka rejestracja to jest dla nas bardzo cenna rzecz. Po pierwsze, zbieramy jak gdyby kilometry, czyli rejestrujemy informacje o tym, ile kto przeszedł z tym piaskiem. Poza tym chcemy zobaczyć, w jaki sposób fajnie się bawicie i dajecie radość tym swoim zwierzakom. A nasi sponsorzy myślą już o tym, jak to kiedyś nagrodzić na festiwalu, który odbędzie się 16 maja.
1: Jeżeli chodzi o te spacery, to rozumiem, że

0: właściciel psa sam sobie z psem wybiera miejsce, do którego pójdzie, czy którędy przejdzie.
1: Tak, właściciel chodzi z psem tam, gdzie lubi, gdzie chce. Nie musi też tego jakoś specjalnie rejestrować. Wystarczy po prostu, że napisze w poście, że przeszedł z psem 5 km i zrobił to w jakimś określonym czasie. Nie chcemy tutaj dokładnie tego zliczać, ani w żaden sposób dokumentować, żądać dokumentowania. Po prostu to jest na deklarację i myślę, że to będzie najfajniejsza zabawa.
0: Akcja już ruszyła i potrwa ona do 14 kwietnia, do 14 maja, ale czy są jeszcze takie miejsca, w których te pakiety startowe można odbierać?
1: Tak, oczywiście nadal zapraszamy po odbiór pakietów. Wszystkie nasze organizacje dysponują jeszcze kilkunastoma sztukami, więc jak najbardziej. Pakiety można odebrać jeszcze w schronisku naszym na Tłokach, w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w sklepiku schroniskowym, który znajduje się na ulicy Nawojowskiej 29, w TB Edukacja, Rynek 16. Gorąco zapraszamy, bo jeszcze czas na te spacery i na ich rejestrowanie. Tak jak pan wspomniał, jest do 14 maja.
0: No i co? Potem 16 maja wielki finał akcji, wielki finał spacerów. Trzecia edycja festiwalu Psykoty, który organizujecie. Co to za impreza?
1: Tak, finałem będzie faktycznie festiwal. Cieszymy się, że festiwal w poprzednich dwóch edycjach cieszył się wielkim zainteresowaniem. Generalnie zdobył bardzo pozytywne opinie, więc kontynuujemy to dzieło. Oczywiście festiwal służy bezdomnym zwierzętom. To jest główna idea i chodzi nam przede wszystkim o to, żeby te bezdomne zwierzęta, które są pod opieką sądeckich organizacji, miały od nas w ten sposób wsparcie. Więc będzie się działo. Czyli będziemy mieli to, co w zeszłym roku, wystawę psów wielorasowych i wystawę kotów. Bardzo zachęcamy właścicieli psów wielorasowych, żeby z nimi stanęli do konkursu i zgłosili się, bo zgłoszenie jest potrzebne. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Festiwal Psy i Koty. A właścicieli kotów zapraszamy do tego, żeby dokumentowali w postaci filmików, jak piękne mają zwierzaki, jakie zdolne mają te kociaki. I jeżeli są podobni do swoich pupili, to też, żeby to udokumentowali, bo takie są trzy kategorie, czyli najpiękniejszy kot, najzdolniejszy kot i kot najbardziej podobny do właściciela.
0: Myślę, że z psami też można by takie coś zrobić.
1: Tak, z psami też mamy oczywiście kilka konkurencji, natomiast chodzi nam o to, że psy jak najbardziej na festiwalu mogą się pojawić z właścicielami, bo tak do tej pory było. Z kotami jest trochę gorzej. Owszem, mieliśmy koty w zeszłym roku, nawet dwa były. Natomiast generalnie chodzi nam o to, żeby tych zwierzaków nie stresować taką dużą obecnością psów, więc nie chcemy, żeby właściciele z kotami pojawili się na imprezie, ale jak najbardziej mogą je zgłosić do konkursu.
0: Czyli filmujmy koty, a z psami
1: filmujemy, tak,
0: osobiście. No i będzie się tam też dużo działo, bo z tego co pamiętam podczas poprzednich edycji była możliwość adopcji psów ze schroniska od nas w Nowym Sączu.
1: Dokładnie, podczas każdej z tych edycji promujemy zwierzęta, które aktualnie szukają domów. Mamy taką piękną ścianę ze wszystkimi podopiecznymi, którzy jeszcze nie znaleźli tego swojego miejsca na ziemi i mamy nadzieję, że osoby, które przyjdą na festiwal, zobaczą tego psiaka czy kociaka na zdjęciu, będą chciały go poznać i znajdą na niego miejsce w swoim domu.
0: W jakich godzinach festiwal się odbędzie?
1: Festiwal będzie się odbywał od między godziną 12 a godziną 17.
0: Zapraszamy tutaj do...
1: Zapraszamy do siedziby TB Edukacja, tak, w Nowym Sączu, w Rynku 16. Będzie się naprawdę dużo działo. Przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci, przygotowaliśmy atrakcje dla dorosłych. Oprócz tych konkursów będą różnego rodzaju pokazy, pokaz groomerski, będzie możliwość porozmawiania z behawiorystą zwierzęcym, będzie można się zabawić w robienie mat węchowych, będzie można pograć na sprzęcie e-sportowym, będzie można skorzystać z VR-ów i też bardzo ciekawe rzeczy zobaczyć. Także naprawdę coraz więcej tych atrakcji przewidujemy. Szczegóły pojawią się niedługo na plakatach, a my już dzisiaj serdecznie zapraszamy 16 maja od godziny 12.
0: Finał akcji w sobotę 16 maja. Będą koncerty i spektakle teatralne. Znany jest już program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która ruszy po wakacjach, mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
2: Dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj szanownych Państwa jeszcze przed świętami wielkanocnymi, bowiem przed świętami wielkanocnymi tutaj w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wraz z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, panią Małgorzatą Głowską, chcieliśmy dzisiaj przedstawić wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza program wydarzenia, które

Nowym Sączu ma rangę już, powiedzmy, kultowego, wiodącego w świecie kulturalnym. Mówimy o sądeckiej jesieni kulturalnej. Sądecka jesień, która, jak szanowni Państwo doskonale wiecie, po raz szósty się w tym roku powtarza. I już pierwsze elementy sygnalizujące to, że Sądecka Jesień będzie z nami, są między nami, między innymi na plakacie, który jest za moimi plecami, czyli plakacie, który będzie docelowo plakatem reklamowym Sądecką Jesień Kulturalną. Jak Państwo widzicie, nie odchodzimy od koloru czerwonego, który jest, tak jak Pani Dyrektor tutaj, który jest, symbolizuje kolor naszej jesieni i tego wydarzenia we wrześniu. I tak, Sądecka Jesień Kulturalna, szanowni Państwo, zaczynamy we wrześniu, 4 września, i kończymy troszeczkę wcześniej niż zwykle. Zwykle jesień kulturalna trwała przeszło miesiąc. W tym roku postanowiliśmy skompresować wydarzenia kulturalne w 3 tygodniach, no w 3,5 tygodniach, czyli w dniach 4-27 września. Zaczynamy oczywiście cyklem koncertów. Omówię najpierw koncerty. Panią dyrektor poproszę, żeby omówiła kwestie związane z teatrami, bo oczywiście Sądecka Jesień Kulturalna to koncerty i spektakle teatralne. I tak w tym roku, podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, będziemy mieli cykl 8 koncertów. Zaczynamy 4 września, czyli w dniu startu Sądeckiej Jesieni, koncertem Sławka Uniatowskiego, Ani Karwan i Marcina Wyrostka oraz Sinfonia Karpatia pod batutą Wojciecha Zwierniaka. Koncert odbędzie się w piątek, 4 września o godzinie 19. 5 września, dzień później, znany już cykl Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, czyli hip-hopowa część Sądeckiej Jesieni. Tym razem koncert hip-hopowy prezentują 3 gwiazdy: Kali, Sarius i Kartki. Ci wykonawcy, ci artyści wystąpią po sobie, także będzie to dłuższy koncert. Zaczyna się o godzinie 19, ale potrwa, podejrzewam, nawet do północy, bo to będzie koncert podzielony na 3 części, przydzielony 3 przerwami. Także wszystkich wielbicieli, wszystkich fascynatów muzyki hip-hopowej serdecznie zapraszamy. 11 września

12 września w sobotę o godzinie 19 będzie miał miejsce ten koncert, a 13 września element nowosądecki, ale też z gwiazdą muzyki, powiedzmy, popularnej, czy też popularnej łamanej przez hip-hopową, czyli Mateusz Ziółko oraz Liber, 13 września o godzinie 19, a 18 września nowość na sądeckiej jesieni kulturalnej, czyli muzyka taneczna, muzyka ocierająca się o techno wręcz. Mówimy o Sibulu, koncert z supportem Nuke Prof, koncert, który odbędzie się 18 września w piątek o godzinie 19 dla wielbicieli muzyki młodzieżowej, klubowej. Zapraszamy właśnie na koncert Sibula. 19 września w sobotę sądeckie granie i

ocierająca się o techno wręcz. Mówimy o Sibulu, koncert z supportem Nuke Prof, koncert, który odbędzie się 18 września w piątek o godzinie 19 dla wielbicieli muzyki młodzieżowej, klubowej. Zapraszamy właśnie na koncert Sibula. 19 września, w sobotę, sądeckie granie i

0: Będzie wieńczył Sądecką Jesień Kulturalną, jeśli chodzi o granie i o amfiteatr nowosądecki. To jest Mała Armia Janosika. Koncert, który odbędzie się na zakończenie 20 września, w niedzielę o godzinie 17. Małej Armii Janosika chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wspaniałe dzieciaki, dziesiątki dzieciaków śpiewających, grających na tą samą nutę. Wygląda to znakomicie. Myślę, że bardzo dużo wielbicieli takiej muzyki będzie gościć Sądecki Amfiteatr w tym roku. Szanowni Państwo, oczywiście Sądecka Jesień Kulturalna to w połowie tylko koncerty, w drugiej połowie to ciekawe wydarzenia teatralne, spektakle, o które przedstawi pani dyrektor Małgorzata Głowska.
1: Dokładnie tak, jak pan prezydent wspomniał, Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko koncerty, ale również spektakle, które będą oczywiście tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury przy Alejach Wolności. W tym roku zaprezentowaliśmy 12 propozycji teatrów z Warszawy, między innymi Teatr Kapitol, Kwadrat, Kamienica, Potem o tem, Gudejko i Polonia. Również będziemy mieć Teatr Witkacego z Zakopanego, jak i Teatr Tej Ziemi z Nowego Sącza. Przygotowaliśmy również premierę Teatru Robotniczego, która będzie na początku pierwszego tygodnia trwania Sądeckiej Jesieni Kulturalnej pod tytułem Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów w reżyserii Michała Kościuka i Marcina Piotrowiaka. Takich z ciekawostek mogę Państwu przybliżyć, że będziemy mieć dwie ogólnopolskie premiery w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Pierwsza miała miejsce w lutym w tym roku, oczywiście Teatr Gudejko z Warszawy, do zobaczenia za rok. Druga premiera miała miejsce w marcu w 2026 roku, Teatr Polonia z Warszawy, Co po Grace. Z takich ciekawostek mogę również powiedzieć, że po raz pierwszy na scenie MOK wystąpi Kinga Price w spektaklu Przesyłka z Zaświatów oraz pierwszy raz wystąpią razem małżeństwo Radosław Pazura i Dorota Chotecka w spektaklu Opiekunka na zabój. Jeżeli chodzi o gwiazdy, które będą gościć nasze mury, to są m.in. Katarzyna Glinka, Paweł DeLong, Paweł Wawrzycki, Edyta Herbuś. I to tyle z naszej strony, jeżeli chodzi o jesień.
0: Szanowni Państwo, 12 spektakli, 8 koncertów, 20 wydarzeń, ale być może jeszcze uda nam się... Jesteśmy w trakcie rozmów, jest jedna trasa stand-upowa,

0: afiliowane wydarzenia, które będą się dziać w przestrzeni miejskiej, ale to będą dodatkowe rzeczy, które się będą pojawiać w trakcie trwania Sądeckiej Jesieni Kulturalnej.
1: O których będziemy Państwa informować
0: na bieżąco i oczywiście przed rozpoczęciem Sądeckiej Jesieni.
2: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Szczegóły są na naszej stronie sk.pl. W całej Małopolsce jest ich około 1000 kilometrów. Mowa o trasach rowerowych Velo Małopolska. Część z nich przebiega także przez region sądecki. Codziennie korzystają z nich setki rowerzystów, którzy jeżdżą rekreacyjnie dla sportu albo dojeżdżają do pracy. O idei ścieżek rowerowych opowiedział nam Jarosław Tarański, ekspert do spraw trasy Velo Małopolska.
3: Velo Małopolska to jest cała sieć takich tras długodystansowych, które łączą tak naprawdę już w dużym stopniu wszystkie ważne ośrodki w Małopolsce właśnie porządnie zrobionymi trasami rowerowymi, tak żeby zachęcić ludzi do takich wakacji na rowerze na dwóch kółkach, czyli takiego długodystansowego podróżowania od punktu A do B i te trasy, które już mają w tym momencie prawie 1000 km, taka sieć już umożliwia wycieczki w niektórych, między niektórymi miastami.
4: Ja myślę, że nie tylko wakacje, bo trasy Eurovelo mają to do siebie, że je można pokonywać tak naprawdę o każdej porze roku. Zimą one są w jakiś sposób przygotowywane też do tego, żeby rowerzyści jeździli?
3: W założeniach miało być tak, że sieć teraz Velo Małopolska to miała taki długi nazwa tego całego projektu, to jest system tras dla rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego i biegowych. Natomiast mamy zimy, jakie mamy i jakby te trasy zimą nie do końca spełniają swoje warunki, czy nie nadają się za bardzo na biegówki, bo nie ma śniegu najzwyczajniej w świecie. Od dekady jest niestety nie ma śniegu na nizinach, a te trasy w większości są jednak prowadzone po nizinach lub trzymają się dolin rzecznych, gdzie tych opadów nie ma aż tyle, więc bardziej są rowerowe. Natomiast przez to, że mamy tak pięknie inne zmiany klimatu i przez to, że te trasy też są bardzo dobrze zrobione, czyli mają dobrą nawierzchnię, tak naprawdę można nimi jeździć. Ja jeżdżę w zasadzie od lutego do końca grudnia. Jedynie styczeń gdzieś tam jest na tyle zimowy, że nie jestem w stanie na przykład jechać bez jakichś specjalnych opon albo roweru całego typu fatbike.
4: Ale bez problemu jesienią i wiosną również można z nich skorzystać. Pan mówił o tym, że w Małopolsce trasy Eurovelo mają prawie 1000 km. To zacznijmy od tego, gdzie one się zaczynają i gdzie się kończą.
3: Trzeba by zobaczyć tak dokładnie na mapę, bo jakby trasy Eurovelo mamy dwie w Małopolsce, czyli Eurovelo 11, która zaczyna się tak naprawdę w Muszynie i ciągnie się takim zawijasem wzdłuż Popradu i potem Dunajca, potem Wisły, aż na północ, na Proszowice, gdzie w tym momencie też już województwo świętokrzyskie ma bardzo fajny odcinek wybudowany w dawnym śladzie kolejki wąskotorowej, więc to jest już taki system długiej trasy, która mam nadzieję kiedyś będzie też kontynuowana budowa na północ przez pozostałe regiony w Małopolsce, czy w Polsce. Natomiast jest też budowa, Słowacy budują swój odcinek w zasadzie z Koszyc i on też już jest całkiem nieźle zaawansowany, więc ta trasa nam się wydłuża. Długą trasą jest Eurovelo 4, ten odcinek małopolski też już jest gotowy i on jakby ciągnie się już bardziej wschód-zachód, czyli mamy od Oświęcimia do Tarnowa połączone, też w zasadzie trzyma się też Wisły, potem tego płaskiego terenu, który się nam rozciąga od Puszczy Niepołomickiej aż do Tarnowa, także ta trasa jest. To są dwie trasy, które w przyszłości zyskają kiedyś status Eurovelo, bo one nie są jeszcze certyfikowane formalnie, ale buduje się tak, żeby tą certyfikację kiedyś w przyszłości uzyskać tak naprawdę bezproblemowo. No i oprócz tego budują się pozostałe trasy, które już są jakby pomysłem tutaj naszym wewnętrznym, regionalnym, czyli są trasa rowerowa Velo Dunajec, Velo Raba, Velo Skawa, Velo Rudawa, czyli trzymamy się, jak słychać, trzymamy się rzek. Bo jakby wszyscy wiemy, że ten teren małopolski jest dość mocno powałdowany, mamy więcej górek niż płaskich terenów i jedyną opcją, żeby robić te trasy takie dla każdego, żeby mógł przejechać zarówno 8-latek, jak i 80-latek, to jest jednak jazda po płaskim, więc musiano wykorzystać wszystkie te możliwe płaskie przebiegi, czyli kotliny, doliny rzeczne, stąd trzymanie się właśnie rzek.
4: Czyli tak naprawdę każdy może wybrać się na taką nawet całodzienną wycieczkę, nawet rodzina z dziećmi, bo te trasy są właśnie dla nich przystosowane, tak?
3: Tak, dokładnie tak. Jakby całym założeniem było to,

0: żeby zdjąć nim, że rower to jest tylko dla młodych, silnych i umożliwić też właśnie podróżowanie takie przyjemne rowerem dla każdego, czyli no to musiały być zagwarantowane tak zwane standardy, które zostały przyjęte podczas projektowania już tak naprawdę tej sieci tras rowerowych, a potem też podczas budowy, czyli właśnie dobra nawierzchnia, zazwyczaj asfaltowa i płaski przebieg, co się wiąże z tym, że nie ma wielkich podjazdów. Są dopuszczone niewielkie pagórki, natomiast one nie są też długie, zawsze można je ewentualnie podejść. Mam taką sytuację na przykład na Velodunajec, słynny odcinek w Olsztynie, gdzie to nie dało się inaczej obejść, bo jest tam rezerwat. Chiński Park Narodowy nie wyraził zgody na ten nasz pomysł pierwotny, więc trzeba było zrobić po takim dość dużym przewyższeniu. Natomiast ta góra stała się też słynna, że jest używana teraz w folderach reklamowych tej trasy.
1: O, proszę bardzo. Ja też nie wiem, czy nasi słuchacze widzieli, pewnie ci, którzy jeżdżą na rowerach widzieli, a ci, którzy jeszcze się nie wybrali żadną trasą Eurovelo, można tam na trasie zatrzymać się, bo są też takie specjalne miejsca postojowe, miejsca bezpieczne, gdzie można sobie siąść, można na przykład rozpalić grilla, można schronić się też przed deszczem. One są co jakiś czas wyznaczone, między innymi w Nowym Sączu mamy chyba dwa takie miejsca postojowe. Ich na trasach oczywiście jest więcej.
0: Tak, jakby założeniem było też, że podczas budowy tych tras rowerowych buduje się takie miejsce odpoczynku rowerzystów. Zarząd Dróg Wojewódzkich przyjął taki standardowy projekt i jakby budował około 30 tych wiat. Natomiast też gminy się też dołączyły, samorządy lokalne budują swoje miejsca odpoczynku, także tak naprawdę średnio co 20 km, 25 jest jakaś wiata, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Niektóre są właśnie wystandaryzowane też z stojakami serwisowymi, z grillem. Niektóre są lokalne, ale też bardzo sympatyczne, także ten ruch poszedł też oddolny na budowę tych takich miejsc odpoczynku. Także problemu nie ma. Jest też mnóstwo, coraz więcej sklepów, coraz więcej knajpek się pojawia, bo jakby naszym paliwem, naszym rowerzystów jest jedzenie i picie.
1: To
0: są nasze stacje benzynowe, także to też powstaje, więc jest gdzie przyjemnie przejechać i zatrzymać się po prostu.
1: No właśnie, przyjemnie przejechać, dla zdrowia przejechać, ale też nacieszyć oczy, bo wiele tych tras jest wytyczonych naprawdę przez naprawdę malownicze miejsca. Przykładem może tu być fragment trasy Velodunajec między Muszyną a Piwniczną. Przejeżdżamy przez Słowację. Kolejnym takim punktem jest też trasa w okolicy Nowego Targu, w okolicy jeziora Czorsztyńskiego.
0: Dokładnie.
1: W założeniu przy wytyczaniu tych tras właśnie też było ważne to, żeby pokazać te walory turystyczne, walory przyrodnicze Małopolski, naszego regionu.
0: Oczywiście, no jakby ten aspekt jeden turystyczny, żeby połączyć te główne atrakcje i miejscowości, które każdy zna tak naprawdę w Polsce, to połączyć to takimi trasami, że naprawdę stały się samoistną atrakcją, że ludzie jadą na tą trasę właśnie, żeby ją przejechać. Nawet nie tylko, że jedzie się już do Zakopanego, żeby pojeździć na rowerze, to się nie jedzie, tylko jedzie się na Podtatrze tak naprawdę, nawet mijając Zakopane. I jedzie się nad jezioro Czorsztyńskie, traktując to już jako atrakcję. Czy trasa rowerowa stała się atrakcją najzwyczajniej w świecie, więc trochę wychodzi to w ten sposób, że ponieważ trzymamy się tych dolin rzecznych i one już to my tam robimy małą nitkę, która umożliwia patrzenie się na krajobrazy, a nie pod koło. Jak ja to zawsze mówię i tłumaczę tym, dlaczego asfalt, to jest to, że możemy jechać na spokojnie, nie martwiąc się, co mamy pod kołem, tylko właśnie rozglądać się po okolicy i chłonąć te widoki, które są dookoła nas. Także tutaj małe sprostowanie, tak nad jeziorem Czorsztyńskim jest to trasa Velodunajec, ona się ciągnie właśnie od Podhala aż do styku z Wisianą trasą rowerową za Tarnowem. I ona faktycznie przekracza, ja policzyłem chyba 7 pasm górskich dokładnie, 7 zamków, 3 jeziora, więc nad jeziorem Rożnowskim jeszcze nie mamy tej trasy, brakuje nam 30 km bardzo potrzebnych, no ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zacznie budować. Być może trzeba poczekać na tą inwestycję z drogą krajową 75 słynną, której też brakuje. Natomiast to tutaj tą pierwszą propozycję, którą Pan mówił, czyli Eurovelo 11 w Dolinie Popradu, ja sobie to tak Velo Poprad sobie nazywam w skrócie, żeby trochę to sobie jakoś ponazywać rzekami.

0: I to jest też fajna propozycja, nawet dla kogoś, kto jedzie w Hello Nights. Wszystkim mówię, żeby nie pędzić, tylko na przykład w Starym Sączu wsiąść sobie w pociąg. I to był jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych, jaką mamy w Polsce, czyli tą, która trzyma się do innych Popradu, przejechać aż do Krynicy Zdrój i potem sobie takie 60 km wzdłuż rzeki na spokojnie zjechać. Od Muszyny zaczyna się trasa Eurovolo 11, natomiast między Muszyną a Krynicą też mamy bardzo ładną trasę wzdłuż Kryniczanki i Muszynianki, także to jest też wersja na rozszerzenie tej trasy o kolejne 10 km naprawdę bezpiecznej jazdy.
1: A jak pan sądzi, kto korzysta z tych tras? To są nasi tutaj lokalni rowerzyści, czy też być może zdarzają się osoby, które no, na wakacje przyjeżdżają z drugiego końca Polski i są tak zapalonymi fanami dwóch kółek, że chcą po prostu jak najwięcej tych tras przejechać, tych widoków obejrzeć tutaj też nawet w regionie sądeckim?
0: Tak naprawdę wszyscy, bo jakby wszystkie badania, które są prowadzone, takie profesjonalne, one się bardziej kryteriami ilościowymi jednak posiłkują. Natomiast no, się to robi oczywiście też badania takie, skąd ludzie przyjeżdżają, takie turystyczne bardziej, może już nie tylko rowerowe. Ale po moich doświadczeniach i moich obserwacjach widzę, że naprawdę przyjeżdżają wszyscy z całej Polski, nie tylko z Polski. Te trasy robią się na tyle popularne. Jak mówię, są atrakcją turystyczną, przez którą ludzie już przyjeżdżają do Małopolski. O to tak chodziło. Całym założeniem budowy tej sieci było to, żeby ściągnąć do regionu turystów, którzy przyjadą na tę trasę, a przy okazji też mieszkańcom zapewnić i fajny wypoczynek na rowerze, ale też i komunikację, bo często bywa tak, że te trasy spełniają też rolę komunikacyjną. Przykład, nie wiem, Starego i Nowego Sącza, który się połączył naprawdę genialną trasą i te 10 km można czasem szybciej zrobić na rowerze w bardziej przyjemnych okolicznościach przyrody niż samochodem. To samo pod Tarnowem, czy Krakowem, czy Nowym Targiem. Wszystkie te duże ośrodki, przez które przebiegają trasy Wiele Małopolska, są też traktowane, czy mają też funkcję komunikacyjną najzwyczajniej w świecie.
1: Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i przejechać jedną z tych tras. Widoki niesamowite, a być może ktoś do pracy będzie dojeżdżał. Panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Czego życzyć rowerzystom?
0: Zawsze wiatru w plecy. I jak najprzyjemniejsze
1: jazdy. I górki.
0: Dokładnie.
1: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Również, do widzenia.
2: Trasę Eurovelo znajdziemy m.in. w Nowym Sączu. Można nią dojechać aż do Muszyny, a w przeciwną stronę do Wielogłów.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. W całej Małopolsce jest ich około 1000 km. Mowa o trasach rowerowych Velo Małopolska. Część z nich przebiega także przez region sądecki. Codziennie korzystają z nich setki rowerzystów, którzy przejeżdżają rekreacyjnie, jeżdżą dla sportu albo dojeżdżają do pracy. O idei ścieżek rowerowych opowiedział nam Jarosław Tarański, ekspert do spraw Velo Małopolska.
0: Velo Małopolska to jest cała sieć takich tras długodystansowych, które mają, łączą tak naprawdę już w dużym stopniu wszystkie ważne ośrodki w Małopolsce, właśnie porządnie zrobionymi trasami rowerowymi, tak żeby zachęcić ludzi do takich wakacji na rowerze na dwóch kółkach, czyli takiego długodystansowego podróżowania od punktu A do B. I te trasy, które już mają w tym momencie prawie 1000 km, taka sieć już umożliwia wycieczki w niektórych, między niektórymi miastami.
1: Ja myślę, że nie tylko wakacje, bo trasy Eurovelo mają to do siebie, że je można pokonywać tak naprawdę o każdej porze roku. Zimą one są w jakiś sposób przygotowywane też do tego, żeby rowerzyści nimi jeździli?
0: W założeniach miało być tak, że sieć tras Velo Małopolska to miała taki długi nazwa tego całego projektu, to jest system tras dla rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego i biegowych. Natomiast no, mamy zimy, jakie mamy i jakby te trasy zimą nie do końca spełniają swoje warunki, czyli nie nadają się za bardzo na biegówki, bo nie ma śniegu najzwyczajniej w świecie. Od dekady jest niestety nie ma śniegu na nizinach, a te trasy w większości są jednak poprowadzone po nizinach lub trzymają się dolin rzecznych, gdzie tych opadów nie ma aż tyle, więc bardziej są rowerowe. Natomiast no, przez to, że mamy takie, a nie inne zmiany klimatu i przez to, że te trasy też są bardzo dobrze zrobione, czyli mają dobrą nawierzchnię, tak naprawdę można nimi jeździć. Ja jeżdżę w zasadzie od lutego do końca grudnia. Jedynie styczeń gdzieś tam jest na tyle zimowy, że nie jestem w stanie

0: na przykład jechać bez jakichś specjalnych opon albo roweru całego typu fanbike.
1: Ale bez problemu jesienią i wiosną również można z nich skorzystać. Pan mówił o tym, że w Małopolsce trasy Eurovelo mają prawie 1000 km. To zacznijmy od tego, gdzie one się zaczynają i gdzie się kończą.
0: Trzeba by zobaczyć tak dokładnie na mapę, bo jakby trasy Eurovelo mamy dwie w Małopolsce, czyli Eurovelo 11, która zaczyna się tak naprawdę w Muszynie i ciągnie się takim zawijasem wzdłuż Popradu i potem Dunajca, potem Wisły, aż na północ, na Proszowice, gdzie w tym momencie też województwo świętokrzyskie ma bardzo fajny odcinek wybudowany w dawnym śladzie kolejki wąskotorowej, więc to jest już taki system długiej trasy, która mam nadzieję kiedyś będzie też kontynuowana budowa na północ przez pozostałe regiony w Małopolsce, znaczy w Polsce. Natomiast jest też budowa, Słowacy budują swój odcinek w zasadzie z Koszyc i on też już jest całkiem nieźle zaawansowany, więc ta trasa nam się wydłuża. Długą trasą jest Eurovelo 4, ten odcinek małopolski też już jest gotowy i on jakby ciągnie się już bardziej wschód-zachód, czyli mamy od Oświęcimia do Tarnowa połączone też, w zasadzie trzyma się też Wisły, potem tego płaskiego terenu, który się nam rozciąga od Puszczy Niepołomickiej aż do Tarnowa, także ta trasa jest. To są dwie trasy, które w przyszłości zyskają kiedyś status Eurovelo, bo one nie są jeszcze certyfikowane formalnie, ale buduje się tak, żeby tą certyfikację kiedyś w przyszłości uzyskać tak naprawdę bezproblemowo. No i oprócz tego budują się pozostałe trasy, które już są jakby pomysłem tutaj naszym zewnętrznym, regionalnym, czyli są na trasa rowerowa Velo Dunajec, Velo Raba, Velo Skawa, Velo Rudawa, czyli trzymamy się, jak słychać, trzymamy się rzek. Bo jakby wszyscy wiemy, że ten teren małopolski jest dość mocno powałdowany, mamy więcej górek niż płaskich terenów i jedyną opcją, żeby robić te trasy takie dla każdego, żeby mógł przejechać zarówno 8-latek, jak i 88-latek, no to jest jednak jazda po płaskim, więc musiano wykorzystać wszystkie te możliwe płaskie przebiegi, czyli kotliny, doliny rzeczne, stąd trzymanie się właśnie rzek.
1: Czyli tak naprawdę każdy może wybrać się na taką nawet całodzienną wycieczkę, nawet rodzina z dziećmi, bo te trasy są właśnie dla nich przystosowane, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Jakby całym założeniem było to, żeby zdjąć nim, że rower to jest tylko dla młodych, silnych i umożliwić też właśnie podróżowanie takie przyjemne rowerem dla każdego. Czyli tu musiały być zagwarantowane tak zwane standardy, które zostały przyjęte podczas projektowania już tak naprawdę tej sieci tras rowerowych, a potem też podczas budowy, czyli właśnie dobra nawierzchnia, zazwyczaj asfaltowa i płaski przebieg, co się wiąże z tym, że nie ma wielkich podjazdów. Są dopuszczone niewielkie pagórki, natomiast one nie są też długie, zawsze można je ewentualnie podejść. Mamy taką sytuację na przykład na Velo Dunajec, słynny odcinek w Falsztynie, gdzie tam nie dało się inaczej obejść, bo jest tam rezerwat, Chiński Park Narodowy nie wyraził zgody na ten nasz pomysł pierwotny, więc trzeba było zrobić po takim dość dużym przewyższeniu. Natomiast ta góra stała się też słynna, że jest używana teraz w folderach reklamowych tej trasy.
1: O, proszę bardzo. Ja też nie wiem, czy nasi słuchacze widzieli, pewnie ci, którzy jeżdżą na rowerach widzieli, a ci, którzy jeszcze się nie wybrali żadną trasą Eurovelo, można tam na trasie zatrzymać się, bo są też takie specjalne miejsca postojowe, miejsca bezpieczne, gdzie można sobie siąść, można na przykład rozpalić grilla, można schronić się też przed deszczem. One są co jakiś czas wyznaczone, między innymi w Nowym Sączu mamy chyba dwa takie miejsca postojowe. Ich na trasach oczywiście jest więcej.
0: Tak, jakby założeniem było też, że podczas budowy tych tras rowerowych buduje się takie miejsce odpoczynku rowerzystów. Zarząd wojewódzkich przyjął taki standardowy projekt i jakby budował około 30 tych wiat. Natomiast też gminy się też dołączyły, samorządy lokalne budują swoje miejsca odpoczynku, także tak naprawdę średnio co 20 km, 25. Jest jakaś wiata, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Niektóre są właśnie wystandaryzowane, też z stojakami serwisowymi, z grillem. Niektóre są lokalne, ale też bardzo sympatyczne, także ten ruch poszedł też oddolny na budowę tych takich miejsc odpoczynku. Także problemu nie ma. Jest też przy trasie

0: mnóstwo. Coraz więcej sklepów, coraz więcej knajpek się pojawia, bo jakby naszym paliwem, naszym rowerzystów jest jedzenie i picie.
1: No trzeba coś zjeść.
0: To są nasze stacje benzynowe, także to też powstaje, więc jest gdzie przyjemnie przejechać i zatrzymać się po prostu.
1: No właśnie, przyjemnie przejechać, dla zdrowia przejechać, ale też nacieszyć oczy, bo wiele tych tras jest wytyczonych naprawdę przez naprawdę malownicze miejsca. Przykładem może tu być fragment trasy Velodunajec między Muszyną a Piwniczną. Tam trochę przejeżdżamy przez Słowację. Kolejnym takim punktem jest też trasa w okolicy Nowego Targu, w okolicy jeziora Czorsztyńskiego. W założeniu przy wytyczaniu tych tras właśnie też było ważne to, żeby pokazać te walory turystyczne, walory przyrodnicze Małopolski, naszego regionu.
0: Oczywiście, no jakby ten aspekt jeden turystyczny, żeby połączyć te główne atrakcje i miejscowości, które każdy zna tak naprawdę w Polsce, to połączyć to takimi trasami, że naprawdę stały się samoistną atrakcją, że ludzie jadą na tą trasę właśnie, żeby ją przejechać, nawet nie tylko, że jedzie się już do Zakopanego, żeby pojeździć na rowerze, to się nie jedzie, tylko jedzie się na Podtatrze tak naprawdę, nawet mijając Zakopane, i jedzie się nad jezioro Czorsztyńskie, traktując to już jako atrakcję. Czy trasa rowerowa stała się atrakcją najzwyczajniej w świecie, więc trochę wychodzi to w ten sposób, że ponieważ trzymamy się tych dolin rzecznych i one już to, my tam robimy małą nitkę, która umożliwia patrzenie się na krajobrazy, a nie pod koło. Jak ja to zawsze mówię i tłumaczę tym, dlaczego asfalt, to jest to, że my możemy jechać na spokojnie, nie martwiąc się, co mamy pod kołem, tylko właśnie rozglądać się po okolicy i chłonąć te widoki, które są dookoła nas. Także tutaj małe sprostowanie, tak nad jeziorem Czorsztyńskim jest to trasa Velodunajec, ona się ciągnie właśnie od Podhala aż do styku z Wisianą Trasą Rowerową za Tarnowem. I ona faktycznie przekracza, ja policzyłem chyba 7 pasm górskich dokładnie, 7 zamków, 3 jeziora, więc nad jeziorem Rożnowskim jeszcze nie mamy tej trasy, brakuje nam 30 km, bardzo potrzebnych, no ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zacznie budować, być może trzeba poczekać na tą inwestycję z drogą krajową 75 słynną, której też brakuje. Natomiast to tutaj tą pierwszą propozycję, którą Pan mówił, czyli Eurovelo 11 w Dolinie Popradu, ja sobie to tak Velopoprad sobie nazywam w skrócie, żeby trochę to sobie jakoś ponazywać rzekami. I to jest też fajna propozycja, nawet dla kogoś, kto jedzie Velodunajec. Ja wszystkim mówię, żeby nie pędzić, to na przykład w Starym Sączu wsiąść sobie w pociąg. I to był jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych, jaką mamy w Polsce, czyli tą, która trzyma się do Doliny Popradu, przejechać aż do Krynicy Zdrój i potem sobie takie 60 km wzdłuż rzeki na spokojnie zjechać. Od Muszyny zaczyna się trasa Eurovelo 11, natomiast między Muszyną a Krynicą też mamy bardzo ładną trasę wzdłuż Kryniczanki i Muszynianki, także to jest też wersja na rozszerzenie tej trasy, kolejne 10 km naprawdę bezpiecznej jazdy.
1: A jak Pan sądzi, kto korzysta z tych tras? To są nasi tutaj lokalni rowerzyści, czy też być może zdarzają się osoby, które no, na wakacje przyjeżdżają z drugiego końca Polski i są tak zapalanymi fanami dwóch kółek, że chcą po prostu jak najwięcej tych tras przejechać, tych widoków obejrzeć tutaj też nawet w regionie sądeckim?
0: Tak naprawdę wszyscy, bo jakby wszystkie badania, które są prowadzone, takie profesjonalne, no się bardziej kryteriami ilościowymi jednak posiłkują. Natomiast no, się to robi oczywiście też badania takie, skąd ludzie przyjeżdżają, takie turystyczne bardziej, może już nie tylko rowerowe. Ale po moich doświadczeniach i moich obserwacjach widzę, że naprawdę przyjeżdżają wszyscy z całej Polski, nie tylko z Polski. Te trasy robią się na tyle popularne. I jak mówię, są atrakcją turystyczną, przez którą ludzie już przyjeżdżają do Małopolski. A to tak chodziło. Całym założeniem budowy tej sieci było to, żeby ściągnąć do regionu turystów, którzy przyjadą na tę trasę, a przy okazji też mieszkańcom zapewnić i fajny wypoczynek na rowerze, ale też i komunikację, bo często bywa tak, że te trasy spełniają też rolę komunikacyjną. Przykład, nie wiem, Starego i Nowego Sącza, który się połączył naprawdę genialną trasą i te 10 km można czasem szybciej zrobić na rowerze w bardziej przyjemnych okolicznościach przyrody niż samochodem. To samo pod Tarnowem, czy Krakowem, czy Nowym Targiem. Wszystkie te duże ośrodki, przez które przebiegają trasy Wiele Małopolska, są też traktowane, czy mają też funkcję komunikacyjną najzwyczajniej w świecie.
1: Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i przejechać jedną z tych tras. Widoki niesamowite, a być może ktoś do pracy będzie dojeżdżał. Panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Czego życzyć rowerzystom?
0: Zawsze wiatru w plecy. I jak najprzyjemniejsze.
1: I górki.
0: Dokładnie.
1: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Również, do widzenia.
2: Trasę Eurovelo znajdziemy m.in. w Nowym Sączu. Można nią dojechać aż do Muszyny, w przeciwną stronę do Wielogłów. To właśnie w tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki Szuroki działa w mieście już od 40 lat. Od kilku dekad mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała nam obecna opiekunka grupy Małgorzata Stobierska.
3: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. I bardzo dużo dzieci nie dostało się do Małych Lachów, no z różnych przyczyn. Myślę, że niektóre nie miały poczucia rytmu, odpowiedniego słuchu. I te dzieciaki były naprawdę bardzo zrozpaczone, że nie mogły już uczestniczyć w zajęciach Lachów. I Bobek, wielki miłośnik i naprawdę dzieciaki bardzo zawsze kochał, zrobiło mu się tych dzieciaków żal, więc pomyślał, że takie zostały cudoczki, które się już nie dostały do tego zespołu, no to założy taką grupę w zamyśle teatralną, chociaż nie od początku to była grupa teatralna i dlatego nazwał je Cudoki, a Szuroki dlatego, że to było w Lachach. Jak wiemy, taniec Szurok jest bardzo popularny w folklorze Lachów i dlatego były Cudoki Szuroki.
4: I od samego początku grupa była nastawiona na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
3: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć. Wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do Kosarzysk. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem, czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa, i jeździły do Kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były Wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
4: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
3: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki. Zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych. I wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem. Ja z nim później też, który właśnie zbierał zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim i dzieciaki uczyliśmy i tak jest do dzisiaj.
4: Zresztą też przychodzi

0: przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
1: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba 7 i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
0: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
1: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam z nim razem, więc Bobek powiedział, poprosił mnie, żebym przejęła te cudoki. Zawsze mówił, że on wierzy, że to nie będą dzieci tresowane, nie będzie żadnych castingów, tylko w zasadzie każde dziecko, które będzie chciało po prostu realizować się w takiej formie artystycznej, żeby miało szansę.
0: Faktycznie tak jest? Każdy może przyjść?
1: Może przyjść, ale nie w każdym roku, ponieważ wtedy musiało być co najmniej 5 takich grup. Natomiast wiadomo, są dzieciaki, które są bardziej zdolne, są takie, które po prostu bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 na pewno przyjmiemy.
0: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła pani grupę Cudoki Szeroki, pani kontynuowała działalność Bobka Cioły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
1: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. Są też inne możliwości techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka i potem już ze mną. W międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił i Stanisław Szarek i Franek Palka. Także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
0: I ile dzieci teraz liczy grupa?
1: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki, dlatego że jest Krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszyk, Królewna Śnieżka, gdzie ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie, no ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
0: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na dyskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
1: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka, grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była no, panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach, także że tam troszkę by się znalazło. No potem w Scenie Młodzieżowej, którą też prowadzi, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do Sceny Młodzieżowej i potem do Teatru Robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach Teatru Robotniczego. W tamtym roku też grały. Grały równocześnie w Cudokach i w Teatrze Robotniczym.
0: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
1: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w Teatrze Robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
0: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
1: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już dwie premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczególnie chłopaków i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
0: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków, Szuroków?
1: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat. Oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki. Zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz.
0: A spektakle Cudoków, Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami, Szurokami.
1: Dziękuję bardzo.
0: Warsztaty tworzenia biżuterii użytkowej. Między innymi na takie zajęcia można wybrać się do Nowosądeckiego Pałacu Młodzieży. Od kilku lat prowadzi je Wioletta Michałowska. Jak sama przyznaje, z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie.
2: Biżuteria artystyczna, w tym słowie mieści się tak naprawdę bardzo dużo, bo biżuterię możemy wykonywać z koralików, możemy wykonywać z różnych mas, możemy z recyklingu, które też wykorzystujemy na zajęciach, możemy z plastiku, więc tak naprawdę biżuteria ma wiele obliczy, ale też jest przepięknym, bo możemy wyrazić swoje emocje, swoje pasje, możemy swoją osobowość pokazać w biżuterii, to jest bardzo ważne. Dlatego biżuteria to nie jest tylko rzecz, można tak nazwać, że to jest dana rzecz, tylko też może stać się przedmiotem, który wyraża naszą osobowość, nasz nastrój również w danym dniu, bo nieraz bywa tak, że musimy dobrać do danego dnia też biżuterię, przynajmniej ja tak mam.
0: Zainteresowanie chyba ogromne, bo praca w RE, a największą popularnością, z tego co wiem, cieszą się te takie małe koraliki, które nawlekamy na drut. O co chodzi w tym? Proszę mi wyjaśnić.
2: Tak, teraz na zajęciach mam bardzo duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o koraliki, to tu mieszamy różne techniki, ale też im stopniuję. Jeżeli ktoś widzę, że sobie bardzo dobrze radzi, przechodzimy do tych trudnych najtrudniejszych. Wykonujemy już na druciku różne formy, różne postacie. Na chwilę obecną skupiamy się na takich letnich motywach jak właśnie lody, arbuzy oraz zwierzęta różnego rodzaju.
0: A jesienią i zimą na kasztanach i śnieżynkach?
2: Też, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tak naprawdę biżuterię z koralików, to wszystko można wykonać. Możemy zrobić przepiękne naszyjniki, brązowe.

0: tabletki, tak naprawdę bardzo duże teraz się cieszy popularnością pierścionki. Dlatego, że jest tak duży wybór w tym momencie różnych wzorów, jeżeli chodzi o pierścionki, że dziewczynki robią na przykład na zajęciach po 20 nawet w ciągu 2 godzin. Więc bo to jest tak naprawdę mało czasochłonne, więc dzieci jak najbardziej chcą wykonywać i bransoletki. Bransoletki też się cieszą dość dużą popularnością.
1: I to jest faktycznie taka sztuka użytkowa, że można to komuś podarować, ktoś może to nosić?
0: Tak, jak najbardziej. Na przykład tutaj dziewczynki pytają, czy mogą wykonać dla swojej przyjaciółki. Więc też mamy biżuterię z różnymi napisami, w związku z tym mogą wykorzystać sobie te literki, napisy i zazwyczaj właśnie dla przyjaciółek, dla sióstr, też dla rodziców. Na przykład dla taty robią dziewczynki wisiorki na klucze. Tak. Na przykład też Minecrafty wykonujemy z koralików dla chłopców, więc to nie jest tylko dla dziewczyn, więc zapraszamy również chłopców.
1: No właśnie, bo tak myślałem, że to tylko zajęcie dla dziewczyny, skoro mówimy o biżuterii, a tu panowie też mogą się wykazać umiejętnościami plastycznymi.
0: Tak, jak najbardziej. Prowadziłam rok temu zajęcia w świetlicy środowiskowej, no to powiem szczerze, że było pół na pół. Było i bardzo mogę pochwalić chłopców, mieli większą cierpliwość czasami niż dziewczynki. I właśnie oni wykonywali, wiadomo, swoich bohaterów, superbohaterów, jak Spider-Man, Minecraft, tego typu rzeczy oraz zwierzęta. Więc jak najbardziej zapraszam też chłopców na te zajęcia z biżuterii.
1: Czy młodzi mieszkańcy Nowego Sącza chętnie przychodzą do Pałacu Młodzieży właśnie na te zajęcia z biżuterii sztuki użytkowej?
0: Tak, jak najbardziej. No teraz właśnie ta biżuteria z koralików zrobiła się bardzo modna i każdy się chce tych podstawowych splotów nauczyć. No i w związku z tym zapotrzebowanie jest bardzo duże. No w tym roku będę miała 2 grupy, bo nie jesteśmy w stanie pomieścić się w jednej grupie, więc zrobiłam tak, że po prostu podzieliłam na 2 etapy i będą 2 grupy.
1: I też chyba fajne jest to, że te najładniejsze prace znajdują się tutaj później na takiej corocznej wystawie Cacko z dziurką.
0: Tak, jak najbardziej. Oraz jeszcze w tym roku mieliśmy kiermasz, więc też można było zakupić na kiermaszu bożonarodzeniowym.
1: Jakie zajęcia pani jeszcze prowadzi?
0: Zajęcia plastyczne oraz terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
1: Powiedzmy o nich coś więcej.
0: Na tych zajęciach skupiam się na tym, by dzieci mogły się zrelaksować poprzez poprzez plastykę, muzykoterapię, bajkoterapię. Wykorzystuję tutaj takie elementy, które sprzyjają właśnie rozwojowi dzieci, ale przede wszystkim właśnie tej relaksacji, żeby mogły rozładować swoje napięcia, żeby mogły się odprężyć, ale też mogły rozwijać swoje pasje i talenty. To jest bardzo ważne dla mnie.
1: Można w każdej chwili dołączyć w ciągu roku?
0: Tak, jak najbardziej zapraszam. Tu jest zmniejszona ilość dzieci, nie jest 12, tylko jest zmniejszona do 6. Jest też jedna grupa, gdzie uczestniczą te same dzieci, ale to już jest zmieszana, prawda? Ale myślę, że to też jest fajne, dlatego że się odważyli po kilku latach, żeby wejść w grupę mieszaną i też się bardzo dobrze czują. I co jest najfajniejsze, że świetny jest odbiór. Dzieci naprawdę tak się zżyły z tymi dziećmi, tak samo z niepełnosprawnością, że tak naprawdę tutaj nawet już rodzice sami chcą, żeby były takie zajęcia mieszane.
1: Co im dają te zajęcia dzieciom oczywiście?
0: Dużo radości przede wszystkim. Na pewno też to, że mogą wyjść, bo część z tych dzieci już skończyła edukację i nie mają możliwości dostać się na warsztaty terapii zajęciowej, więc mogą też uczestniczyć. Przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem to chyba najbardziej im doskwiera, bo jednak jeżeli nie mają rodzeństwa, bo część z tych dzieci nie ma rodzeństwa na przykład, które do mnie chodzi, no to są samotne, czują się samotnie, a tutaj mają towarzystwo, też organizuję różne dla nich poczęstunki, urodziny razem spędzamy, mikołajki, więc to też nas tak integruje wszystkich razem.
2: Mówiła Wioletta Michałowska z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Informacje o zajęciach znajdziecie na stronie internetowej www.pałacmłodzieży.pl. Dzieci pracowały w gospodarstwie już od małego. Tak było dawno temu na sądeckiej wsi. Jak wyglądało życie najmłodszych sądeczan ponad 100 lat temu? Jakie obowiązki miały dzieci i kiedy? I jak spędzały czas wolny? O tym opowie nam etnolog z Nowego Sącza, Patryk Rutkowski.
3: No to jest bardzo ciekawy temat, który dzisiaj tak naprawdę zupełnie zszedł na margines. Nikt nie wyobraża sobie, jak dziecko w dawnej kulturze, jaką miało rolę, jak funkcjonowało. To się bierze za sprawą dziecięcych zespołów ludowych, które w pewien sposób wytworzyły taką sielankę dziecka wesołego, dziecka zadowolonego, ubranego w strój, który tak naprawdę

0: naprawdę jest taką kopią stroju dorosłego. No i tak sobie wyobrażamy, że to życie na wsi tego dziecka było takie bardzo szczęśliwe, a to wcale tak nie wyglądało. Dziecko w dawnej kulturze lachowskiej, ale też kulturze polskiej, no nie miało zbyt wielkiej roli. Liczono, że osoby, które dają wkład, jakąś pracę do gospodarstwa, są uznawane za wartościowe. Dlatego dziecko od młodych lat musiało pracować na swoje utrzymanie, czyli takie małe dzieciątko 2-3-letnie już było zaangażowane do doglądania małych kurek, do pasienia, do wypasu, a potem z latami to zapotrzebowanie
1: tego
0: rosło.
1: Tych obowiązków miało coraz
0: oczywiście
1: więcej.
0: Czyli przede wszystkim właśnie wypas gęsi, wypas później kóz, które na Sądecczyźnie występowały, a potem krów, koni i tak to rosło. Oczywiście prace polowe były obligatoryjne i pomaganie rodzicom. Mało tego, jedzenie było dosyć ciekawe, bowiem w dawnej lachowskiej kulturze jadano z jednej miski. Dzisiaj się mówi, że przy jedzeniu się nie gada, to właśnie dlatego, żeby mieć czas na zjedzenie, bo kto pierwszy, ten lepszy i często słyszałem...
1: Ten więcej zje.
0: Dokładnie tak. Często słyszałem, że te dzieciantka były po prostu niedożywione, no bo nie było możliwości. Takie małe dziecko często było małe, czyli jeszcze niechodzące, często było usypiane w specjalny sposób, czyli za pomocą maku, żeby nie przeszkadzało. No i właściwie dzieci wychowywały dzieci, bo to nie rodzice wychowywali dzieci.
1: Bo to mieli... starsze rodzeństwo.
0: Dokładnie tak. Czyli taka ośmiolatka już musiała się zajmować swoim mniejszym rodzeństwem. I ta praca na roli dawno i praca w ogóle w gospodarstwie było bardzo, bardzo trudna.
1: A kiedy dzieci w ogóle miały czas na to, żeby się uczyć?
0: Dzieci się nie uczyły. Szkolnictwo zostało wprowadzone i to był przykaz na wsi galicyjskiej, natomiast często słyszymy takie zwolnienia, czy słyszymy, czytamy takie zwolnienia rodziców, że proszę zwolnić dziecko z nauki, bo musi pracować w domu, bo mamy gospodarstwo. A jeszcze gorsza sytuacja była w momencie, kiedy były to sieroty. To w ogóle, żeby one się utrzymywały, szły często na służbę. I w ogóle na Sądecczyźnie był taki zwyczaj, w Polsce również, oddawania dzieci biedniejszych na służbę, czyli do kogoś. Dzisiaj się mówi, że pójdziesz do kogoś, pójdziesz do babki na służbę, nie? To chodzi o to, że od

najważniejszych na służbę, czyli do kogoś. Dzisiaj się mówi, że pójdziesz do kogoś, pójdziesz do babki na służbę. Nie? To chodzi o to, że od

0: raportowane, nie były bogate, jak dzisiaj myślimy. To były ubrania, które po prostu przerabiano z dawnych ubrań dorosłych. I często nosiły te dzieci znoszone koszule, czy sukieneczki, które szyto nawet chłopcom, bo do 7 roku życia u lachów chłopców ubierali w sukienki. Starych spódnic maminych albo starych tkanin, które jeszcze pozostały w domu. Były to tkaniny parciane i nie tak jak dzisiaj, że mama dba o to, żeby dziecko było czyste, żeby dziecko było pojedzone. To tak nie wyglądało.
1: To jest straszne z jednej strony, co mówisz, a z drugiej strony prawdziwe. Straszne patrząc na to, jak teraz my podchodzimy do dzieci, tak, do wychowania.
0: Tak, oczywiście to wychowanie nie było, jakby dzisiaj powiedzieć, bezstresowe, bo ono miało dyscyplinę, ono miało zasady, ojca należało pocałować w rękę i te zasady na wsi występowały. Hierarchiczność była jedna z ważniejszych tak naprawdę, jedną z ważniejszych zasad. Strasznie się to może wydawać, natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że była walka o przetrwanie. Nie tak jak dzisiaj, jedno dziecko w domu. Dzieciątek było 12, a czasem i więcej. Nie wszystkie dożywały oczywiście, ale domy były wielodzietne. W takiej chałupie mieszkali dziadkowie często, rodzice, no i 12 dzieci. Takie dzieci w ogóle też nie miały swojego miejsca do spania. One spały albo w nogach u rodziców, albo na przypiecku, a jak już taki chłopiec był starszy, czy chodocek, jakby to powiedzieć po lachowsku, to były takie specjalne wyrka, na których on tam do 14-15 roku życia mógł sobie spać. Oczywiście latem sypiano poza domem, zimą no wszyscy tak naprawdę na kupie. Łóżek nie było, nie było biurek, nie było możliwości się uczenia, to w ogóle zupełnie inaczej funkcjonowało. I z jednej strony jest to straszne, ale z drugiej, patrząc na taką psychologię wychowawczą, to niektóre wartości, przede wszystkim jakaś dyscyplina,
1: szacunek,
0: ale też obowiązkowość, której dzisiaj już nie mamy, no powinny być zachowane. Nie w takiej formie drastycznej oczywiście, ale to są rzeczy, które ich kształtowały, które później kształtowały życie, bo to życie nie jest łatwe. I to życie dzisiejsze też nie jest łatwe. Oni wychodzili z domu już z pewnymi rolami, które mieli raz, że naznaczone, ale też nauczone i w niektórych sytuacjach było im znacznie łatwiej.
1: A jak to wyglądało na przykład w mieście?
0: Obowiązki oczywiście, bo to było obligatoryjne, żeby te obowiązki u dzieci były. Natomiast no oczywiście praca nie była taka ciężka w mieście, bo miasto nie posiadało areałów ziemskich, które odrabiali. Taka gospodyni miejska szła na targ i odkupowała od wieśniaczki, ale to nie w takim złym znaczeniu, bo dzisiaj się nauczyliśmy w ogóle to słowo, że to ono jest obraźliwe. Kiedyś to było chlubą być wieśniaczką, tak pochodzić ze wsi. Odkupywała od niej jajko, kupowała jej ser, no ale też w domu, w miastach przecież były służki, które miały się zajmować porządkiem, miały się zajmować sprzątaniem, miały pomagać gospodynia, właściwie za nią gotować i robić wszystkie rzeczy. I tu właśnie możemy sobie włączyć to myślenie o popularnych dzisiaj serialach. To bardziej sielankowo wyglądało w mieście, tylko to miasto nie było takie duże jak dzisiaj.
2: Mówił etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski. Na koniec naszego magazynu powiemy jeszcze o kryminale, którego akcja toczy się w Beskidzie Sądeckim. Mowa o powieści Źródło, której autorem jest Jędrzej Pasierski. Dlaczego do fabuły swojej powieści wybrał Beskid Sądecki i jaki jest dobry przepis na kryminał? O tym opowiedział mi podczas rozmowy.
1: Naszym gościem jest Jędrzej Pasierski, autor cyklu książek o Ninie Warwiłow. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: I zanim zapytam o szczegóły tego, co jest w najnowszej Twojej książce Źródło, chciałbym wcześniej, żebyśmy tak ogólnie powiedzieli naszym słuchaczom, jak się zrodziła postać policjantki Niny Warwiłow.
3: No ona już się zrodziła jakieś 7 lat temu, chociaż ma od razu w wieku 37 lat, więc... Jak to kiedyś powiedziała moja czytelniczka, była dużym dzieckiem. Natomiast zrodziła się jeszcze w Warszawie, gdzie wówczas mieszkałem. Zrodziła się jako jakaś taka moja bohaterka, którą sobie gdzieś tam stworzyłem, a która w zasadzie wyleciała mi bardziej z głowy, kiedy podjąłem taką decyzję, że już jakoś przynajmniej na jakiś czas kończę z pracą na etacie i

0: zajmował się pisarstwem. No i tak przyznam, że trochę szukałem takiego bohatera czy bohaterki, na którym mógłbym oprzeć cykl. Te poszukiwania trwały dosyć długo, znaczy długo, niedługo, zważywszy na to, że głównie tym się zajmowałem, trenowanie pisania, szukanie bohaterów, myśleniem o książkach, to można powiedzieć, że zrodziła się jakieś 7-8 miesięcy po tym, jak zająłem się, można powiedzieć, pisarstwem na pełen etat.
1: A to było tak, że wzorowałeś się na kimś?
0: Nie.
1: Czyli to jest totalnie fikcyjna, wymyślona przez ciebie postać, wykreowana przez ciebie jako autora, pisarza.
0: Tak, dokładnie. W całości wykreowana przeze mnie postać. Zanim tak naprawdę napisałem Dom bez klamek, który okazał się później moim debiutem, to miałem parę próbek pisarskich, które w zasadzie wylądowały w szufladzie. Eksperymentowałem z jakimiś różnymi gatunkami, z różnymi narracjami, nawet z różnymi bohaterami. Ostatecznie zdecydowałem się na Ninę, która w zasadzie, tak jak powiedziałem, trochę wyskoczyła mi z głowy, w tym sensie, że była pewnym efektem, jej postać była, można powiedzieć, efektem pewnych moich doświadczeń i przemyśleń, których nabrałem przez te właśnie 7-8 miesięcy samotnego trenowania pisarstwa, sobie samemu zaordynowanych studiów, można powiedzieć.
1: I ta Nina przez te 7 tomów tak skacze sobie po Polsce, bo akcja poprzednich książek dzieje się w różnych miejscach. Mamy Warszawę, mamy Pragę, nad morzem akcja się dzieje, to poprzedniej. Mamy też Beskid Niski, a teraz źródło dzieje się tutaj u nas, w Beskidzie Sądeckim. O czym jest źródło?
0: No zgadza się, natomiast jednak traktuję od pewnego czasu ten cykl jako serię górską, jednak te tomy górskie dominują. Stąd też właśnie wróciłem tutaj, ale nie do końca w Beskid Niski, tylko właśnie w Dolinę Popradu. Ja myślę, że źródło jest, jak zwykle bywa z moimi powieściami, powieścią

0: wpływała i wpływa na społeczności tutejsze, lokalne, na relacje, które panują w tych społecznościach, na tajemnice i sekrety, które się wytwarzają.
1: A czy te kilka lat temu, w 2018, pisząc pierwszą część powieści o Ninie Warwiłow, myślałeś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby przez te lata, że akcja jednej z książek będzie się właśnie toczyć tutaj, w Dolinie Popradów, w Beskidzie Sądeckim?
0: No, to było w zasadzie 9 książek temu, więc aż tak nie planowałem. Ale niewykluczone, że trochę zainspirowało mnie do tego nawet spotkanie, które miałem ostatnio u Państwa na rynku i miałem takie poczucie, że oczywiście na każdym spotkaniu dostaję pytania, czy umieści Pan książkę tutaj w naszym miejscu. Wydaje mi się, że takie spotkania też padły. To spotkanie było naprawdę bardzo udane, bardzo tak publiczność była aktywna. Więc warto pytać o takie rzeczy, dlatego że gdzieś już to miałem z tyłu głowy i kiedy gdzieś tam zrealizowałem jakieś kolejne pomysły z cyklu. Rozważałem, przyznam, jeszcze jedno miejsce takie górskie, ale dosyć wcześnie zdecydowałem się właśnie na Dolinę Popradu, na Beskid Sądecki z wielu względów, ale też ze względu na właśnie bogactwo, które to jest takie, powiedzmy, przyrodnicze, kulturowe i pewną taką może niewystarczającą, jak mi się wydawało, reprezentację tego miejsca w literaturze, a to zawsze jest dla mnie coś atrakcyjnego, jeżeli mam poczucie, że dane miejsce, chociaż jest ciekawe i ma fajną topografię, to nie jest zobrazowane jeszcze w literaturze, więc wówczas wypełniam pewną niszę. Tak samo troszeczkę miałem z Beskidem Niskim w przeszłości i wydawało mi się, że jest to pewien potencjał, bo to jest trochę tak właśnie, ja tak sądzę, zakładam, wyczuwam, że jest pewien potencjał, a ryzykuję trochę, a później w trakcie pisania okazuje się, czy miałem rację.
1: A masz już jakiś odzew czytelników, właśnie tych, którzy przeczytali źródło, że powiedzmy dziękują ci, że akcję osadziłeś w naszym regionie?
0: Tak, oczywiście. Znaczy, najpierw miałem też czytelników, którzy mnie pytali, czy osadzę, kiedyś mi pytali, czy wielokrotnie pytali, czy osadzę akcję na Sądecczyźnie, no bo mam bardzo wielu czytelników i czytelniczki z Małopolski. Odzew źródła jest, mam wrażenie, bardzo dobry. Wydaje mi się, że jest to jedna z moich lepiej ocenianych książek. I wydaje mi się, że jest też taki pozytywny ten odzew. Może nie tylko właśnie z uwagi na pewną kryminalną warstwę, ale też z uwagi na dosyć właśnie, mam takie poczucie, dosyć bogate zobrazowanie tego miejsca, dlatego że to miejsce mnie ciekawi i to jest też takie dokopywanie się, bo to nie jest tak, że ja wiem wszystko, planując książkę, ale tak jakby trochę się dokopuję, prawda? Czyli miałem pomysł, żeby osadzić akcję w Dolinie Popradu, właśnie w Piwnicznej, Nowym Sączu, na Halach. Później, jak już opracowałem sobie trochę tę książkę, to dokonałem dwóch wypraw, zimowej i letniej. Właśnie w zeszłym roku chyba miały miejsce obie. Właśnie tutaj, głównie do Piwnicznej i na Hale. I tak coraz więcej ciekawych historii czytałem, słyszałem, wymyślałem też dotyczących tego miejsca, więc ta sceneria stawała się coraz taka, można powiedzieć, bogatsza. Ale mam wrażenie, że odzew jest bardzo pozytywny i mam wrażenie, że może albo czytelnicy już to robią, albo będą robić, czyli może będą podążali właśnie śladami mojej bohaterki w danym miejscu.
1: Bardzo szczegółowo opisujesz niektóre miejsca, na przykład ten rynek w Piwnicznej i ten pensjonat, widok z pensjonatu, gdzie Nina mieszkała. Czyli faktycznie musiałeś tam być, ale też mówiłeś o spotkaniach z ludźmi, o tym, czego się dowiedziałeś, do czego się dokopywałeś. Są jakieś takie ciekawe smaczki, które możesz nam zdradzić? Dotyczące to znaczy, właśnie tego regionu?
0: Ja oczywiście rozmawiałem, jak tu przyjeżdżałem pierwszy raz, rozmawiałem z regionalistami, rozmawiałem też z rodziną, która zajmuje się też właśnie reintrodukcją czarnych owiec, bo to jest jeden z takich motywów w mojej książce. Także to mi też wiele rozjaśniło na temat właśnie tych tematów takich właśnie góralskich, ale też można powiedzieć owczych, pewne różnice między hodowcami a bacami. Może to nie było kluczowe dla wątku kryminalnego, ale pomogło mi dla całego opisu. I też sprawiło, że w ogóle zyskałem takie szersze spojrzenie, również takie bardzo fajne materiały, które uzyskałem w Piwnicznej, w Centrum Kultury, które sprawiły, że z pewnego mojego pierwotnego pomysłu, żeby pisać o czarnych góralach, to w zasadzie zrozumiałem, że to jest szerszy temat, taka właśnie dawność nadpopracka, że

0: tutaj właśnie w Dolinie Popradu, na halach powstały takie bardzo ciekawe, można powiedzieć, społeczności w wyniku różnych takich procesów historycznych, ekonomicznych i mnie zawsze takie małe społeczności bardzo ciekawią, tak, bo one są też takie bardzo wdzięczne z punktu widzenia, że tak powiem, kryminalnego, dlatego, że w tych małych społecznościach łatwo się tak skupić na pewną tkanką społeczną, obejrzeć sobie tę tkankę społeczną z góry, zobaczyć pewnego rodzaju relacje, skrzętnie skrywane sekrety między tymi wszystkimi ludźmi. To jest takie bardzo właśnie fajne, takie kryminalno-literackie. Także
1: oni mają między sobą tajemnice, ale już ktoś, kto z zewnątrz przychodzi, to już niekoniecznie musi poznać te ich tajemnice.
0: Oczywiście, tak, no, tak samo jak było. Miejsca są idylliczne tylko z pozoru, a w głębi zawsze skrywają pewne brudy. Jak to w życiu. Także no, absolutnie te moje spotkania tutaj właśnie z różnymi ludźmi właśnie z Piwnicznej i tak dalej, trochę mi jeszcze jakby rozszerzyły mi spojrzenie na to miejsce i właśnie nawet przeformułowały to, bo miałem, przyznam, nawet w pewnym momencie taki trochę może szalony pomysł, żeby część tej powieści w ogóle napisać gwarą nad taką nadpopracką, gwarą Czarnych Górali, ale zrezygnowałem też ze względów literackich, dlatego że i też dlatego, że byłem tutaj i dostrzegłem, że różni ludzie, powiedzmy w moim wieku, nawet można powiedzieć potomkowie tutaj właśnie Czarnych Górali, oni już niekoniecznie mówią gwarą, mówią po prostu piękną polszczyzną, więc nie byłoby to do końca naturalne, gdybym na przykład, jeżeli mam bohatera w moim wieku, żeby kazać mówić mu gwarą, więc z pewnych pomysłów, które z perspektywy tego ukończenia już książki mogły wydawać się szalone, również zrezygnowałem, ale to wszystko dla dobra książki, żeby ona gdzieś tam była jak najbardziej wiarygodna, ale zarazem chciałem zachować te różne takie, powiedzmy właśnie smaczki różne, żeby jednak były te takie elementy kulturowe, stąd na przykład dosyć istotnym punktem mojej książki jest sztryt, który rozgrywa się w tej takiej właśnie osadzie rytów na Halach Wysoko, który oczywiście sztryty się odbywały tutaj na Sądecczyźnie, który jest takim właśnie centralnym punktem, do którego prowadzą różne działania i od którego prowadzą inne działania również w tej sferze intrygi kryminalnej.
1: Ale też kilka wątków jest w Nowym Sączu. Czy faktycznie byłeś w tym mieście? Przechodziłeś ulicą Zdrojową? Oglądałeś te domy, które tam są?
0: Znaczy, ja bardzo dobrze znam Nowy Sącz, dlatego że... Okej, bardzo dobrze. No, uważam, że bardzo dobrze. Dlaczego? Bo zacznijmy od tego, że przez wiele lat mieszkałem w Beskidzie Niskim. To jest taka moja drugie obywatelstwo. I oczywiście byłem jako... chodziłem do szkoły w Gorlicach, wielokrotnie bywałem w Sączu w różnych sprawach, jeździłem tu też na finały Olimpiady Historycznej regularnie, w różnych sprawach takich, można powiedzieć, bardziej prozaicznych, zdawałem prawo jazdy w Nowym Sączu. Także ten Nowy Sącz jest mi absolutnie miejscem znanym, które znam praktycznie od urodzenia. I może też dlatego chciałem zobrazować Nowy Sącz, też z uwagi na sympatię moją do tego miasta, nawet pewnego rodzaju taki patriotyzm lokalny, dlatego że, tak jak nawet wspomniałem w zakończeniu mojej książki, ja przez wiele lat byłem mieszkańcem województwa nowosądeckiego, tak? To było pierwsze województwo, które było mi takie jakby znajome. Więc tutaj rzeczywiście... Także, a potem oczywiście na spotkania autorskie przyjeżdżałem dwukrotnie, byłem u Państwa, także no, wydaje mi się, że całkiem nieźle znam Nowy Sącz. Chociaż oczywiście to nie znaczy, że ustrzegę się przed jakimiś ewentualnymi błędami, ale starałem się wszystko sprawdzać dokładnie. Natomiast powyciągałem sobie różne takie wątki, których może tak nie poznałem bezpośrednio, ale o których też fajnie poczytałem, czyli na przykład o tej dzielnicy Załbińcze, w której umieściłem część akcji, która ma ciekawą przeszłość, taką historyczną. No i takie różne inne miejsca, które akurat mi pasowały, w których albo byłem osobiście, albo które wydawały mi się ciekawe, które zwiedzałem sobie jeszcze raz, bo odbyłem w tym, jakby kiedy odbywałem moją podróż taką, można powiedzieć, badawczą, to oczywiście zahaczyłem również o Nowy Sącz i już sprawdzałem takie miejsca pod kątem powieści, chodziłem po tych ulicach, chodziłem po tych kawiarniach, na lody chodziłem, także staram się zawsze wszystko, co mogę, to, że tak powiem, zwiedzić własnymi nogami.
1: W książce też poruszasz taki trudny problem, problem nękania w szkole. Tam jest jedna bohaterka Roma. Ona jest uczennicą szkoły podstawowej. Kolejny taki drugi problem społeczny, który zauważyłem, to jest tak naprawdę związek dwójki bohaterów, którzy ukrywają swoją miłość przed społeczeństwem. Tych wątków jest tam wiele, ale tak pytanie, czy jakby nie za wiele? Czy nie spotkałeś się z takim określeniem, że na przykład za dużo tych bohaterów tam jest?
0: Podział na kilku narratorów to jest mój stały zabieg, więc tu akurat jest trzech narratorów.

0: Narratorów to nie jest rekordowa ilość. Narratorzy są z różnych względów.
1: No, nie żeby tak, wiesz, widz się żeby się czytelnik nie pogubił w pewnym momencie.
0: Wiesz co, jakoś chyba nie spotkałem się z tym argumentem, dlatego że z reguły, jak na przykład tutaj mam troje narratorów, to każdy z nich ma swoją wyrazistą historię i każdy jest wyrazistą postacią, więc to jest tak, że historia każdego z tych bohaterów ma zwykle swój początek, środek i koniec. Więc wydaje mi się, że oni są na tyle wyraziści, że tutaj widz się, czytelnik się nie pogubi, zwłaszcza, że są bardzo różni od siebie, bo jest to Nina Warwiłow oczywiście, główna narratorka, jest to Witek Rozenba, czarny góra z pochodzenia, mężczyzna około 30-letni i mieszkaniec rdzenny Rytowa. Jest to Roma, o której wspomniałeś, czyli osoba trochę jakby nękana wykluczeniem społecznym, która jest 13-letnią dziewczynką. Więc no, każdy z tych bohaterów bardzo różni się od siebie, więc z pewnością nie może dojść do pewnego rodzaju mylenia ich, bo jest to młody mężczyzna, jest to kobieta w średnim wieku, jest to dziecko. Moje powieści zwykle są bogate w wątki, bo mimo, że nominalnie są to powieści kryminalne, to tyle rzeczy mnie ciekawi, tyle rzeczy wydaje mi się warte ujęcia i gdzieś tam się kołaczy w głowie, że po prostu te wątki kryminalne są dopełniane różnego rodzaju innymi wątkami, a często z mojej własnej historii, bo zwykle większość rzeczy, które piszę, no to czerpię z własnych doświadczenia. Tak się składa, że chodziłem w Beskidzie Niskim do chyba 3 szkół, a łącznie chodziłem w ogóle do 5 szkół podstawowych, więc a propos właśnie źródła, mówiłem na jakimś spotkaniu ostatnim, czy państwo, pytałem się czytelników, czy państwo doświadczyli takiej sytuacji u siebie w klasie, czy gdzieś, że była taka osoba nękana właśnie, prześladowana, i kiedy usłyszałem przytaknięcie, to powiedziałem, że z perspektywy 5 szkół mogę powiedzieć, że w każdej szkole, w każdej klasie jest taka osoba, czyli że jest to proces absolutnie powtarzalny i można powiedzieć pewne zjawisko negatywne społeczne, któremu trochę się przyglądam, pewnym procesowi, jak to powstaje, jak to jest kontynuowane, jakie są pewne, można powiedzieć, ślady takie emocjonalne, psychiczne na takiej osobie. No i wydaje mi się, że jest to pewien element świata, czy chcemy, czy nie, a każda z moich książek jest pewnym odwzorowaniem świata, pewnego fragmentu świata, który ukazuje.
1: A ta 13-latka jest w pewnym sensie takim odwzorowaniem głównej bohaterki? Bo no, tutaj mamy problem, wiesz, ojca, który nadużywa alkoholu, ojciec Niny też nadużywał.
0: On tak, nazywanie pił całkiem mocno. W każdym razie tak, no jest to taka sugestia, którą czytelnicy trafnie wyczytali, że można powiedzieć, że Nina trochę widzi tak samą siebie. Jest to, można powiedzieć, mój celowy zabieg. Stąd też jakby kibicuję tej małej i próbuję jakoś jej tam pomóc, czy może doradzić, i jakby jest kilka takich scen, gdzie jest taka sugestia zawarta, że Nina interesuje się jej losem, tak. Można mówić tutaj o pewnym takim odbiciu lustrzanym.
1: A powiedz mi, jaki twoim zdaniem jest przepis na dobry kryminał?
0: Najprostsza definicja powieści kryminalnej jest taka, że jest to powieść, która składa się ze zwrotów akcji w środku i jednego dużego zwrotu akcji na koniec. Więc można powiedzieć, że tak bym to ujął, a jak do tego doprowadzić? No, z pewnością starać się pisać pomysłową fabułę. Zapytałeś mnie na przykład o narratorów. Troje narratorów, nawet dwoje narratorów służy też temu, żeby zachować pewną dynamikę w książce. Uważam, że to jest istotne, dlatego że dzięki temu urywamy, tak jak trochę w serialu, urywamy wątek bohatera, przechodzimy do kolejnego bohatera, w ten sposób cały czas jesteśmy ciekawi, co będzie dalej, prawda? I więc to jest na pewno ważny aspekt, żeby ta książka nie była monotonna w środku. Uważam, że nie jest przepisem na dobry kryminał to, że bohater idzie od punktu A do B i wypytuje ludzi o jakieś takie rzeczy, bo to jest po prostu nużące. Tego rodzaju, można powiedzieć, model, formuła powieści kryminalnej się wyczerpała. Obecnie ta formuła musi być dużo bardziej dynamiczna, stąd nie jest konieczna, ale uważam, że jest fajne, kiedy jest na przykład właśnie kilkoro bohaterów i jest takie polifoniczne, ale wszystko tak naprawdę rozchodzi się o, jeżeli chodzi o kryminał, o bogatą, w miarę możliwości pomysłową i wiarygodną fabułę, której gdzieś tam kluczem, nie ukrywajmy, jest też osoba mordercy, bo jest to trudne, nie zawsze autorom się udaje to zrobić, staram się zawsze to osiągnąć, żeby morderca to była taka osoba, która spełnia dwa warunki, czyli zarazem, żeby był przekonujący, a na końcu, a dwa, żeby był nieuchwytny dla czytelnika. I przekonujący mam na myśli, żeby miał też wiarygodną motywację, więc to jest bardzo trudne, żeby zarazem jest to osoba, której motywacja jest dla nas czytelna na koniec, ale że przez całą opowieść ma być nieuchwytny dla czytelnika, czyli musimy uzyskać

0: efekt nie tyle takiego zaskoczenia, można powiedzieć, a la Deus Ex Machina, tylko takiego bardziej odsłonięcia układanki, takiego poczucia u czytelnika: aha, no tak, rzeczywiście, to wszystko było mi pokazywane, miałem to przed oczami, ale powiedzmy, autor mnie troszeczkę tutaj
1: wyprowadził w pole,
0: ale mogłem to rozwiązać, te ślady były gdzieś tam subtelnie podawane. Więc to jest taki efekt odsłonięcia mozaiki, który fajnie jest osiągnąć.
1: A czy spotkałeś się z takim określeniem od swoich czytelników, że wyprowadzasz ich w pole, gdzie o źródło?
0: Tak. bo ja jestem taki trochę...
1: No sorry, ale mnie wyprowadziłeś w pole.
0: No staram się zawsze osiągnąć ten efekt. Mm-hmm. Jestem może nawet trochę taki konserwatywny i anachroniczny, dlatego że uważam, że to jest jeden z najważniejszych punktów.
1: Dla mnie zakończenie było totalnie zaskakujące.
0: No to z reguły mam wrażenie, że te zakończenia są u mnie zaskakujące.
1: I spodziewałem się, że będzie to zupełnie ktoś inny tym portercom.
0: No więc jest to tak jak mówię. Czasami dla mnie jest to bardzo ważny punkt powieści kryminalnej, jest to konieczny punkt. Uważam, że powieść kryminalna w zasadzie nie może chyba być dobrą powieścią kryminalną, jeżeli nie zachowuje tego punktu. Jeżeli domyślam się mordercy na 50, 60 stron, albo nie wiem, nawet w piątej stronie się zdarza, że jestem w stanie powiedzieć, kto jest mordercą, to niestety uważam, że ta powieść w mojej ocenie nie jest dobrą powieścią kryminalną, może być dobrą powieścią w ogóle, jeżeli ma odpowiednio fajnym językiem napisana, jest czy z bohaterami i tak dalej. Natomiast ten element zaskoczenia uważam musi być. On też wychodzi z takiej bardzo dobrej tradycji Agaty Christie, tak? Że jednak to zakończenie musi być absolutnie zaskakujące, oszałamiające dla czytelnika i tak szczerze mówiąc jesteśmy troszeczkę z tego, my autorzy powieści kryminalnych, z tego rozliczani, dlatego że z pewnością fakt, że to zakończenie jest zaskakujące, to sprawi, że czytelnik będzie miał wyższą ocenę tej książki i przypuszczam, że chętnie sięgnie po kolejną książkę danego autora, no bo lubimy być zaskakiwani.
1: Jędrzej Pasierski, autor książki Źródło, której akcja toczy się w Beskidzie Sądeckim, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.

0: Moronga.
1: SK2, nowy sąd.

0: SK2, nowy sąd.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.